0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Wybita szyba, rozlany wewnątrz lokalu kwas macłowy i straty sięgające niemal 40 tysięcy złotych. Gdyńska policja prowadzi postępowanie w sprawie zniszczenia bawialni. Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 sierpnia. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdyni-Chwarznie. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, nieznany mężczyzna miał wybić szybę w lokalu usługowym, a następnie rozlać wewnątrz kwas masłowy. Substancja ta charakteryzuje się wyjątkowo intensywnym i trudnym do usunięcia zapachem. Według informacji podanych przez portal trójmiasto.pl, a także nadmorski24.pl, zaatakowanym lokalem była bawialnia przy ulicy Wagnera 4. Właścicielka oszacowała straty na 39,5 tysiąca złotych. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i poddali je analizie. Na tej podstawie ustalili, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został opublikowany przez funkcjonariuszy. Ogień pojawił się w magazynie zabawek w Gdyni. Z żywiołem walczyło ponad 50 strażaków. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków w nocy z soboty na niedzielę około 1:40. Po przyjeździe pierwszych zastępów potwierdzono, że płonie hala o wymiarach około 100 na 50 metrów. Wewnątrz obiektu znajdowały się zabawki, co dodatkowo utrudniało prowadzenie akcji ze względu na dużą ilość materiałów palnych. Jak informuje rzecznik prasowy PKW, młodszy aspirant Dawid Westrych,

0: kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 22 zastępy straży pożarnej. Pożar został zlokalizowany o 4:15, czyli od tej pory ogień się nie rozprzestrzenił i sytuacja była opanowana. Przyczyny powstania pożaru będzie ustalać policja po zakończeniu działań gaśniczych. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. 18-latek został przyłapany na malowaniu tunelu przy Wejherowskim Dworcu. Teraz słono za to zapłaci. Do zdarzenia doszło 24 sierpnia około 20:40. Funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolowali rejon ulicy Żeromskiego w Wejherowie, kiedy zauważyli mężczyznę nanoszącego farbą w sprayu napisy na ściany przy wejściu do tunelu prowadzącego na dworzec kolejowy. Jak się okazało, był to 18-letni mieszkaniec gminy Luzino. Strażnicy ukarali go mandatem karnym w wysokości 500 zł. Mandat nie musi być jednak jedyną konsekwencją. Jeżeli zarządca terenu uzna, że doszło do uszkodzenia elewacji, młody mężczyzna może dodatkowo odpowiadać za powstałe zniszczenia. Za takie wykroczenie może grozić kara ograniczenia wolności albo grzywna. Sąd może także zdecydować o przepadku przedmiotów wykorzystanych do popełnienia wykroczenia, nawiązce w wysokości do 1500 zł lub zobowiązaniu sprawcy do przywrócenia miejsca do poprzedniego stanu. Pomorska policja ma 6 nowych radiowozów. Oznakowane BMW trafiły do jednostek w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Tczewie, Pruszczu Gdańskim i Lęborku. Auta będą wykorzystywane przez wydziały ruchu drogowego. To najnowsze modele BMW wyposażone w 3-litrowe, 6-cylindrowe silniki o mocy blisko 400 koni mechanicznych oraz napęd na wszystkie koła. Radiowozy zostały dodatkowo przystosowane do policyjnej służby. Na ich wyposażeniu znalazły się specjalistyczne urządzenia wspierające funkcjonariuszy podczas codziennych działań oraz nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Zakup radiowozów został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Europejski na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek 28 sierpnia w centrum Pucka. Hulajnoga elektryczna, którą poruszało się dwóch chłopców, zderzyła się z samochodem osobowym. Jak czytamy na profilu Ratownictwo Medyczne Puck, do wypadku doszło w godzinach południowych. Hulajnogą elektryczną jechało dwóch chłopców. Pojazdem kierował 11-latek, natomiast przed nim znajdował się 7-letni chłopiec. W pewnym momencie doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Najbardziej ucierpiał młodszy z chłopców. 7-latek doznał poważnych obrażeń twarzy, czaszki oraz okolic miednicy i bioder. 11-letni kierujący hulajnogą odniósł ogólne potłuczenia, siniaki i zatrapania. Pomorze zyskuje kolejne miejsce objęte najwyższą formą ochrony. Od początku 2024 roku w województwie pomorskim utworzono 23 nowe rezerwaty. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku podsumowała działania prowadzące od stycznia 2024 roku. Ich celem jest zabezpieczenie najbardziej wartościowych przyrodniczo terenów regionu i zachowanie ich w możliwie naturalnym stanie. Wśród nowych obszarów znalazła się m.in. Wydma Lubiatowska. Rezerwat utworzono w celu zachowania kompleksu nadmorskich wydm oraz zagłębień międzywydmowych z charakterystycznymi dla nich ekosystemami i naturalnym krajobrazem wybrzeża. Na mapie Pomorza pojawiło się również łosiowe bagno. W tym przypadku ochroną objęto kompleks terenów podmokłych, w tym torfowiska wysokie i przejściowe, a także brzeziny bagienne i bory bagienne. Działania prowadzone w regionie są częścią ogólnopolskiej strategii Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Od 2024 roku w całym kraju utworzono już 200 nowych rezerwatów, a ponad 100 istniejących zostało powiększonych. Obecnie w Polsce funkcjonuje 1718 rezerwatów przyrody, z czego aż 200 powstało w latach 2024-2026. Niemal połowę nowych obszarów, 48,5%, stanowią ekosystemy leśne i borowe. Kolejne 13% to cenne torfowiska. W Kielni odbyło się uroczyste oddanie nowej inwestycji gminy Szemut. Mowa o budynku wielorodzinnym, który zbudowany został w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Kaszuby.
1: 18 mieszkań od 40 kilku do 70 kilku metrów kwadratowych gotowej powierzchni mieszkalnej, wykończonej w standardzie SIM, czyli dużo wyższej niż standard deweloperski. Na mieszkańców czekają kompletne wykończone łazienki, przygotowane kuchnie, panele podłogowe, wymalowane ściany. Gmina, bo to zadanie gminy, przygotowuje nam listę mieszkańców, którym te mieszkania po spełnieniu kryteriów zarówno uchwały Rady Gminy, jak i ustawy o SIM, te mieszkania będą się należały i mieszkańcy pojawią się w tym budynku już we wrześniu, najdalej pewnie ostatni w październiku.
0: Tłumaczy prezes społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Kaszuby Jarosław Szydłak. Inwestycja zrealizowana została w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej, dzięki czemu udało się otrzymać na jej realizację znaczne środki zewnętrzne.
2: Mamy tutaj

0: W województwie kilka SIM-ów, kilka spółek zrzeszających samorządy budujące mieszkania w systemie właśnie SIM-u, ale też w systemie mieszkań komunalnych. SIM Kaszub realizuje też swoje inwestycje. To jest ich pierwsza taka inwestycja dokończona. To jest też bardzo budujące, bo spółka pokazała, że jest w stanie w dobrym standardzie budynki stawiać. Nieruchomość została zabudowana budynkiem, który kosztował 12 milionów złotych, ale połowa z tego została przekazana ze środków z KPO, czyli środki unijne oraz ze środków rządowego funduszu dopłat, który pozwoli tutaj na to, żeby gmina, prosząc zaledwie połowę kosztów tej inwestycji, mogła mieszkania dla swoich mieszkańców dostarczyć.
1: Mówi wicewojewoda Emil Rojek. Inwestycja ta powstała w ekspresowym wręcz tempie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.
2: Technologii, która w powiecie wejherowskim jeszcze w ogóle nie była stosowana, czyli budownictwo modułowe. Zobaczymy, jak ten pierwszy rok, te pierwsze rodziny, czy faktycznie, jeżeli chodzi o to energochłonność, koszty utrzymania tego mieszkania są takie, jak zakładały tutaj, zakładał cały projekt. Cieszę się, że dochodzi to do skutku. SIM Kaszuby nie jest dużym SIM-em, jest stosunkowo małym SIM-em. Rozpoczęliśmy dopiero tak naprawdę 2 lata temu, jeżeli chodzi o wszystkie formalności. Natomiast tutaj jeszcze w marcu była tylko płyta fundamentowa, a dzisiaj widzimy całe przedsięwzięcie łącznie z całym zagospodarowaniem.
1: Opowiada wójt gminy Szemut Ryszard Kialkowski, a to dopiero początek działalności społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Kaszuby, a więc podobnych budynków powstanie więcej.
3: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Niektórzy powiedzą, przyszedł wrzesień, idzie jesień. No i tak rzeczywiście może być. Dzień dobry, Arkadiusz Mieńczewski. Pierwszy dzień września, witaj szkoło, witam wszystkich rodziców, tych, którzy będą za chwilę wozić dzieci do szkoły, wysyłać swoje dzieci do szkoły. Rozpoczyna się ten nowy rok szkolny 2026-2027. Dziś pierwszy dzień września, to 244 dzień roku. Do końca roku zostało nam 121 dni. Wschód słońca 5:53, zachód 19:38. Dzień trwa 13 godzin i 45 minut. Do końca lata zostały nam 22 dni. Wtorek to już taki bardzo dobry dzień do tego, żeby ruszyć z pełną mocą, bo poniedziałkowy rozruch za nami. To teraz myśl na dziś, że za rok będziesz żałować, że nie zacząłeś dzisiaj. Ja wiem, że ciężko zacząć jest w poniedziałek, ale we wtorek to już można złapać odpowiedni pęd i ruszyć w drogę. No to ruszamy razem w tę drogę wtorkową, poranną, a ja mówię wam jak zwykle piękne dzień dobry na początek dnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
6: Święto plonów gminy Gniewino za nami, o tym już za chwilę powiemy, także o wizytach mammobusów w powiecie lemborskim, a także usłyszycie o dotacjach dla wspólnot mieszkaniowych ze Słupska. Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Barwny korowód, prezentacje sołectw, maszyny rolnicze, konkursy, muzyka i wspólna biesiada. Tak wyglądały tegoroczne dożynki gminy Gniewino. Święto plonów odbyło się w sobotę 29 sierpnia. Uroczystości rozpoczęły się o 14 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieślnika w Gniewinie. Po nabożeństwie uczestnicy wyruszyli w dożynkowym korowodzie w kierunku hali widowiskowo-sportowej.

0: Zaczęliśmy tradycyjnie od mszy świętej, takiej dziękczynnej, gdzie dziękujemy za plony, gdzie są wieńce również w kościele. Było ich pięć sołectw przygotowało te korony, bądź u nas bardziej wieńce się na to mówi, dożynkowe. Był też symboliczny chleb i po mszy uformowaliśmy się w taki korowód z udziałem właśnie mieszkańców, z udziałem sołectw, również każde sołectwo przygotowało swoją prezentację na tę paradę.
1: Mówi wójt gminy Gniewino Violetta Majer-Schroeder. Po dotarciu korowodu do Heli rozpoczęła się oficjalna część dożynek. W programie znalazły się występy zespołu folklorystycznego Na Dolanie oraz zespołu śpiewaków Spiszacy z gminy Łaprzeniżne. Ważnym elementem wydarzenia były także konkursy dożynkowe, w tym rywalizacja o najpiękniejszy witacz przygotowany przez sołectwa.
2: Dzisiaj w Gniewinie obchodzimy dożynki, które tak naprawdę są symbolicznym dniem końca tych żniw. Oczywiście nie wszędzie te żniwa się pokończyły, rolnicy jeszcze zbierają plony. U nas w gminie chcieliśmy świętować w postaci takiej biesiady, jak tutaj jest za nami. Chcieliśmy w ten dzień wszyscy razem spędzić z mieszkańcami. Taką formę przyjęliśmy. Mieliśmy korowód traktorów z przyczepkami takimi dożynkowymi. Zrobiliśmy konkursy wieńców dożynkowych. Ponadto były konkursy na witacze dożynkowe również.
1: Opowiada przewodniczący Rady Gminy Gniewino Krystian Treder. Obok tradycyjnych elementów święta plonów organizatorzy przygotowali program rozrywkowy dla całych rodzin. O 17:00 odbyła się projekcja kaszubskiego filmu Jo w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie, a godzinie później rozstrzygnięto konkursy dożynkowe. Mammobus z bezpłatnymi badaniami mammograficznymi pojawi się we wrześniu w kilku miejscowościach powiatu lęborskiego. Z profilaktyki finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia będzie można skorzystać m.in. w Lęborku, Nowej Wsi Lęborskiej, Cewicach i Łebie. Badania są skierowane do kobiet w wieku od 45 do 74 lat. Nie jest potrzebne skierowanie, a przed badaniem wystarczy okazać dokument potwierdzający tożsamość. W Lęborku mammobus stanie 9 i 10 września na Placu Pokoju. Tego samego dnia, czyli 9 września, badania będą dostępne również w Cewicach na parkingu przy Nadleśnictwie przy ulicy Witosa 39 oraz w Łebie przy Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Kościuszki 121. 10 września mammobus pojawi się w Nowej Wsi Lęborskiej przy Urzędzie Gminy przy ulicy Grunwaldzkiej 24. Warto wcześniej sprawdzić dostępność terminów i dokonać rejestracji. Można to zrobić przez internet za pośrednictwem systemu rejestracyjnego lub telefonicznie. Mammografia jest jednym z podstawowych badań wykorzystywanych w profilaktyce raka piersi. Samo badanie trwa około 5 minut, a wynik ma być dostępny w ciągu kilkunastu dni roboczych. W ramach programu kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą wykonać mammografię bezpłatnie raz na 2 lata. Mobilne pracownie mają ułatwić dostęp do badań również mieszkankom mniejszych miejscowości. Wspólnoty mieszkaniowe ze Słupska mogą otrzymać nawet 300 tysięcy złotych na remont swoich nieruchomości. Już 2 września odbędzie się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie. Początek o godzinie 16:30 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego. Spotkanie jest otwarte i skierowane do wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, na jakich zasadach można otrzymać środki, m.in. na remonty części wspólnych budynków. Prace mogą dotyczyć przebudowy lub remontu części wspólnych, w tym m.in. fundamentów, ścian zewnętrznych, kondygnacji podziemnych wraz z odwodnieniem budynku, elewacji dachów, klatek schodowych, stolarki okiennej i drzwiowej, w częściach wspólnych, balkonów, logi, izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, a także budowy, przebudowy lub remontu instalacji wewnętrznych, sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, gazowych oraz wentylacyjnych. Na potrzeby poprawy standardów bytowych, bezpieczeństwa użytkowników oraz efektywności energetycznej budynku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu rewitalizacji Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku. Można z nimi kontaktować się telefonicznie lub osobiście w Małym Ratuszu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
1: Dzisiaj wschód słońca mieliśmy o 5:54. Co prawda dni są coraz krótsze, ale przynajmniej jeszcze przez parę dni jasno będzie się robić przed 6 rano. Później to się zmienia, ale póki co jeszcze jest właśnie tak. Dziś słońce raczej za chmurami będzie się chować, zachmurzenie umiarkowane i duże, a temperatura taka niezbyt wysoka. 18 dębki Władysławowo Łeba-Ustka to będzie max, 19 Gdynia Puck-Kosakowo, Wejherowo Ryda, Rumia, Gniewino, Ruzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica.

0: sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Pierwszy dzień września to dla nas bardzo ważna data. W roku 1939 jedne z pierwszych strzałów padły z morza. 1 września o 4:45 wystrzelone przez pancernik Schleswig-Holstein na Westerplatte. W roku 1944 w Rio de Janeiro odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina. W roku 2007 podczas pokazów lotniczych Radom Air Show zderzyły się w powietrzu dwa samoloty, w wyniku czego śmierć na miejscu ponieśli dwaj piloci. Kolejna tragedia przed tym samym Air Show. W roku 1902 premiera francuskiego niemego filmu science fiction Podróż na Księżyc. W roku 1903 w Kownik w stanie Nowy Jork agent Secret Service udaremnił zamach na prezydenta USA Theodora Roosevelta, wytrącając napastnikowi rewolwer z ręki. W roku 1966 amerykański inżynier Ralph Bauer opracował sposób wyświetlania gier komputerowych na odbiornikach telewizyjnych, na podstawie którego powstała pierwsza na świecie konsola do gier. W roku 1985 odnaleziono wrak Titanica, a w roku 2001 na Stadionie Śląskim w Chorzowie polscy piłkarze pokonali Norwegię 3-0 i awansowali do turnieju finałowego Mistrzostw Świata 2002. Tak, był taki piękny czas. Mam nadzieję, że taki piękny czas jeszcze przed nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!

0: krzepia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perlino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowie.

0: Warszawą, ulica Wałowa 28.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają we wtorkowy poranek do pracy, a pewnie część z was, nim dojedzie dzisiaj do pracy, to będzie odstawiało swoich milusińskich do przedszkola albo do szkoły. Dzisiaj ten pierwszy dzień, witaj szkoło. Co prawda jeszcze bez lekcji, ale z planami lekcji i innymi ogłoszeniami szkolnymi. A ja, jak zwykle, mam dla was dowcip. Dzisiaj oczywiście dowcip szkolny na lekcji polskiego. Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter. Ha, Jasiu, na to, kiedy mamy słaby wzrok. I to jest dobra odpowiedź, Jasia. I jeszcze jeden nauczyciel polskiego pyta się uczniów, jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika niedziela. A Jasiu, na to, wakacje, proszę pani, wakacje. Wakacje to już historia. Teraz niestety trzeba zacząć rok szkolny. Dlatego przypominam, od dzisiaj przejeżdżając przy szkołach i przedszkolach, pamiętajcie o zwiększonej ostrożności, bo dzieciaki ruszają do szkół szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.

0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
4: Uroczystości w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ceny paliw w górę, pakiet CPN o północy przeszedł do historii. Protest górników w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Miriam Lipińska. Mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych o 4:45, czyli w godzinę niemieckiego ataku w 1939 roku. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do niemieckich władz o to, by w Berlinie stanął wreszcie prawdziwy pomnik polskich ofiar II wojny światowej. Wrócił też do tematu reparacji, które jego zdaniem powinny być jak najszybciej wypłacone.
5: Polska przekaże na polskie siły zbrojne, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
4: Z kolei premier Donald Tusk apelował o solidarność z Ukrainą. O północy stawka VAT na paliwa wróciła do swojej normalnej 23-procentowej wysokości. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN. Wczoraj wieczorem w całej Polsce przed dystrybutorami ustawiały się kolejki chętnych do zatankowania. Na niektórych stacjach, na przykład w Zakopanem, zabrakło paliwa.
6: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej, to będzie dla Pana obciążenie dla portfela?
7: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy. To nie my regulujemy cenę. No, odczuwamy to tak jak każdy kraj w Europie i na świecie.
8: No przy mojej stylnej pracy to na pewno.
6: Pan jest taksówkarz?
8: No więc już szuknie się mój zysk.
9: No na pewno, tym bardziej, że robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
4: Z kierowcami rozmawiał Bartosz Kądziołka. Trwa podziemny protest w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Kilkunastu górników cały czas jest pod ziemią. Pracowników nocnej zmiany, którzy wyjechali na powierzchnię, zastąpili koledzy z kolejnej zmiany. Protestują według związkowców z sierpnia 80 sprzeciwiają się sposobowi likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG określa protest jako nielegalny. Zagranica. Dowództwo natowskiej misji Baltic Air Policing poderwało minionej nocy myśliwce nad Łotwą. Wcześniej pojawiło się ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna 30 minutach zostało odwołane. Agencja Reutera przekazała, że w tym samym czasie o zagrożeniu ze strony dronów poinformował na telegramie gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego. I na koniec wracamy do kraju. Nowy piasek, pomost i parkingi. W skrócie wszystko ma być nowe. Rusza modernizacja plaży nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Latem jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku na Śląsku. Łatwiejsze będzie dojście do wody także dla osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim ma być

0: bezpieczni, mówi Bartosz Matylewicz z Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.
1: O tym, jak ma wyglądać Pogoria 1, rozmawialiśmy wcześniej z mieszkańcami. Mogliśmy połączyć różne potrzeby osób, które przyjeżdżają tu na plażę, spacer, rower, tych, którzy chcą zachować spokojny, zielony i naturalny charakter tego miejsca.
0: Nowa plaża ma być gotowa do końca tego roku, tak aby można było z niej korzystać już w przyszłe wakacje.
2: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Oddali hołd tym, którzy walczyli o wolność. W Wejherowie odbyły się obchody rocznicowe Powstania Solidarności. Rocznicowe obchody Powstania Solidarności rozpoczęły się w sobotę tradycyjną mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Wejherowie.
3: Będziemy wspominać i zmarłych członków Solidarności, obecnie żyjących. Wielu ma już naprawdę wiele problemów zdrowotnych i martwimy się o to, że nie są odpowiednio też traktowani. Wiele dochodzi do nas skarg, że jakoś mało docenia się to, co robili dla wolnej Polski, z której obecnie pokolenia istniejące, żyjące korzystają.
2: Mówi prezes wejherowskiej wspólnoty pokoleń Solidarność Jan Wojewski. Po mszy świętej uczestnicy przeszli pod tablicę NSZZ Solidarność, gdzie samorządowcy, mieszkańcy i kombatanci złożyli kwiaty. Tego dnia obchodzono również rocznicę podpisania porozumień sierpniowych.
4: Ja uważam, że to jest bardzo ważne wydarzenie w historii Polski, najnowszej historii Polski. 31 sierpnia 80 roku podpisano porozumienia sierpniowe w Gdańsku, między innymi w Stoczni Gdańskiej. No i to było coś niesamowitego na tamte czasy, że ta władza komunistyczna, pochodząca z nadania sowieckiego, wbrew społeczeństwu polskiemu, wbrew narodowi polskiemu, pod wpływem tej jedności, solidarności, to bardzo dobre słowo, to dokonało zmiany, uważam, w końcu Polska wybiła się na niepodległość, co prawda po 9 następnych latach, bo po drodze był stan wojenny, ale to też pokazuje, że to nie było takie wcale wszystko łatwe, proste.
2: Opowiada Arkadiusz Kazajski z oddziału IPN Gdańsk. Dalsza część obchodów odbyła się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Zakończyła się wakacyjna służba dodatkowych policjantów w Łebie i gminie Wicko. Funkcjonariusze oddziału prewencji policji w Gdańsku przez całe lato wspierali miejscowych mundurowych w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. W piątek 28 sierpnia w Komisariacie Policji w Łebie odbyło się uroczyste pożegnanie funkcjonariuszy. Ich dodatkowa obecność była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łeby i Starostwa Powiatowego w Lęborku. Od 1 lipca do 30 sierpnia na terenie Łeby i gminy Wicko policjanci przeprowadzili 848 interwencji i wylegitymowali 1675 osób. Z ruchu drogowego wyeliminowano 14 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. Mundurowi zatrzymali również na gorącym odczynku lub w bezpośrednim pościgu dwóch sprawców przestępstw, ujawnili 8 poszukiwanych, nałożyli 68 mandatów za wykroczenia i sporządzili 5 wniosków o ukaranie do sądu. Funkcjonariusze przeprowadzili także ponad 60 kontroli kąpielisk i uczestniczyli w działaniach profilaktycznych na nadmorskiej plaży. Dodatkowe patrole były częścią szerszego systemu zabezpieczenia sezonu letniego. Nad bezpieczeństwem w nadmorskich miejscowościach czuwali również policjanci ruchu drogowego, funkcjonariusze sezonowego ogniwa wodnego oraz mundurowi z pionów kryminalnego i dochodzeniowego oddelegowani z Lęborka i sąsiednich jednostek. Przez tydzień w Łebie służbę pełnili także słuchacze szkoły policji w Słupsku. Funkcjonariusze OPP zakończyli wakacyjne wsparcie wraz z końcem sierpnia. Znikają budynki, które od lat nie pasowały do otoczenia przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Wolności w Słupsku. Rozpoczęła się ich rozbiórka. Na razie prace objęły mniejsze obiekty wraz z zabudową gospodarczą. Po zakończeniu wyburzeń teren zostanie uporządkowany, cały teren zostanie oczyszczony z gruzu, wyrównany i zniwelowany. To jednak nie koniec zmian w tym miejscu. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w miejscu obecnej zabudowy mają powstać nowoczesne budynki mieszkalne wielorodzinne, z których znajdą się również lokale usługowe. Rozbiórka to pierwszy etap porządkowania przestrzeni przy skrzyżowaniu Kopernika i Wolności.
5: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Niestety albo niestety nastał wrzesień, niestety wakacje już się skończyły, pierwszy dzień września mamy właśnie dzisiaj i od razu jakby temperatura spadła. Dziś max 18 stopni, będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19, Gdynia, Puck,

0: Kozakowowej i Herowo Redarum, jak nie minęły Luzinos, Łódź, Lęborg, Kobylnica. Do tego jeszcze przelotne opady deszczu mogą się pojawić, a zachmurzenie będzie umiarkowane i okresami duże. No, pogoda w sam raz na to, żeby wrócić na przykład do szkoły.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
2: Norda.

1 września, w pierwszy dzień szkoły, takie słyszy się rozmowy. Chciałbym mieć same szóstki ze wszystkich przedmiotów, jak Jacek, mówi Wacek. To Jacek ma same szóstki, dziwi się Zosia? Nie, ale on też by tak chciał. No to ja wszystkim tym, którzy by tak chcieli, życzę wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że chcieć to móc i mam nadzieję, że w tym nowym roku szkolnym będziecie otrzymywać tylko i wyłącznie same szóstki. Witaj szkoło, Arkadiusz Mięczewski, zapraszam na nasz poranek, pierwszy dzień września, wtorek. Imieniny dzisiaj obchodzą Bronisław, Idzi, Michał, Anna, Bronisława, Felix, Ruta, August, Donat, Witalis, Beatrycze, Amon, Sykstus, Dzierżysław, Werena i Melencjusz. Wszystkiego dobrego. Dzień świętego Idziego, gdy się wypogodzi, 4 niedziele potem pogodą dogodzi. No i pięknie, niech tak właśnie będzie, niech się mu dzisiaj rozpogodzi i tak, żeby od czasu do czasu jeszcze może pojawiło się jakieś ciepło, żeby nie było tak, że przeszedł wrzesień, to od razu mamy jesień i żeby tak nie zostało nam tutaj.

0: Za chwilę nasza poranna księga imion. Jeżeli macie na imię Bronisław, czyli Bronek, albo Michał, to koniecznie posłuchajcie, bo dzisiaj wybrałem te właśnie dwa imiona i o słów kilka o tych właśnie imionach już za moment w naszym porannym programie, a ja jak zwykle zachęcam do słuchania i mówię wam poranne dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
6: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
7: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Reklama.

0: na imieninowe życzenia na początek dla Bronisława. Ten łączy w sobie cechę opiekuńczego obrońcy z dużą mądrością życiową, stąpa po ziemi pewnie, wyznaje stabilne zasady moralne i rzadko ulega chwilowym modom. W relacjach z ludźmi ceni bezwzględną szczerość, lojalność i tradycyjne wartości. Dobre strony to niezłomność i opiekuńczość, słowność i zasady, opanowanie i spokój, pracowitość i konsekwencja. Złe strony, upór i brak elastyczności, powściągliwość w uczuciach, pryncypalność i wysokie wymagania i niechęć do nowości. Tak to właśnie Bronek z dużą rezerwą podchodzi do zmian i nieprzetartych szlaków, preferując sprawdzone, tradycyjne metody. Czas na Michała. Ten, który jest serdecznym do ludzi, posiada naturalną charyzmę, który przyciąga do siebie innych, a jego towarzystwo wnosi energię i optymizm. W życiu dąży do niezależności, chętnie podejmuje wyzwania i nie boi się przecierać nowych szlaków. Dobre strony, bystrość i elastyczność, serdeczność, komunikatywność, poczucie humoru, lojalność i gotowość do pracy. Złe strony, impulsywność, słomiany zapał, niezależność granicząca z uporem i rozproszenie uwagi. To właśnie Michał przez ilość pomysłów i spraw, którymi się interesuje, miewa tendencję do braku skupienia na detalach. Wszystkiego najlepszego, panowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Reklama.
5: Reklama. 7.30 na zegarach, a w kalendarzach wrzesień się rozpoczął. 1 września, mamy początek roku szkolnego. No i pora teraz sprawdzić, co tam dzieje się na drogach i czy to jest dostrzegalne, że rok szkolny się rozpoczął. W końcu dzieci do szkoły trzeba zawieźć, chociaż dzisiaj jeszcze mamy taki przejściowy dzień, bo różne akademie, początki roku szkolnego, także jeszcze nie mamy takiego typowego dnia lekcji i to również odbija się na drogowej mapie, co ciekawe, no bo już ja się nastawiałem troszeczkę, że jako, że wrzesień się rozpoczął, to wrócą korki na ulicy Głównej w Kobylnicy. Dziś jeszcze nie do końca, chociaż ruch jest symbolicznie podwyższony, to póki co było się bez korków. No chyba, że takie pojawią się o 8.30. Oczywiście będziemy Was o tym informować. Na Lęborg ze Słupska pojedziemy bez najmniejszych problemów, a w samym Lęborku póki co dość spokojnie. Praktycznie szczyt komunikacyjny nie jest widoczny na lęborskich drogach. Dalej na Wejherowo całkiem sprawnie się jedzie, choć na Gościcińskiej Górce, co można się tego spodziewać, ruchy spowalnia dość intensywnie, ale bez korków. Za Mostna nawet przejezdna w Bolszewie, a samo Wejherowo również problemów wielkich nie przysparza, no może poza cały czas ulicą Marynarki Wojennej, no i fragmentem 3 Maja w pobliżu Marynarki Wojennej, gdzie już od kilku dni tutaj ruch toczy się dość ślamazarnym tempem. Póki co jeszcze bardzo źle nie jest, ale zobaczymy, co później będzie się działo. Reda przejezdna, no i w końcu 216 się zdążyła już uspokoić. W sumie wczoraj też już tutaj dość dobrze sytuacja wyglądała rano. Ewidentnie wakacje już się skończyły i powoli jeszcze spokojnie, bo lato trwa, ale będzie się niedługo kończył także ten sezon wypoczynkowy. Rumia, tutaj dość dużo samochodów widać na ulicy Sobieskiego w kierunku na Gdynię i to naprawdę ruch jest dość intensywny, ale na samej Morskiej aż tak źle nie jest. Hutnicza też w miarę przejezdna. Północna część Gdyni i Pogórze jak zwykle troszkę zapycha się w rejonie Dredowskiego Dąbka Kwiatkowskiego, co jest dość standardową sytuacją dla porannego szczytu komunikacyjnego w roku szkolnym. Na obwodnica Trójmiejska niestety zdarzenie drogowe tuż nad północ, na północ od Dąbrowy. Wielkich korków nie ma.
6: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
5: A pogoda taka właśnie wrześniowa, czyli od samego rana przelotne opady deszczu i dosyć intensywne zachmurzenie na termometrach, maksymalnie

0: Dzisiaj zobaczymy 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzienumi, Gniewnie, Ruzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1010 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a do tego wszystkiego te nieszczęsne przelotne opady, o których już zresztą wspomniałem. Póki co na powrót upałów ani na chłodzenie się nie zanosi.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Na początek dnia odrobina sportu. Zacznijmy od sukcesu Ewy Pajor, która rozpoczęła swój sezon w Barcelonie od gola w wygranym 5-0 meczu z Costa Adie Tenerife. Nasza zawodniczka podwyższyła wynik na 3-0 w 48 minucie spotkania. To jeżeli chodzi o sukcesy, natomiast nieco smutniejsze wiadomości również ze świata sportu, bo Aleksandra Mirosław odchodzi ze świata sportu, żegna się ze sportem, ma dopiero 32 lata, jeden medal olimpijski, ale do tego wszystkiego 3 również złota mistrzostw świata, 2 mistrzostw Europy, 11 rekordów świata, tytuł polskiego sportowca roku i postanowiła odejść, zakończyć swoją karierę, tak jak zrobił to Adam Małysz na swoich warunkach, w formie, w której pewnie mogłaby jeszcze pędzić po kolejne sukcesy. Tak samo powiedział Lionel Messi, który poinformował, że kończy grę w reprezentacji Argentyny. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych. No i nie jest to dobra wiadomość dla wszystkich Argentyńczyków, którzy myśleli, że Lionel jeszcze będzie miał szansę poprowadzić ich drużynę narodową do zwycięstwa. Coś się zaczyna, coś się kończy. No i takie właśnie rzeczy dzieją się w tym czasie i w tym porannym czasie. Ja o tym wam mówię.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Mamo, tato, widzieliście?

Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja,

0: łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28. Reklama. Pienso con sueño para si.

0: Ma dzisiaj wynosić 7,35, a to oznacza wzrost 83 grosze. 98 wzrost o 84 grosze, czyli poziom 8,19, a olej napędowy ma kosztować 8,09 groszy i tutaj specjaliści spodziewają się wzrostu o 67 groszy. Tańszy o 1 grosz ma być gaz LPG. Tu stawka ma wynieść 2,96 groszy za 1 litr. Inni znowu specjaliści wskazują przedziały, że w tej chwili 95 ma kosztować między 7,38 a 7,51, natomiast olej napędowy między 8,19 a 8,33. Z tego co widziałem, większość z nas kierowców tankowała wczoraj na ostatnią chwilę, niektórzy również tankowali na zapas, żeby jeszcze trochę jednak mieć po tej tańszej cenie, no a ci, którzy niestety nie zatankowali, no to od dzisiaj będą tankowali drożej. Do tego trzeba się przyzwyczaić. Niestety sytuacja również w ciśnienie Ormus i cena baryłki ropy nie nastrajają pozytywnie do tego, że ceny paliw będą niższe.
1: Śniadanie z Norda FM.

Pierwszy dzień września to dzień stresujący nie tylko dla uczniów i rodziców, ale także dla wszystkich kierowców, których pozdrawiam bardzo serdecznie o poranku, bo od dzisiaj ceny paliw wyraźnie wzrosną. Niestety nie ma już CPN-u. Jeżeli nie zatankowaliście, no to dzisiaj będzie drożej. Według niektórych ekspertów cena benzyny 95

0: dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perlino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę. Reklama.
3: Prezydent i premier na uroczystościach na Westerplatte. W szkołach dziś pierwszy dzwonek i sporo zmian. Jest śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej. Miriam Lipińska. Jak co roku o 4.45 na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obecni na nich prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk mówili zarówno o przeszłości, jak i o bardzo współczesnych wyzwaniach.
4: Pierwszy września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim. Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
5: Z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
3: Rocznicę wybuchu wojny uczczono też w Wieluniu w Łódzkiem. 87 lat temu, 1 września nad ranem, niemieckie bomby spadły tam na domy i szpital. Rusza nowy rok szkolny i nowe zasady. W planach lekcji pojawi się obowiązkowa edukacja zdrowotna. Do tego zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Zmiany będzie widać też na stołówkach i w przedszkolach. Minimum raz w tygodniu dzieci zjedzą dania z roślin strączkowych. Zupy będą na wywarach warzywnych. Ma być też mniej smażonego, więcej owoców i warzyw. Kucharki już przeszkolone.
6: Będziemy się starali też robić jakieś kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa. Surówki na pewno też przeróżne robimy. I staramy się je zachęcać. Nawet jak dziecko twierdzi, że nie, dziękuję, to próbujemy. Chociaż troszkę spróbuj, może akurat.
3: Mówiła kucharka z podstawówki w Lublinie, pani Małgorzata. Zmiany dotyczą też szkolnych sklepików, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczów i soli. Prokuratura i służby ustalają, kto podpalił fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Do pożaru doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Śledztwo dotyczy przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu. Według śledczych cel podpalacza nie był przypadkowy. Zakład w Skarżysku Kamiennej należy do firmy, która produkuje części do polskich i ukraińskich dronów. Ogień, mimo że dość szybko ugaszony, spowodował straty, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
7: W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
3: Dzień wcześniej w Lublinie spłonął magazyn, w którym przechowywano części do dronów. Od dziś BLIK blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji, a dotyczy domen wpisanych przez Ministerstwo Finansów do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem. Tatrzański Park Narodowy rusza z pilotażem przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Turyści pojadą zaprzęgami po blisko 3-kilometrowym, bardziej płaskim odcinku trasy z Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej, dopóki nie pojawią się busy elektryczne, pójdą pieszo do

0: Morskiego Oka.
1: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W piątek otwarta została nowa przestrzeń rekreacyjno-retencyjna w Redzie. Budowa parku dofinansowana została z programu Polski Ład w wysokości blisko 6 milionów złotych. To miejsce, które łączy retencję i rekreację. Nowa zielona przestrzeń w dzielnicy Betlejem jest już gotowa. Mieszkańcy mają do dyspozycji m.in. ławki spacerowe, alejki oraz wiatę.
2: To są 2 hektary, więc też już nie jest tak całkiem mało, zważywszy na kompaktowość całego Betlejem tutaj Reckiego, więc tak, dla każdego coś się znajdzie. Mi się jeszcze tutaj marzą takie fontanny, jakie parę dni temu uruchomiliśmy też w parku nad rzeką Redą, w Miejskim Parku Rodzinnym, bo też robią wow, świetlane, przepiękne, ale nad tym jeszcze będziemy pracować, bo jakby nowe pomysły się cały czas pojawiają, przestrzeni tu jest dużo też na nowe nasadzenia, więc to miejsce będzie żyło i będzie się cały czas też zmieniało, więc jesteśmy też otwarci na propozycje mieszkańców.
1: Mówi burmistrz Redy Mateusz Richert. Podczas oficjalnego otwarcia na odwiedzających czekały dodatkowe atrakcje. Tłumy obecne podczas piątkowej uroczystości to dowód na to, że nowe miejsce będzie przestrzenią do integracji mieszkańców i sąsiedzkich spotkań.
2: Mamy tutaj zbiorniki retencyjne, bo właściwie od tego się zaczęło, żeby zbierać tę wodę, która spływa i z Puszczy Drażdżlubskiej, która znajduje się bardzo, bardzo blisko, jak też z pobliskich ulic, więc deszczówkę tutaj zbieramy, a jeżeli będzie jej za dużo, to jej nadmiar odprowadzamy rowem, który w tej chwili będzie jeszcze przebudowywany w stronę rzeki Redy, też duża inwestycja, więc tutaj jakby jest retencja wody, żeby tę wodę jak najdłużej tutaj zatrzymać, żeby te rośliny i w przydomowych ogrodach również, żeby te rośliny mogły żyć i rosnąć.
1: Dodaje Richert, budowa parku dofinansowana została z programu Polski Ład w wysokości blisko 6 milionów złotych. Wkład miasta to 2 miliony złotych. Piątkowe spotkanie urozmaicił koncert. 30 testerów do wykrywania obecności narkotyków oraz kamizelki odblaskowe dla dzieci trafiły do lęborskiej policji i powiatowego miasteczka ruchu drogowego. Sprzęt przekazali przedstawiciele powiatu lęborskiego, a ma on służyć zarówno funkcjonariuszom podczas kontroli na drogach, jak i najmłodszym uczestnikom zajęć z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Testery narkotykowe zostały przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku. Mają być wykorzystywane m.in. podczas działań związanych z kontrolą kierowców i poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do miasteczka ruchu drogowego trafiły natomiast kamizelki odblaskowe przeznaczone dla dzieci. Będą wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych, którym celem jest kształtowanie prawidłowych zachowań na drodze oraz zwiększenie widoczności najmłodszych. Sprzęt przekazali starosta lęborski Tomasz Litwin i wicestarosta Adrian Wenta. Odebrali go komendant powiatowy policji w Lęborku, młodszy inspektor Arkadiusz Guzek oraz naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Arkadiusz Loda. Jak podkreślają przedstawiciele powiatu, współpraca z samorządu i policji ma wspierać działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców zarówno poprzez pracę funkcjonariuszy, jak i edukację dzieci i młodzieży. Rodzice małych dzieci z Kobylnicy mogą zabrać głos w ważnej sprawie. Najwyższa Izba Kontroli prowadzi badanie dotyczące organizowania i finansowania opieki nad dziećmi do 6 roku życia. Ankieta skierowana jest m.in. do rodziców i opiekunów dzieci do lat 3. NIK chce sprawdzić, czy rozwiązania i świadczenie wspierające rodziców rzeczywiście pomagają łączyć opiekę nad dzieckiem z pracą zawodową. Chodzi m.in. o korzystanie ze żłobków, klubów dziecięcych czy opieki dziennego opiekuna. Dlatego rodzice małych dzieci z Kobylnicy mogą podzielić się swoimi doświadczeniami, wypełniając krótką, anonimową ankietę. Nie są w niej zbierane dane pozwalające zidentyfikować rodziców ani ich dzieci. Ankieta jest dobrowolna, a jeśli rodzina ma więcej niż jedno dziecko w wieku do 3 lat, należy wypełnić osobną ankietę dotyczącą każdego dziecka. Link do ankiety znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobylnica.
3: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. serwis@woskow.pl.
1: W ciągu dnia może dzisiaj popadać i może także zagrzmieć, a padać będzie miało, z czego zachmurzenie umiarkowane i duże będzie nam towarzyszyło przez cały dzień. Temperatura niezbyt wysoka. 18 Dębki, Władysławowo, Łebałuska, 19 Gdynia, Puc, Kosakowo, Wejherowo, Reda, Rubie, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. A to wszystko trzeba dodać, że to są maksymalne temperatury dla dnia dzisiejszego. Wiatr generalnie cały czas utrzymuje się słaby i co najwyżej miejscami i momentami umiarkowany.
3: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. serwis@woskow.pl.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

Wtorek, pierwszy dzień września, witaj szkoła, Arkadiusz Mieńczewski, pozdrawiam wszystkich uczniów, to właśnie dzisiaj rozpoczyna się ten już czas powakacyjny, czyli czas roku szkolnego, ale mam dla was dobrą wiadomość, otóż ten rok szkolny potrwa do 25 czerwca przyszłego roku, ale w międzyczasie mamy 187 dni wolnych od nauki, z czego aż 120 przypada poza tradycyjnymi wakacjami letnimi, a to efekt sprzyjającego układu świąt i ferii, który pozwoli na dłuższe przerwy i więcej okazji do złapania oddechu od szkolnych obowiązków. Co ciekawe, nie wszędzie ten rok szkolny na świecie rozpoczyna się w tym samym momencie, że to pierwszy dzień września, bo na przykład w Niemczech termin rozpoczęcia szkoły zależy od landu. Pierwszy dzień zajęć przypada między 10 sierpnia a 15 września. W Hiszpanii w pierwszej połowie września, mniej więcej między 7 a 10. W Wielkiej Brytanii od między 1 a 3 września, natomiast w USA uczniowie zaczynają szkołę już od połowy sierpnia. W Japonii rok szkolny zaczyna się 1 kwietnia wraz z wiosną i kwitnieniem wiśni. Z kolei w Australii rok szkolny zaczyna się pod koniec stycznia lub na początku lutego, tuż po święcie Australia Day 26 stycznia. Sporo zmian w tym roku. Pierwsza z nich i najważniejsza to zakaz używania telefonów komórkowych w szkole podstawowej. Do innych zmian jeszcze powrócę i poopowiadam rodzicom i uczniom, co się takiego zmieni w szkole w nowym roku szkolnym. Pozdrawiam wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
5: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
7: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.
8: O, jak miło

0: A oto kilka słów dla urodzonych 1 września. Jesteście dość specyficznymi charakterami. Otaczacie się osobami cierpliwymi i spokojnymi, by czerpać z nich harmonię i pozytywną energię. Jedną z najbardziej uciążliwych waszych cech jest ciągłe narzekanie na stan zdrowia. Takie hipochondryczne nastawienie sprawia, że zachowujecie się nieracjonalnie i rzadko można z wami porozmawiać na inne tematy niż dręczące was obawy. Stale potrzebujecie uwagi, porad i dużo zrozumienia. Zwierzacie się swoim bliskim i zalewacie ich wątpliwościami i lękami. Dlatego właśnie znajomość z wami jest naprawdę wymagająca. To, co jedynie pogarsza sprawę, to wasze niespotykane przyzwyczajenia. Są one dla was na tyle ważne, że nie potraficie ich zmienić, a nawet lekko zmodyfikować. Owe cechy czynią z was osoby mocno skoncentrowane na sobie i własnych problemach. Wasze zalety to uczuciowość i życzliwość, wady nerwowość i bezmyślność. Wasza szczęśliwa liczba to 5, a znane osoby urodzone 1 września to m.in. amerykański bokser Rocky Marciano, Janusz Kozioł, polski lektor filmowy, Witold Paszt, polski muzyk, wokalista, członek zespołu Vox, Natalia Przybysz, polska piosenkarka, autorka tekstów i Zendaya, amerykańska aktorka, piosenkarka i tancerka. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja Sytmedzesunty Dregy Belia.
4: Belia.
5: Łobuz.
4: Łobuz.
5: Zyzdy wciątkłe wzuł, zlewicił, belia, co we wce przesnity.
4: Skrzywdził, zniszczył, znów pochulał, łobuz, gałgan, kawał, psuja.
5: Zyzdy wciątkłe wzuł, zlewicił, belia, co we wce przesnity.
4: Belia.
5: Łobuz.
4: Belia.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10.

0: 15. edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was!
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Reklama.
5: Ósma 8:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Co tam się dzieje na drogach? Już Wam teraz mówię o 7:30. Wspominam, że dzisiejszy dzień jest jeszcze taki dość specyficzny, niby rok szkolny się rozpoczął, dzieci do szkoły trzeba zawieźć, ale zazwyczaj na późniejsze godziny, bo to jest rozpoczęcie roku, akademii i różne tam wydarzenia. W związku z tym 7:30 całkiem jeszcze nieźle się prezentowała, teraz już niestety tak pięknie nie jest. No i zaczniemy sobie od Gościcińskiej Górki. Ruch naprawdę gigantyczny, trzeba przygotować się nieskończone pokłady cierpliwości. No, trochę sobie postoicie. W Wejherowie i tak chyba najgorsza sytuacja ciągnie się cały czas na Marynarki Wojennej i na 3 maja. Tutaj od dłuższego czasu zresztą już roboty drogowe rozmaite dają nam troszeczkę w kość. Reda cały czas przejezdna, na szczęście tutaj nic się nie zepsuło, a w Rumi to nawet trochę się sytuacja poprawiła i ja mówię tutaj głównie o ulicy Sobieskiego w kierunku na Gdynię. Fragmentami dalej jeszcze tych aut jest troszeczkę więcej, ale przynajmniej korków już nie ma. Na ulicy Morskiej w Gdyni delikatnie ruch podwyższony w dalszym ciągu. Hutnicza chyba dzisiaj rano się lepiej prezentuje. W północnej części miasta i na Pogórzu tutaj widać większą liczbę samochodów na skrzyżowaniu Derdowskiego Dąbka i na odcinku Dąbka od Derdowskiego do Kwiatkowskiego. Śródmieście przejezdne, południowa część Gdyni też przejezdna. No ale niestety obwodnica przejezdna nie jest. Zdarzenie drogowe, o którym wspominałem godzinę temu na północ od Dąbrowy i wtedy mówiłem, że jeszcze jakichś wielkich korków nie ma, no to teraz już się sytuacja zmieniła. Teraz przygotowujcie cierpliwość, bo korek ciągnie się od węzła Wielki Kack aż właściwie do tego zdarzenia drogowego, czyli w połowie drogi pomiędzy Dęptowem a Dąbrową. No i co tam w Lęborku teraz sobie zobaczmy, może chociaż tutaj jakąś taką lepszą wiadomość dla Was znajdę. No i rzeczywiście w Lęborku niewiele się dzieje, sytuacja dość spokojnie wygląda, jedynie delikatnie, symbolicznie, minimalnie ruch podwyższony na rondzie Solidarności. Słupsk dalej jedzie bez większych problemów, Kobylnica również, ciekawe czy jutro również w Kobylnicy tak pięknie będzie rano na ulicy Głównej, podejrzewam, że no niestety już aż tak pięknie to tam nie będzie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
5: Od samego rana przywitało nas gęste zachmurzenie i przelotne opady deszczu i to się przez cały dzień nie zmieni. Temperatura nieznacznie urośnie, chociaż dzisiaj na upały bym się nie nastawiał. Maksymalnie 18 stopni Celsjusza będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1010 hektopaskali, czyli umiarkowaną wartość, ale już w kierunku tej niskiej. Wiatr utrzymuje się słaby, umiarkowany, momentami porywisty.
6: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych

0: Dobrą wiadomość mam dla wszystkich tych, którzy w najbliższym czasie będą chcieli albo musieli wybrać się gdzieś pociągiem. PKP Intercity świętuje 25-lecie i rozdaje pasażerom prezent. Przez 3 dni bilety będą tańsze o co najmniej 35%. Promocja rusza właśnie dziś i pozwoli kupić znacznie tańsze przejazdy nawet na podróże zaplanowane do października. Będzie można te bilety kupić w kasie, jak i również w internecie. Promocja obejmie podróże po Polsce do 3 października dla pociągów Intercity i TLK oraz do 24 października dla Pendolino, czyli jeżeli będziecie chcieli pojechać na przykład Pendolino, to do 24 października, ale przypomnę, bilety trzeba kupić między 1 a 3 września i te bilety będą tańsze o minimum 35%, czyli warto kupować teraz, jak już macie zaplanowane jakieś podróże pociągami, bo no to się będzie opłacało, a przecież my lubimy, jak nam się coś opłaca i jak coś jest taniej. Promocja goni promocję. No to teraz bilety tańsze na pociągi.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu

0: z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę w widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Reklama.

kartach historii. We wtorek, 8 września o godzinie 18 w siedzibie muzeum odbędzie się wykład komandora rezerwy Sebastiana Draghi zatytułowany Pomiędzy Westerplatte a Helem – Lądowa obrona wybrzeża. Jak informują organizatorzy, to opowieść o wydarzeniach września 1939 roku, ale przede wszystkim o żołnierzach, którzy bronili polskiego wybrzeża na lądzie. Temat od lat bada komandor rezerwy Sebastian Draga z Akademii Marynarki Wojennej, historyk, popularyzator historii, rekonstruktor i konsultant filmowy. Od 2 dekad zajmuje się historią obrony wybrzeża, ze szczególnym uwzględnieniem lądowej obrony wybrzeża. W swoich badaniach korzysta nie tylko z dokumentów i opracowań historycznych, poszukuje także rodzinnych relacji, fotografii, pamiątek i przedmiotów odnajdywanych na dawnych polach walk. Jego praca pomogła m.in. w identyfikacji poległych żołnierzy i ustaleniu historii ich rodzin. Doprowadził również do ekshumacji jednego z polskich obrońców wybrzeża. Przez lata zgromadził kolekcję zdjęć, dokumentów, relacji oraz artefaktów związanych z walkami z 1939 roku. Jest także twórcą pierwszej w Polsce mobilnej wystawy poświęconej działaniom na wybrzeżu w 1939 roku, umieszczonej na zabytkowej ciężarówce. Współpracuje z muzeami Trójmiasta, tworzy wystawy historyczne i uczestniczy w konferencjach naukowych. Wykład rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp na spotkanie w muzeum jest okazją, by lepiej poznać historię regionu i ludzi, których losy zostały zapisane na kartach września 1939 roku. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam o 12.45. Do usłyszenia.

0: synoptyków ten wrzesień ma jeszcze pokazać się z dobrej letniej strony. Otóż podobno przed nami jeszcze upały, może nie na terenie całego kraju, bardziej na terenach południowych, ale już 7 września spodziewane jest wyraźne ocieplenie na południu, nawet 32 stopnie. I rzeczywiście do 7 września, patrząc na te wykresy pogodowe, będziemy mieli taki spokój temperaturowy, temperatury od 19 do 20 stopni i to praktycznie na terenie całego kraju. W piątek delikatne ocieplenie na południowym zachodzie, tu 25-26. Jeżeli chodzi o pierwszy weekend września, to również z temperaturami od 19 do 24 stopni i zacznie się w poniedziałek, 7 września. Wtedy nadchodzą upały tutaj na południowym zachodzie od 28 do 32 stopni. Te upały utrzymują się do 9 września, czyli przez 3 dni. To jeżeli chodzi o południowe krańce Polski, bo na pozostałym obszarze kraju temperatury umiarkowane od 22 do 26-28 stopni, w zależności od tego, gdzie akurat wtedy będziecie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin.

0: Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.
3: Ceny paliw w górę, wygasł rządowy pakiet CPN. Zonda Krypto z prawami do wizerunków polskich olimpijczyków. PKP Intercity świętuje urodziny i ma tańsze bilety. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet CPN jest już historią. O północy wróciła 23% stawka VAT-u na paliwa. Skończyły się też ceny maksymalne określane przez ministra energii. A to oznacza, że na stacjach jest dziś drożej. Czy dużo drożej? To pytanie do Marcina Starca, który jest na stacji w Radymini koło Przemyśla.
4: Tak, i widać to przede wszystkim po ruchu, jaki panuje tu od rana, bo na stacji położonej przy drodze krajowej od rana panują pustki. I tak jeszcze o ile wczoraj do późnego wieczora niektóre stacje przeżywały oblężenie, bo część osób chciała zatankować jeszcze po niższych cenach. Tak teraz ruch spadł do zera. Patrzę jeszcze na tablicę z cenami i tu, gdzie teraz jestem, za 95 trzeba zapłacić 7,64 zł za litr, a diesel kosztuje 8,39.
3: Jeszcze wczoraj 95 mogła kosztować maksymalnie 6,64, a diesel 7,31. To jest poniżające dla wszystkich olimpijczyków, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Według informacji, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24, Polski Komitet Olimpijski w umowie sponsorskiej z Zonda Krypto miał przekazać tej firmie prawa do wizerunku polskich olimpijczyków, ich zdjęć, głosu, a nawet twarzy. Umowa obejmowała także byłych olimpijczyków aż od igrzysk w Londynie, dodaje Korzeniowski.
5: To już nie jest nawet kramik z biznesami pana Piesiewicza, to jest taki hipermarket z danymi osobowymi, który uwzględnia wiele rynków.
3: Z wizerunku mogły korzystać spółki zależne od Zonda Krypto, zarejestrowane na Cyprze i w Estonii. Niezapowiedziane kontrole szkolnych autobusów. Wraz z pierwszym dzwonkiem rusza akcja Inspekcji Transportu Drogowego Bezpieczna Droga do Szkoły. W zeszłym roku we wrześniu inspektorzy sprawdzili 2000 pojazdów, które dowoziły uczniów do szkół. Większość była sprawna. W tym roku kontrole będą wzmożone, zapowiada wiceszef ITD Marek Konkolewski.
6: Te gimbusy będą kontrolowane z tak zwanego lotu ptaka, a więc niespodziewanie będziemy przyjeżdżać pod szkołę, pod miejsce wyjazdu tych gimbusów i będziemy dokonywać tych kontroli.
3: Inspekcja kontrolowała także autokary przewożące dzieci na wakacyjny wypoczynek. W likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach trwa podziemny protest górników. Nie zgadzają się z formą likwidacji zakładu. Grzegorz Kozieł.
7: Na dole przebywa kilkanaście osób. To obecnie pracownicy dziennej zmiany, którzy zastąpili swoich kolegów z nocnej zmiany. Górnicy pod ziemią powstrzymują się od pracy. Związkowcy z sierpnia 80 wyjaśniają, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Bronią PO dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami i którego planuje zwolnić zarząd spółki. Zdaniem zarządu PGG strajk jest nielegalny, natomiast pracodawca zamierza dążyć do tego, by porozumieć się z załogą.
3: I na koniec szansa na zakup tańszych biletów na pociągi PKP Intercity. Przewoźnik świętuje w ten sposób swoje 25. urodziny. Od dziś do 3 września bilety jednorazowe na połączenia PKP Intercity będą tańsze o co najmniej 35%. Promocja obejmie podróże po kraju realizowane do października.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Puccy artyści mogą liczyć na wsparcie ze strony miasta. Ruszyło składanie kandydatur do Nagrody Artystycznej Burmistrza Miasta Puck za rok 2026. Prawo do zgłaszania kandydatur do Nagrody Artystycznej Miasta Puck oraz do Honorowej Nagrody Artystycznej Miasta Puck za mecenat kultury mają dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej Miasta Puck, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, organy administracji publicznej, radni, szkoły, media, podmioty gospodarcze działające w dziedzinie kultury i osoby fizyczne. Nagrody artystyczne Miasta Puck są przyznawane w kategoriach twórczości.

0: artystyczna przyznawana jest wyróżniającym się twórcom związanym ze środowiskiem miasta Puck, bądź prezentującym swoje dokonania twórcze w mieście Puck. Upowszechnienie kultury przyznawane jest animatorom kultury, organizacjom życia kulturalnego ze szczególne osiągnięcia w kreowaniu i promowaniu puckiej kultury. Nagroda w dziedzinie praca zawodowa w dziedzinie kultury przyznawana jest za najbardziej znaczące zaangażowanie w pracę zawodową w dziedzinie kultury. Nagroda w dziedzinie mecenat kultury przyznawana jest jako honorowa doroczna nagroda artystyczna burmistrza miasta Puck za sprawowanie mecenatu za największe i najbardziej znaczące zaangażowanie środków niepublicznych w dziedzinie kultury. Więcej o tych nagrodach dowiecie się z facebookowego profilu miasta Puck. Zmarł Józef Łaba, wieloletni radny Rady Gminy Główczyce. Samorządowiec przez lata angażował się w sprawy lokalnej społeczności i pracował na rzecz mieszkańców. Pełnił mandat radnego w kadencjach 2010-2014 oraz 2018-2024. Józef Łaba przez lata uczestniczył w życiu samorządowym Gminy Główczyce. Jako radny brał udział w pracach Rady Gminy i współtworzył decyzje dotyczące najważniejszych spraw lokalnej społeczności. Przedstawiciele gminy podkreślają jego zaangażowanie w sprawy mieszkańców oraz wieloletnią działalność na rzecz samorządu. W pamięci lokalnej społeczności pozostanie jako osoba życzliwa, odpowiedzialna i oddana sprawom gminy. Po informacji o jego śmierci władze gminy Główczyce przekazały rodzinie, najbliższym przyjaciołom oraz wszystkim osobom, które znały Józefa Łabę, wyrazy głębokiego współczucia. Wspominany jest jako samorządowiec, który przez lata miał swój udział w kształtowaniu lokalnych spraw. Jego działalność pozostanie częścią historii samorządu gminy Główczyce, a pamięć o nim ma towarzyszyć mieszkańcom przez kolejne lata. Kradzież paliwa zakończyła się policyjnym pościgiem ulicami Słupska. Policjanci zatrzymali 18-letniego kierowcę i jego 17-letniego pasażera. Dyżurny słupskiej policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży paliwa na jednej ze stacji w okolicach miasta. Z informacji wynikało, że sprawcy jadą czarnym Audi w kierunku Słupska. Funkcjonariusze zauważyli samochód we Włynkówku i próbowali zatrzymać go do kontroli. Kierowca gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Jechał m.in. pod prąd i łamał kolejne przepisy. W rejonie ulicy Portowej w Słupsku doprowadził do kolizji z Mercedesem, ale mimo uszkodzeń nie przerwał jazdy. Policjanci ostatecznie zablokowali Audi i zatrzymali obu mężczyzn. Jak się okazało, 18-latek nie miał prawa jazdy. Narkotest wykazał, że wcześniej zażywał narkotyki. Samochód, w którym uciekali, był przywłaszczony. Na aucie znajdowały się skradzione wcześniej tablice rejestracyjne. Policjanci znaleźli także kolejne tablice, narkotyki oraz maczetę. Obaj zatrzymani mogą usłyszeć zarzuty m.in. kradzieży tablic i wykorzystanie ich do kradzieży paliwa oraz posiadanie narkotyków. 18-latek dodatkowo odpowie za ucieczkę przed kontrolą, jazdę bez uprawnień i kierowanie pod wpływem środków odurzających. Ucieczka przed policją okazała się nieskuteczna i bezcelowa. Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem trafił do aresztu. Do zdarzenia doszło w Wejherowie w ubiegły wtorek w godzinach wieczornych. Policjanci prowadzili kontrolę prędkości, podczas której zmierzyli prędkość kierującego Fordem. Mężczyzna jechał z prędkością przekraczającą 90 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywał ograniczenie do 50. Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania kierującego do kontroli. Mężczyzna zignorował wydawane polecenia, ominął policjantów zjeżdżając na lewy pas ruchu, po czym przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Ostatecznie został zatrzymany na stacji benzynowej przy ulicy 12 Marca. Przeprowadzone przez policjantów badanie trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili również, że posiada obowiązujący od 2024 roku zakaz prowadzenia pojazdów w związku z tym, że kierował samochodem po narkotykach. Funkcjonariusze także podczas zatrzymania przeprowadzili test na obecność środków odurzających w organizmie. Okazało się, że znajduje się także pod wpływem amfetaminy, dlatego od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych. W piątek w godzinach popołudniowych sąd rejonowy w Wejherowie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Pogoda dzisiaj jest naprawdę idealna do dnia 1 września, czyli już dzień zaczęliśmy przelotnymi opadami deszczu i silnym zachmurzeniem. Przynajmniej w ciągu dnia nie będzie bardzo zimno. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierum i Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. O przelotnych opadach deszczu to już wspomniałem, tak, one będą się pojawiać przez cały dzień w całym regionie, a padać będzie z czego, bo zachmurzenie utrzymuje się i utrzymywać będzie się umiarkowane i dosyć duże.
1: Sponsorem

1 września, witaj szkoło! Jakie zmiany czekają i rodziców, i uczniów, i nauczycieli w szkole? Jest tego dosyć sporo. Pokrótce, od dzisiaj obowiązuje w szkołach podstawowych zakaz telefonów komórkowych. Obejmuje on nie tylko wszystkie zajęcia lekcyjne w szkole, ale również poza szkołą oraz przerwy. Uczniowie nie będą mogli korzystać z żadnych urządzeń, które umożliwiają komunikację.

0: Także nagrywanie obrazów i dźwięków. Nowe przedmioty. Będzie tak. Wprowadzenie 3 nowych przedmiotów do szkół podstawowych, przyrody, edukacji obywatelskiej oraz obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Jedną z najważniejszych nowości będzie przedmiot przyroda, wprowadzony w klasach 4-6 w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Zastąpi on dotychczasowe lekcje biologii, geografii, fizyki i chemii, które do tej pory były nauczane oddzielnie. Osobne przedmioty, takie jak biologia, geografia, chemia i fizyka, pojawią się dopiero w klasach 7 i 8. Ministerstwo podkreśla, że przyroda będzie nauczana w sposób praktyczny, oparty na obserwacjach i doświadczeniach. Zmiany obejmą również edukację obywatelską, która zastąpi dotychczasową wiedzę o społeczeństwie. Zajęcia mają koncentrować się na przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie, poznaniu praw i obowiązków, a także zasad funkcjonowania państwa i samorządu. Nowa edukacja zdrowotna, obowiązkowa od września 2026 roku. Przedmiot ten zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Tego jest więcej, no ale więcej na razie nie dam rady, także będę Was co jakiś czas informował o tych zmianach, które czekają nas w nowym roku szkolnym.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
5: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Reklama.

0: Pierwszy dzień września, czas na odrobinę historii w muzyce. W roku 1947 w Douglas na wyspie Man na świat przyszedł Barry Gibb, wokalista, kompozytor, członek grupy Bee Gees, który stworzył wraz z młodszymi braćmi Morrisem i Robinem. W roku 1956 19-letni Jerry Lee Lewis pojawił się w wytwórni Sound Records w nadziei na przesłuchanie. Właściciel firmy Sam Phillips był jednak w tym czasie na wakacjach na Florydzie. Lewis nagrał kilka piosenek demo, które Phillips odsłuchał po powrocie. Biznesmen szybko skontaktował się z Lewisem i zaproponował mu kontrakt. W roku 57 w Hawanie urodziła się Gloria Estefan, nazywana królową latynoskiego popu. Z zespołem Miami Sound Machine nagrała wiele hitów, m.in. Oyemi Kando czy Rhythm Is Gonna Get You. W roku 1962 Tommy Raw zdobył pierwsze miejsce listy w Stanach Zjednoczonych singlem piosenką Sheila. W roku 1983 na świat przyszła Natalia Przybysz, wokalistka zespołu Sea Stars. W roku 84, po 25 latach kariery scenicznej, Tina Turner po raz pierwszy zdobyła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów. Jej piosenka What's Love Got to Do It pierwotnie została napisana dla Cliffa Richarda, który odrzucił kompozycję, podobnie jak później Donna Summer. Utwór w wykonaniu Tiny pojawił się na przebojowej płycie Private Dancer, dał również tytuł biograficznemu filmowi o życiu wokalistki.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim.

0: Nasze atuty to niskie równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie Patrz w Dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie Patrz w Dół 2. A dalej jeszcze przerażające Dziecko Nocy i Kto Zabił Penny Lane. Maraton Nie Patrz w Dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
4: Reklama.
5: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach wybiła. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a my czym prędzej wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi, zobaczyć, co się na nich dzieje. Zaczynamy nasz przegląd od Gdyni. Na Chwaszczyńskiej mamy zderzenie drogowe, a więcej samochodów jest również na Północnej, Puckiej i 10 lutego. Do Kasakowa pojedziemy natomiast bez większych problemów. Rumia i Reda są jak najbardziej przejezdne, nieco gorzej wygląda sytuacja w Wejherowie. Korkuje się ulica Strzelecka i 3 Maja. Delikatnie tłoczniej jest również na Zamostnej w kierunku Bolszewa. Na drodze 216 do Pucka jedziemy bez spowolnień. W samym Pucku wolniej przejedziemy Wejherowską, za to we Władysławowie sytuacja jest jak najbardziej spokojna. Problemy mamy natomiast na obwodnicy Trójmiasta. Za węzłem Gdynia-Wielki Kack w kierunku Rumi doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu. S6 jak na razie oczywiście przejezdna, więc kierowcy mogą liczyć tutaj na znacznie płynniejszą jazdę. Przenosimy się do Lęborka. Tutaj na razie bez większych utrudnień. Rannego szczytu praktycznie nie widać. Nieco więcej samochodów jest jedynie w rejonie Ronda Solidarności. Do Nowej Wsi Lęborskiej dojedziemy bez korków, a jeśli jedziecie dalej nad morze, również w Łebie sytuacja jest spokojna. Na koniec wybieramy się do Słupska. Tutaj więcej samochodów zobaczymy na Garncarskiej i Sierpinka. W Redzikowie spowolnienie powodują roboty drogowe na ulicy Słupskiej. Do Kobylnicy dojedziemy bez większych opóźnień. W samej miejscowości delikatny, taki naprawdę symboliczny korek tworzy się na ulicy Głównej w Ustce, natomiast bez większych problemów, więc jak najbardziej nad to morze jeszcze na ostatni taki luźniejszy dzień od szkoły możemy się wybrać. A jeśli chodzi o sytuację na drogach, to w zasadzie tyle. Spokojnej podróży. Kolejny raport drogowy o 15:30. A teraz zapraszam na prognozę pogody. Zobaczymy, jaką pogodę przygotowała nam na ten pierwszy dzień szkoły.
6: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. serwis@woskow.pl.
5: Niestety wszyscy ci, co rozpoczynają dziś rok szkolny, no niestety warto mieć przy sobie parasol. W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Termometry pokażą od 18 do 20 stopni. Najchłodniej nad morzem, w Dębkach Włodzisławowej na Helu 18 stopni, w Gdyni, Wejherowej, Gniewinie, Luźni i Słupsku. Termometry pokażą 19 stopni. Wiatr umiarkowany i porywisty. W czasie burz porywy mogą sięgnąć nawet do 60 km na godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. serwis@woskow.pl.
7: Śniadanie z Norda FM.

0: Czas o poranku na moich ulubionych naukowców. Badania naukowców z Uniwersytetu Columbia wskazują, że zarówno zbyt krótki, jak i zbyt długi sen może przyspieszać biologiczne starzenie się organizmu. Okazuje się, że nocny spoczynek powinien trwać dłużej niż 6 godzin. I to nie o to chodzi, żebyście jednego dnia spali na przykład 4 godziny, a drugiego 6 i to wam się wyrównuje do 10. Nie, nie, nie. Ważne jest to, żebyście spali na przykład 8 godzin każdego dnia. Najważniejsze to zapewnić sobie stabilną liczbę godzin snu każdej nocy. Skrajności zarówno 5 godzin jednej nocy i 10 kolejnej nie sprzyjają zdrowiu. I dlatego jak już wrócicie do domu, to poukładajcie sobie wszystko tak, żeby jednak się wyspać, tak żeby następnego dnia wstać wcześniej rano, obudzić się, włączyć oczywiście radio i mój poranny program, do słuchania którego zapraszam was bardzo serdecznie, ale ważne, żebyście się obudzili wyspani. Ja wiem, że to się łatwo mówi, ale pamiętajcie, że zbyt krótki sen powiązano z wyższym ryzykiem szeroko poważnych schorzeń, od depresji, zaburzeń lękowych, otyłości, przez cukrzycę typu drugiego, nadciśnienie, po chorobę niedokrwienną serca i zaburzenia rytmu serca. A to jeszcze nie wszystko. Mógłbym tak wymieniać dalej i dalej za naukowcami, ale po co mam was straszyć? Po prostu wy sobie poukładajcie to tak, żeby każdego dnia, a właściwie każdej nocy spać mniej więcej taką samą ilość godzin i wtedy wszystko będzie dobre. Na zdrowie wam to wyjdzie, a ja zdrowia wam życzę o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
5: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
6: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.

System kaucyjny cały czas budzi w nas, Polakach, emocje. Ogłoszenie nastolatka rozwieszone na jednym z osiedli wywołało istną lawinę komentarzy w internecie. 12-letni Ignacy, bo tak się przedstawił na plakacie, zaoferował mieszkańcom odbiór pustych butelek i puszek prosto spod drzwi. Jego pomysł stał się przyczynkiem do gorącej dyskusji o systemie kaucyjnym i o tym, czy to jest naprawdę 12-latek i czy on chce dbać tutaj o ekologię, czy też chce zarobić. No i pojawiły się komentarze, że to może jakiś skam, że to może wcale nie nastolatek, tylko ktoś chce na tym zarobić, ale większość tych opinii była pozytywna. Na przykład, jeżeli to prawda, to mega spoko, sam oddawałem butelki i puszki dzieciakom, którzy zbierali na wyjazd. Czy 40-50 lat temu było to normalne, że zbierało się butelki i oddawało do skupu? Miało się 7, 8, 12 lat i nikt nie robił z tego problemu. No i właśnie, to pewnie może być przyczynek do dyskusji przy porannej kawie. Czy wy uważacie, że taki pomysł, żeby 12-latek zabierał od sąsiadów butelki, puszki i oddawał je sobie, zarabiał, dorabiał, to dobry pomysł? Możecie to przedyskutować przy porannej kawie ze znajomymi.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie

0: Black Eye. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama. Ceny paliw na stacjach w górę to efekt wygaśnięcia pakietu CPN. Część górników protestujących w Wujku rozpoczęła głodówkę. Pierwszy dzwonek w szkołach. Za chwilę sprawdzimy nastroje uczniów. Miriam Lipińska. Koniec obniżek na stacjach paliw. Program Ceny Paliw Niżej o północy przestał obowiązywać, a to oznacza powrót do wyższych stawek podatku VAT i w efekcie wyższe ceny dla kierowców. A z warszawskimi kierowcami rozmawiał reporter Szymon Kępka.
2: O ile tankujemy dzisiaj?
3: 8,39. Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe, więc troszeczkę mnie to nie boli.
2: Czyli co, nie przesiadamy się na rower?
3: Nie, zdecydowanie nie.
2: Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów patrzę.
4: A, prawie 12.
2: Drogo chyba, co?
4: Bardzo drogo.
2: I co teraz można z tym zrobić? Można coś zrobić z tym?
4: Nie bardzo.
3: No, a co zrobić?
2: 8,60 za diesla, sporo chyba, nie?
3: Sporo, tak.
1: Benzyna i diesel mogą być dziś droższe o ponad złotówkę. Zaostrza się podziemny, rotacyjny protest w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Jak przekazali związkowcy z sierpnia 80, trzy osoby z porannej zmiany rozpoczęły głodówkę. W sumie pod ziemią jest kilkunastu górników.
5: No, mówią, że są zdeterminowani, no, że chcą rozmawiać z tym zarządem. Oni nie chcą tego eskalować, ale skoro nie ma żadnego odzewu.
1: Mówi Damian Hacaś, przewodniczący sierpnia 80 w kopalni Wujek. Górnikom nie podoba się sposób, w jaki likwidowany jest zakład. Sprzeciwiają się też planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG twierdzi, że protest jest nielegalny, ale jednocześnie deklaruje, że chce porozumieć się z załogą. W szkołach w całej Polsce po raz pierwszy od dwóch miesięcy słychać dziś dzwonek. Rusza nowy rok szkolny, a w nim sporo zmian. Nowa podstawa programowa, nowe zdrowsze menu na stołówkach i zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach i przedszkolach. Jak nastroje?
2: W skali taki ocen od 1 do 6. To jaki nastrój?
6: 3.
2: No to nie jest tak super. Dlaczego?
6: Bo szkoła się zaczyna i lekcje i znowu wstawania o 6 rano.
7: No ja jestem bardzo podekscytowana tym nowym rokiem. Ja też idę teraz do 8 klasy, więc to już jednak jest mój ostatni rok. Jestem bardzo zadowolona.
1: Mówili uczniowie z podstawówki w Mrozach Wielkich na Mazurach. W tym roku kalendarz uczniom sprzyja. Będą mieć rekordowo dużo dni wolnych, a wakacje zaczną 25 czerwca. Część członków prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce zwołania na 8 września posiedzenia całego zarządu, by formalnie odwołać aresztowanego Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa. Na 8 września, czyli przyszły wtorek, zwołano póki co spotkanie prezydium zarządu PKOL. Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto i decyzją sądu trafił do aresztu. Jego kadencja jako szefa PKOL-u formalnie wygasa wiosną przyszłego roku. Uczniowie korzystający ze sztucznej inteligencji mają lepsze wyniki prac domowych, ale gorzej wypadają na egzaminach. Tak wynika z raportu, który przywołuje dziś Puls Biznesu. Naukowcy przez 30 miesięcy analizowali wyniki 26 tysięcy uczniów w Chinach, a także 1000 tureckich licealistów. Jak się okazuje, korzystający z AI mieli o 20% gorsze niż pozostali wyniki comiesięcznych sprawdzianów i o 18 do 24% gorsze wyniki egzaminów wstępnych.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. 20-letni kierowca Mercedesa, mając ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie, przewoził pasażerów. W Błądzikowie stracił panowanie nad samochodem, uszkodził ogrodzenie i wjechał na prywatną posesję. 30 sierpnia około 6.30 policjanci zostali skierowani do Błądzikowa, gdzie doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 20-letni kierujący Mercedesem stracił panowanie nad samochodem, uszkodził ogrodzenie, następnie wjechał na teren prywatnej posesji. Mężczyzna przewoził pasażerów. Badanie wykazało ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie kierowcy. 20-latek został zatrzymany i pobrano od niego krew do dalszych badań. Na miejscu policjanci wykonali niezbędne czynności. Pracował tam również technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady i sporządził dokumentację. Funkcjonariusze przesłuchali świadków zdarzenia. Kierującemu zatrzymano elektroniczne prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny samochodu. 20-latek za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Nastolatek trafił do szpitala po zderzeniu hulajnogi elektrycznej z samochodem w Lęborku. Do wypadku doszło na ulicy Krzywoustego w rejonie skrzyżowania

0: Z ulicą Toruńską. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia. Do kolizji doszło w poniedziałek po godzinie 17. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 20-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego kierujący Fiatem wyjeżdżał z drogi podporządkowanej i włączał się do ruchu. Wtedy zderzył się z 16-latkiem z powiatu lęborskiego, który poruszał się hulajnogą elektryczną. Nastolatek doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala. Jak ustalili funkcjonariusze, kierowca samochodu był trzeźwy. Na miejscu pracowali policjanci oraz technik kryminalistyki. Zabezpieczono ślady i wykonano dokumentację, która ma pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia. Policjanci przypominają również o zasadach bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych. Szczególną uwagę zwracają na konieczność zachowania ostrożności oraz stosowania kasków ochronnych. W przypadku upadku kask może ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń głowy. Funkcjonariusze apelują zarówno do użytkowników hulajnóg, jak i pozostałych uczestników ruchu o zachowanie uwagi, szczególnie w rejonie skrzyżowań i podczas włączania się do ruchu. W Słupsku przypomniano wydarzenia, które 46 lat temu otworzyły drogę do powstania niezależnych związków zawodowych w Polsce. Obchody rocznicy podpisania porozumień sierpniowych odbyły się przy ulicy Jedności Narodowej pod tablicą upamiętniającą wydarzenia z sierpnia 1980 roku. 31 sierpnia obchodzony jest w Polsce Dzień Solidarności i Wolności. To święto państwowe ustanowione dla upamiętnienia zrywu Polaków z 1980 roku. Wtedy w Stoczni Gdańskiej przedstawiciele strajkujących i władz podpisali porozumienie, które otworzyło drogę do powstania niezależnych od władz związków zawodowych. W słupskich uroczystościach uczestniczyli m.in. świadkowie tamtych wydarzeń, przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych i związkowych oraz poczty sztandarowe Solidarności z zakładów pracy Słupska i regionu. Nie zabrakło również przedstawicieli słupskiej policji. Kwiaty pod pamiątkową tablicą złożyli reprezentanci szkoły policji i komendy miejskiej policji w Słupsku wspólnie z przedstawicielami Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Rocznica była okazją nie tylko do przypomnienia historii Solidarności, ale także do oddania hołdu osobom, które uczestniczyły w wydarzeniach sierpnia 80. Gdyńska komunikacja publiczna się zmienia. Wraz z początkiem września na trasach ZKM Gdynia pojawiły się zmiany. Głównym celem tych zmian jest zapewnienie kursów do szpitala w Redłowie linią o podstawowym standardzie częstotliwości. To 15 minut w szczytach przewozowych, 20 minut poza szczytami w soboty, a także 30 minut w niedzielę oraz w godzinach wieczornych we wszystkie dni tygodnia. Trolejbusy linii 28, tak jak do tej pory, będą startować z Pustek Cisowskich i jechać ulicą Chabrową, Jaskółczą, Kartuską, Chylońską, Morską oraz 10 lutego. Natomiast zamiast dalej kierować się w stronę Świętojańskiej i Placu Kaszubskiego, trolejbus pojedzie ulicą Władysława IV, Aleją Zwycięstwa i ulicą Legionów do pętli przy szpitalu. Natomiast pojazdy linii 105 od wzgórza Świętego Maksymiliana nie pojadą już Aleją Zwycięstwa. Teraz z ulicy Władysława IV skręcą w Aleję Marszałka Piłsudskiego, a następnie w ulicę Legionów i dalej do szpitala w Redłowie. W związku z tym pojawią się przystanki na Piłsudskiego, wzgórze Świętego Maksymiliana, Syrokomli oraz Halera. Ulica Legionów będzie dla autobusów miejscem, gdzie pojadą w obu kierunkach. Dzięki temu mieszkańcy Redłowa i okolic ulicy Legionów dostaną możliwość bezpośredniego połączenia z centrum Gdyni i ulicą Morską. O pozostałych zmianach przeczytacie na stronie gdynia.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Poranek dzisiaj zaczęliśmy niezbyt wysoką temperaturą, intensywnym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu i przez cały dzień tak ta sytuacja wyglądać będzie. Maksymalnie na termometrach dziś 18 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumigniewie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1010 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie dość intensywne. I takie zachmurzenie intensywne z nami jeszcze trochę pozostanie, a z tych chmur deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie, witaj szkoło. Wracam do dzisiejszego tematu numer jeden, czyli nowe rzeczy w szkole, w nowym roku szkolnym. Nowa edukacja zdrowotna. Przedmiot ten zastąpi wychowanie do życia w rodzinie, które do tej pory było nieobowiązkowe. Uczniowie będą uczyć się o zdrowiu fizycznym i psychicznym, zasadach zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, bezpieczeństwie oraz relacjach międzyludzkich. Nowe zasady przewidują, że część edukacji zdrowotnej dotycząca dojrzewania i życia intymnego pozostanie nieobowiązkowa. Zmiany także obejmą przedmiot technika, który zostanie zastąpiony zajęciami praktyczno-technicznymi, gdzie uczniowie będą się uczyć pracy z różnymi materiałami szycia, projektowania i konstruowania. Ale to już było kiedyś, a wtedy potem niektórzy od tego odeszli, a teraz znowu ma być powrót do tego, że uczniowie po wyjściu ze szkoły mogą na przykład, czy potrafią uszyć coś albo przyszyć sobie guzik. No i od dzisiaj w szkołach w całej Polsce obowiązują nowe zasady żywienia. Wprowadzone zmiany mają na celu urozmaicenie jadłospisów. Mają pojawić się potrawy bezmięsne i to częściej. Nowe wytyczne podobno nie oznaczają całkowitej rezygnacji z mięsa, ale ma być więcej tych zielonych rzeczy na talerzach dzieciaków. No zobaczymy, jak dzieciaki to przyjmą i czy będzie im to smakowało. Wiadomo, że na każde zielone to z reguły dzieciaki robią kwaśną minę. No, zobaczymy, jak ten program zostanie wcielony w życie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: bo ma być drożej, bo wszystko przez walkę prezydenta Stanów Zjednoczonych z sąsiadami. No i decyzja prezydenta, nie wiem, być może słyszeliście o zmianie nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka, wywołała międzynarodowe kontrowersje. Mimo że Google już wprowadził nową nazwę w swoich amerykańskich aplikacjach, polskie instytucje pozostają nieugięte. Obowiązującą polską nazwą jest nadal jezioro Ontario. I jeżeli ktoś was będzie pytał o jezioro Ameryka, to śmiało możecie powiedzieć, że takiego jeziora nie ma, a jest jezioro Ontario. To przy okazji na przykład lekcji geografii. To tak samo jak na początku 25 roku prezydent Stanów Zjednoczonych przemianował Zatokę Meksykańską na Zatokę Amerykańską. W odpowiedzi Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami RP wydała oficjalne stanowisko, w którym podkreślono, że Zatoka Meksykańska jest obiektem transgranicznym, a zmiana nazwy stosowanej w Stanach Zjednoczonych nie ma wpływu na nazwy stosowane w innych państwach leżących nad Zatoką, czyli Meksyk i Kuba. Także jak na lekcji geografii ktoś was będzie pytał, gdzie leży Zatoka Amerykańska, to możecie śmiało powiedzieć, że takowej nie znacie, chyba że jesteście akurat Amerykanami i kochacie prezydenta Donalda Trumpa, to możecie powiedzieć, że tam, gdzie była wcześniej Zatoka Meksykańska, a jak was zapytają, gdzie jest jezioro Ameryka, to możecie powiedzieć, że tam, gdzie wcześniej było jezioro Ontario. Takie rzeczy wymyśla mój ulubiony prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.

0: kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Dębki ponownie staną się miejscem spotkania miłośników zabytkowych motocykli. Od 17 do 20 września odbędzie 8 bałtycki rajd będący rundą Mistrzostw Polski motocykli zabytkowych. Uczestników czeka trasa w kierunku Helu, rajdowe zadania, a także widowiskowy wyścig klasycznych motocykli po plaży. Bazą czteroniowej imprezy będzie po raz kolejny ośrodek Dębki Plaża, a za organizację odpowiada Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych Lemborg. Tegoroczny rajd odbędzie się pod hasłem nawiązującym do Highway to Hell zespołu AC/DC. Organizatorzy zapowiadają wymagającą trasę, podczas której zawodnicy zmierzą się z kolejnymi zadaniami. Kierunek wyprawy to Hel, a na uczestników czekać będą nadmorskie drogi, piasek i wiatr. Jedną z największych atrakcji będzie tradycyjny wyścig zabytkowych motocykli po plaży. Klasyczne maszyny zmierzą się na piasku, zapewniając kibicom widowiskową rywalizację. Rajd rozpocznie w czwartek 17 września o godzinie 16. Wtedy zaplanowano rejestrację uczestników i rozpoczęcie imprezy. W piątek zawodnicy ruszą na trasę, natomiast sobota będzie kulminacją rywalizacji. Wtedy odbędzie się m.in. wyścig plażowy oraz ceremonia wręczenia nagród. Impreza zakończy się w niedzielę. Wpisowe wynosi 220 zł dla kierowcy, 180 zł dla kierowcy poniżej 18 roku życia oraz 200 zł dla pilota. Szczegółów szukajcie na stronie organizatora. Zmieniamy dyscyplinę. W najbliższą sobotę 5 września nad Jeziorem Leśnym w Sewicach odbędzie się trzecia edycja rodzinnego duatlonu. W programie rajd pieszy i rowerowy, a także konkursy i zabawy dla uczestników w każdym wieku. Organizatorzy chcą połączyć aktywność fizyczną z rodziną, integracją i wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Wydarzenie będzie miało także wymiar charytatywny. Podczas duatlonu prowadzona będzie zbiórka na rzecz dzieci poszkodowanych tragedii nad Jeziorem Salińskim. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem platformy zrzutka.pl lub kodu dostępnego na materiałach wydarzenia. Zapisy rozpoczną się o godzinie 11, a start zaplanowano na południe. Trasa została przygotowana z myślą o rodzinach. Hasło tegorocznej imprezy to Razem aktywnie blisko natury. Wchodzimy teraz na wodę. Załoga Harmony Racing Kijów pod wodzą Michała Krasnodomskiego zwyciężyła w trzeciej rundzie pierwszej ligi polskiej Ligi Żeglarskiej w Gdyni. Drugie miejsce zajęła olsztyńska grupa regatowa, a trzecie Karzet Hals Gostynin. Zmienił się również lider klasyfikacji generalnej. Na pierwsze miejsce wskoczył MKZ Mikołajki. Rywalizacja w Gdyni była wyjątkowo wymagająca. Pierwszego dnia zawodnikom mocno dały się we znaki słaby i zmienny wiatr. Rozegrano zaledwie 10 wyścigów, a czołowe załogi często przeplatały dobre wyniki słabszymi. Drugiego dnia warunki zdecydowanie się zmieniły. Wiatr przybrał na sile, a na wodzie pojawiły się wysokie, strome fale. W takich warunkach świetnie poradziła sobie załoga Harm Racing Kijów, która wygrała dwa wyścigi i trzymała wysoką, równą formę. O zwycięstwie przesądził również wyścig finałowy. Przy wietrze przekraczającym 20 węzłów, czyli około 40 km na godzinę, Harm skutecznie kontrolował rywali i obronił pierwsze miejsce w klasyfikacji rundy. Pierwsza liga to bezpośrednie zaplecze ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej. Po zakończeniu sezonu 4 najlepsze zespoły awansują do najwyższej klasy rozgrywkowej, a 5 najsłabszych pożegna się z ligą.
4: Wybierając się dzisiaj na dwór, weźmy ze sobą jakąś parasolkę. Zresztą kto rano wstał, ten wie, że już zaczynało z samego rana nam popadywać. Póki co to są przelotne opady deszczu i raczej takie pozostaną. Niemniej nawet przelotne opady deszczu mogą zmoczyć. Na termometrach dziś max 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 19, w Drempucku, Kosekowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach z kolei około 1010 hektopaskali, czyli wciąż umiarkowane ciśnienie, ale w kierunku niskiego.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Teoretycznie urlopy już za nami, ale ja chciałem wam powiedzieć, że z najnowszych badań wynika, że my, Polacy na urlopie, to po pierwsze podczas urlopu czy wakacji, to 40% z nas dalej pracuje podczas wakacji. Do tego 60% sprawdza służbową pocztę, a ponad 70% spędza z telefonem co najmniej godzinę dziennie. Co więcej, odpoczynek często zaczyna się dopiero po kilku dniach, a jeszcze przed wyjazdem wielu z nas wpada w pułapkę planowania. Blisko 70% z nas poświęca na wybór hotelu co najmniej kilka dni. Połowa badanych deklaruje, że podczas urlopu myśli przede wszystkim o odpoczynku, jednocześnie 35% myśli o pogodzie, 21% o organizacji wyjazdu, a 18% o dzieciach. Co dziesiąty respondent myśli o obowiązkach, które czekają po powrocie, a 4,9% o samej pracy. Jak już jesteście na urlopie, to nie myślcie o pracy, tylko myślcie o samych pozytywnych, dobrych rzeczach. No chyba, że wasza praca jest taka, że ją bardzo kochacie, uwielbiacie i w ogóle to jest dla was bardzo duży pozytyw, no to ja wam nie zabraniam o takich rzeczach myśleć na urlopie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

0: pierwszy dzień września, witaj szkoło, czyli rozpoczęcie roku szkolnego, a jeżeli uczniowie za chwilę będą zmęczeni, to informuję, że od 23 grudnia do 31 grudnia będzie tak zwana zimowa przerwa świąteczna, potem od 18 stycznia do 28 lutego ferie zimowe w trzech turach w zależności od województwa, 25 do 30 marca wiosenna przerwa świąteczna, od 30 kwietnia zakończenie zajęć dla uczniów ostatnich klas liceów, techników i branżowych szkół drugiego stopnia, 25 czerwca przyszłego roku zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 26 czerwca do 31 sierpnia 2027 roku wakacje, a do tego dojdą jeszcze jakieś takie dni dodatkowo wolne, na przykład w listopadzie, 11 dzień listopada będzie dniem wolnym od nauki, również od pracy, bo przypomnę, że pierwszy dzień listopada wypada niestety w niedzielę, także nie zdobędziemy tutaj dodatkowego dnia wolnego. Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom cierpliwości i wszystkiego najlepszego w tym nowym roku szkolnym, który rozpoczyna się właśnie dziś, a tak naprawdę jutro pierwszy dzwonek i pierwsze lekcje. Pozdrowienia dla Was o poranku. Zapraszam na jutrzejszy środowy, czyli już środkowy poranek. No i uczniowie, co narzekacie? Środa, czwartek, piątek i będzie weekendik, będzie można odpocząć od nauki. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perlino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
0: Reklama.
4: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Nowy rok szkolny z rekordową liczbą wolnych dni. Cztery koncerny spożywcze pod lupą UOKiK.

0: IQ. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku w rejonie Częstochowy przed zjazdem na Mykanów w kierunku Katowic. Kierowca samochodu ciężarowego uderzył w ekipę remontową, mówi młodszy brygadier Paweł Liszaj z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
1: W wyniku zdarzenia drogowego są 4 ofiary śmiertelne i 5 osób poszkodowanych. Zdarzenie bardzo rozległe, w którym brało udział kilka samochodów dostawczych, samochód ciężarowy z naczepą, przyczepka ze smołą oraz samochód autolaweta.
0: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga jest zablokowana. Policja podsumowała tegoroczne wakacje na drogach. W tym czasie doszło do 293 śmiertelnych wypadków. Zginęło w nich 312 osób. Oznacza to, że choć samych śmiertelnych wypadków było mniej niż w ubiegłym roku, ofiar śmiertelnych było więcej. W sumie w te wakacje było blisko 4700 wypadków i ponad 5500 rannych. To mniej niż w zeszłe wakacje. Uczniowie wracają do szkoły, ale wielu z nich już czeka na pierwsze przerwy w nauce. W tym roku kalendarz wyjątkowo temu sprzyja. Będzie rekordowo dużo dni wolnych, na przykład w okresie Bożego Narodzenia aż do Święta Trzech Króli. Będą małe wakacje, prawie 3 tygodnie wolnego. Do tego dochodzą dni dyrektorskie. Na przykład w szkole podstawowej w Mrozach Wielkich na Mazurach pierwsze zaplanowano już w listopadzie.
2: Zaplanowaliśmy 12-13 listopada, czyli po 11 listopada. Łącznie wyjdzie wtedy w listopadowym weekendzie 5 dni.
0: Mówi dyrektor podstawowy Małgorzata Wakuła-Pieczyńska. Opakowanie to samo, ale zawartość mniejsza. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę 4 koncerny spożywcze: Danon, Mondelez, Nestle i Unilever i sprawdza, jak informują klientów o zmniejszeniu gramatury lub ilości produktów w opakowaniu, zwłaszcza jeśli ono samo się nie zmniejszyło. Tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości, na przykład czekolady, ciastek czy jogurtu, oznacza, że za mniej płacimy de facto więcej, dlatego ważne, by klienci mieli jasną informację, bo to ułatwia im porównywanie cen podczas zakupów. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni, na wrzesień, październik i listopad. Nie zmienia się natomiast obszar objęty zakazem przebywania. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Jeszcze w tym tygodniu pieniądze dostaną ci emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę 6 września. Pełna kwota 14 to 1978 zł i 49 groszy brutto. Tyle dostaną ci, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. A co ważne, 14 emerytura przysługuje z urzędu. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków.
3: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Rumia zachęca do udziału w trzeciej i zarazem ostatniej w tym roku miejskiej akcji honorowego krwiodawstwa. Życiodajnym płynem będziemy mogli podzielić się 19 września. Akcji towarzyszy hasło "Bądź patriotą w czasie pokoju". Każdy, kto odda krew, otrzyma standardowy zestaw podarunkowy od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku oraz miejskie gadżety. Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kg. Stan zdrowia krwiodawcy powinien być dobry, pobranie krwi nie powinno wywołać ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy. Jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi. Samo pobranie trwa zwykle około 15 minut. Należy do tego doliczyć czas konieczny na wypełnienie ankiety, badania i wywiad lekarski. Omawiana zbiórka rozpocznie się w sobotę 19 września o 9 na terenie szkoły podstawowej numer 9. Pierwszy sezon funkcjonowania kąpieliska Nowa Plaża nad Jeziorem Lubowickim w gminie Nowa Wiślemborska dobiegł końca. Przez całe wakacje nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą czuwali ratownicy WOPR z Gniewina. Gmina podsumowała sezon, zwracając uwagę nie tylko na codzienną pracę służb, ale również na sytuację, w której szybka reakcja ratowników mogła mieć kluczowe znaczenie. Do zdarzenia doszło, gdy rodzice stracili kontakt wzrokowy z dwiema córkami, które wypłynęły na jezioro na deskach SUP. Ratownicy, widząc zaniepokojenie rodziny, natychmiast zwodowali łódź i rozpoczęli poszukiwania. Rodzicom udostępnili również lornetkę. Na szczęście dziewczynki bezpiecznie wyszły z wody w innym miejscu. Ich mama później podziękowała ratownikom za czujność, opanowanie i szybką reakcję. Paula Szymańska i Filip Ściesiński otrzymali od gminy upominki i podziękowania za wzorowe przeprowadzenie akcji. Gmina Nowa Wiślemborska podziękowała całemu zespołowi WOPR Gniewino za pracę podczas pierwszego sezonu nowej plaży. Władze samorządowe podkreślają również znaczenie współpracy z nowowiejską spółką komunalną, która wspierała funkcjonowanie kąpieliska. Pierwszy sezon nad jeziorem Lubowice

Śląskim jest już historią, a gmina zapowiada, że doświadczenia z tegorocznego lata będą przydatne przy przygotowaniach do kolejnego sezonu. Zakończyła się rozbudowa żłobka przy ulicy Andersa 4 w Słupsku. Nowa część placówki jest już gotowa i zapewni 72 dodatkowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3. Powstał nowoczesny i energooszczędny obiekt. Budynek wyposażono m.in. w instalację fotowoltaiczną, ogrzewanie podłogowe oraz wentylację mechaniczną. Zagospodarowano także teren wokół żłobka. Placówka została kompleksowo wyposażona. Są tam m.in. nowe meble, leżaczki, wyposażenie kuchni, szatni i łazienek oraz niezbędne urządzenia. Inwestycja kosztowała około 6 milionów złotych, z czego ponad 5 milionów stanowiło dofinansowanie. Prace prowadzone były w latach 2024-2026 w ramach programu Maluch Plus 2022-2029 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. Dzięki rozbudowie liczba dostępnych miejsc opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Słupska została zwiększona o kolejne 72. Uwaga, trójmiejscy kierowcy! W niedzielę 6 września od godziny 12 w związku z organizacją wydarzenia Dzień ulicy Focha wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. W tym czasie zamknięty dla ruchu zostanie odcinek jezdni od ulicy Focha 28 w rejonie skrzyżowania z ulicą Kopernika do ulicy Śniadeckich. W czasie obowiązywania zmian ruch pieszy zostanie utrzymany, a z zamkniętego odcinka będą mogli korzystać rowerzyści. Utrudnienia potrwają do godziny 23 tego samego dnia. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na internetowej stronie zdm-gdynia.pl. Wrzesień się rozpoczął, niestety sierpień już minął, wakacje się skończyły, ale ja przypomnę, że nie dość, że studenci to mają jeszcze miesiąc wakacji, to dodatkowo jeszcze lato przed nami, bo tak naprawdę ostatni dzień lata przypada dopiero 22 września, nie zapominajmy o tym. Na termometrach dzisiaj może taka średnioletnia wartość, ale zawsze to 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce będziemy mieli, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumik, Niewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, przez cały dzień może nam popadać. Norda FM.

0: Już jeden dzień bliżej do weekendu, a to zawsze kusząca perspektywa. Jedno się nie zmienia, to nasze spotkanie, a podczas jego trwania nie zabraknie muzyki oraz doniesień ze świata. Warto pozostać z nami i posłuchać. Sonia Polewska, witam i zapraszam.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

Dale Graybeard. Sanders odzyskał rekord najstarszej osoby, która ukończyła Appalachian Trail w Stanach Zjednoczonych. Ma 91 lat, a trasa liczy ponad 3,5 tysiąca kilometrów. Łatwo nie było, Sanders przewrócił się podczas wyprawy 71 razy. Kilka upadków było poważnych, pojawiły się również problemy zdrowotne i konieczność przerwania marszu. Mimo tego dotarł na Mount Katahdin w stanie Maine. To zresztą nie jego pierwszy rekord. Wcześniej przeszedł ten sam szlak jako 82-latek, a mając 87 lat przepłynął kajakiem Mississippi. Niektórzy po 90 zwalniają. Sanders najwyraźniej sprawdza tylko, gdzie prowadzi następny szlak.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama.

0: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Za nami druga kolejka piątej ligi w grupach Gdańsk 1 oraz Słupskiej. W grupie Gdańsk 1 Bałtyk Gdynia rozbił na wyjeździe Orła Trąbki Wielkie 6-1. Pewne zwycięstwo odniosły również Orlen Tarda, który aż 5-0 pokonał Osieczankę Łosice. 3 punkty wywalczył także Saul Strumia, który wygrał u siebie z Jaguarem 2 Gdańsk 2-1. JKS Kolbudy pokonał Latarnika Choczewo 1-0, a tylko Lechia Gdańsk wygrała z KS Chwaszczyno 4-2. Gdania 2 Gdańsk okazała się lepsza od MKS-u Władysławowo, zwyciężając 1-0. Bez punktów z drugiej kolejki wyszedł Weekend 2 Luzino. Rezerwy zespołu z Luzina przegrały u siebie z Orłem Straszyn 0-2. W ostatnim spotkaniu amator Kiepino uległ APGKS Kowale 0-1. W słupskiej grupie efektowne zwycięstwo niósł Piast Człuchów, który rozgromił Słupię Kobylnica aż 7-0. Bytowia Bytów wygrała na wyjeździe z Pomorzem Potęgowo 7-3. Stal Jeżyce pokonała Leflemburg 2-1, a KZ Wynkówko wygrał ze Startem Łeba 1-0. Remisem 2-2 zakończyło się spotkanie Jantara Ustka z Sokołem Wyczechy. Z kolei gry w 2 Słupsk podzielił się punktami z Kaszubią Studzienice po remisie 1-1. Spotkanie Startu Miastko z Myśliwcem Tuchomiu oraz mecz z Kotawi Dębnica Kaszubska z Granitem Kończewo zostały przełożone na 31 października. Zmieniamy dyscyplinę. Karate Klub Wejherowo prowadzi nabór na treningi dla osób w różnym wieku, od dzieci po seniorów. To propozycja zarówno dla tych, którzy chcą poprawić swoją kondycję i sprawność fizyczną, jak i dla osób zainteresowanych nauką sztuki samoobrony.
1: Każdy może przyjść, sprawdzić, zobaczyć co, bo to nie jest... Pierwsze zajęcia zawsze są bezpłatne. Można przyjść, zobaczyć co to jest. Nie lubimy, żeby człowiek kupował kota w worku, tylko po prostu zobaczył, że ma do czynienia z poważnym, ponad 30-letnim klubem, który naprawdę wie, czym się zajmuje i wie, gdzie dąży i że daje bardzo dobry produkt.
0: Mówi wiceprezes klubu Małgorzata Zabrocka. Treningi karate to jednak nie tylko aktywność fizyczna. Uczestnicy pracują również nad koncentracją, dyscypliną i charakterem. Ważnym elementem zajęć są zasady dojo-kun, czyli zbiór wartości i zasad, które mają pomagać w kształtowaniu właściwej postawy także poza salą treningową.
1: Generalnie my w klubie wszystkich, którzy zaczynają trenować, uczymy 5 zasad. To są zasady dojo-kun, które trzeba zdać na egzaminie, ale nie tylko je zdać i znać, ale przede wszystkim je wykonywać. Czyli wiecie, to nie chodzi o to tylko, że trzymasz te zasady etykiety na sali, trzymasz etykiety, wszystkie zasady. Nie tylko zajmujesz się nimi na sali, ale przede wszystkim wdrażasz je w życie, czyli przede wszystkim charakter, praca nad charakterem, żeby każdego dnia stawać się coraz lepszym. Pracujemy nad etykietą, czyli nad odpowiednim sposobem zachowania się, ale nie tylko na sali, ale i poza salą. Pracujemy nad tym, żeby człowiek był odważny, ale nie pyszałkowaty, nie żeby, wiecie, udawał tego, kim nie jest, tylko żeby określała go odwaga też. Żeby pracować nad wysiłkiem, czyli krzewić ducha wysiłku, nie być leniwym, tylko żeby do tego, co robimy, żeby się przykładać w 100%. No i prawda, czyli ważne jest to, żeby karateka nie kłamał, walczył też o prawdę, bronił tej ścieżek prawdy. To właśnie 5 zasad dojo-kun.
0: Klub zaprasza zarówno osoby, które miały już kontakt z karate, jak i tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z tą sztuką walki. Cały wywiad o filozofii karate i treningach posłuchajcie w najbliższy poniedziałek po godzinie 20 na antenie Radia Nord FM w podcaście Sportowa Fala.
2: Chociaż póki co temperatura idzie w górę, to dzisiaj specjalnie wysoko nie zajdzie. Max 18 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewnie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1010 hektopaskali, a na niebie zachmurzenie umiarkowane, a miejscami nawet duże. Z tych chmur mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a w południowej części województwa może nam nawet zagrzmieć, chociaż raczej wyłącznie tam i też nie jest to wielka szansa.

0: Pamiętacie chłopca tańczącego w jednym z najbardziej oglądanych filmów w historii internetu? Park Ji-on-rong miał 7 lat, kiedy wystąpił w Baby Shark Dance. Nagranie przekroczyło już 17 miliardów wyświetleń na YouTube. 10 lat później jego bohater wraca, ale już jako Baby Shark Boy, solowy wykonawca K-popu. Ji-on-rong wydał single Wave, przy którego tekście sam pracował, a gościnnie pojawił się w nim Juhoni z Monsta X. Utwór zaczyna się muzycznym ukłonem w stronę melodii, od której wszystko się zaczęło, a później przechodzi w elektropop. Internetowa kariera zatoczyła więc wyjątkowo pełne koło. Kiedyś tańczył przy cudzej piosence o rekinie, teraz próbuje sprawdzić, czy publiczność zostanie dla jego własnego głosu.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama. This one I feel in broken hearts.

Jedna z najważniejszych instytucji świata mody zmienia plany. Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku rezygnuje z wystawy John Galliano, Horizons, która miała otworzyć się wiosną przyszłego roku i towarzyszyć słynnej Met Gali. Zapowiedź ekspozycji poświęconej 40 latom kariery projektanta spotkała się z ostrą krytyką ze względu na jego dawne antysemickie i rasistowskie wypowiedzi. Galliano został wcześniej zwolniony z Diora, a we Francji skazany w związku z tymi zdarzeniami. Muzeum i projektant poinformowali wspólnie, że wystawa nie odbędzie się w zaplanowanej formie. Nowy temat ekspozycji ma zostać ogłoszony później. Wielka moda przypomniała więc, że dyskusja o dziele i dyskusja o jego autorze czasem naprawdę nie dają się rozdzielić.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.
3: 4 ofiary śmiertelne tragicznego wypadku na autostradzie A1. Potem aktualne ustalenia prokuratury w sprawie pożaru fabryki dronów i premier w szkole o trendzie pogardy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. 4 osoby zginęły, 4 w ciężkim stanie przetransportowano śmigłowcem do szpitali. To aktualny bilans tragicznego wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa pod Częstochową. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący samochodem ciężarowym uderzył w pojazd obsługi autostrady. Policja informuje, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Na autostradę A1 w kierunku Gliwic jest całkowicie

0: całkowicie zablokowana, policjanci kierują kierowców na objazdy. Celowe podpalenie, straty na co najmniej 15 milionów złotych i czyn o charakterze terrorystycznym. To najnowsze ustalenia prokuratury krajowej w sprawie pożaru zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Szczegóły zna Szymon Kępka.
1: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a potem, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
2: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
1: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
2: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
1: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
0: Tymczasem prokuratura okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Ogień pojawił się w niedzielę w zakładzie produkującym elementy do budowy obiektów latających i doprowadził do zniszczeń na około 5 milionów euro. Śledczy na razie nie wykluczają, że żadnego ze scenariuszy, mogło tu również dojść do celowego podpalenia. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek, który w trakcie Powstania Warszawskiego pełnił służbę pomocniczą w pułku Baszta. Jego pogrzeb odbędzie się 7 września na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej, dziś też początek nowego roku szkolnego. Te dwa tematy połączył w przemówieniu premier. Donald Tusk w zespole szkół nr 1 w Wieluniu apelował do młodych ludzi, by między innymi nie ulegali trendowi pogardzania innymi i słabszymi.
3: I bardzo wam życzę tego. Wam, waszym rodzicom, waszym nauczycielom, żebyście tę zdolność rozróżniania dobra od zła mieli w sobie i ją utrzymali sobie na zawsze. Dzięki temu wasze życie będzie piękniejsze, a ojczyzna będzie bezpieczniejsza.
0: W niemieckim nalocie na Wieluń nad ranem 1 września 1939 roku zginęły 32 osoby, pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi 1978,49 zł brutto. Jeszcze w tym tygodniu pieniądze otrzymają także emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę 6 września.
4: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Licytacje, dmuchańce, przejażdżki kładem i wiele innych atrakcji towarzyszyło festynowi sołectwa Pędkowice. Najważniejszy był jednak charytatywny cel wydarzenia. Drugi festyn sołectwa Pędkowice odbył się przy szkole podstawowej w Gowinie w sobotnie popołudnie.
5: Gotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla mieszkańców, ale też osób przyjezdnych spoza terenu naszej gminy. Festyn oprócz dmuchańców, kina 9D, straży pożarnej, byli funkcjonariusze policji z Bejherowa Wydziału Ruchu Drogowego, jest food truck z pizzą, są atrakcje w postaci gier i zabaw dla dzieci.
4: Mówi sołtys sołectwa Pędkowice Dawid Witzling. Oprócz tego gra terenowa dla najmłodszych czy domowe jedzenie. Najważniejszy był jednak charytatywny cel.
5: Głównym celem jest wsparcie leczenia i rehabilitacji małej Kasi, która mieszka u nas w sołectwie. Pomysł zrodził się generalnie rok temu, jak robiliśmy pierwszy festyn sołecki w troszkę mniejszej, że tak powiem, inicjatywie. W tym roku przerosło to nasze oczekiwania.
4: Dodaje Witzling. Dużym zainteresowaniem cieszyły się licytacje oraz przejażdżki limuzyną czy kładem. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację mieszkanki sołectwa. Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzymała ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Pomorza na inwestycje związane z bezpieczeństwem i gospodarką wodną. W ramach projektu za blisko 3 900 000 złotych powstanie nowa infrastruktura wodociągowa, zakupione zostaną agregaty prądotwórcze, a mieszkańcy będą mogli skorzystać z działań edukacyjnych dotyczących oszczędzania wody. Największą część inwestycji stanowi budowa 3 odcinków sieci wodociągowej, 2 w Czarnówku i 1 w Lubowidzu. Łącznie powstanie ponad 4,3 km sieci. Gmina kupi również 3 agregaty prądotwórcze, które mają zapewnić ciągłość dostaw wody w przypadku awarii zasilania. Projekt obejmuje także kampanię Woda Nasze Wspólne Dobro, skierowaną do dzieci, młodzieży i mieszkańców, a także utworzenie ogrodu deszczowego, który będzie przykładem rozwiązania wspierającego retencję wód opadowych. Samorząd zakłada, że inwestycja poprawi niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę.

0: ograniczy jej straty i zwiększy odporność infrastruktury na awarie oraz skutki zmian klimatu. Wartość całego projektu to 3 870 477 zł, z czego unijne dofinansowanie wnosi 2 558 032 zł. Zadanie realizowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Pasażerów słupskiej komunikacji miejskiej czekają zmiany w kursowaniu kilku linii. Korekty obejmą autobusy numer 8, 11 i 28. Do stałego kursowania w dni nauki szkolnej wróci także linia 10. Na linii 8 wydłużone zostaną godziny kursowania. Pojawią się m.in. dodatkowe wieczorne kursy o 18.45 i 19.45 z Hubalczyków do Parku Wodnego oraz o 20.13 w kierunku Hubalczyków. Zmieni się także trasa linii 11 w centrum miasta. Autobusy pojadą ulicami Grodzką, Armii Krajowej i Kaszubską zamiast Kilińskiego. Wybrane kursy będą przejeżdżały również ulicą Lota, aby ułatwić uczniom dojazd do szkoły podstawowej numer 11. Więcej autobusów pojedzie linią 28 i częstotliwość wzrośnie z 60 do 30 minut, a kursy będą realizowane mniej więcej od 6 do 18.30. Na linię 10 wracają wszystkie kursy szkolne, m.in. dla uczniów dojeżdżających z osiedla Bolesławice do szkoły w Kobylnicy. Zmiany czekają również pasażerów linii 2. W związku z budową kanalizacji deszczowej zamknięta zostanie część ulicy Spacerowej w Siemianicach. Autobusy pojadą objazdem ulicami Akacjową, Migdałową i Wiśniową. Prace mają zakończyć się 11 września. Południe mamy już za sobą, przed nami druga, ta cieplejsza połowa dnia. Na termometrach maksymalnie już za chwilę zobaczymy 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezieru, Mignie, Mieluzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 1010 hektopaskali na barometrach, umiarkowane i duże zachmurzenie na niebie, a z tych chmur już od samego rana pojawiają się przelotne opady deszczu i póki co raczej z nami pozostaną, i to nie tylko na parę godzin, ale raczej ja bym tutaj powiedział przynajmniej na parę dni.
1: Radia Norda FM.

Jeśli tango kojarzy się Wam z kameralnym parkietem i kilkoma parami, Buenos Aires właśnie mocno powiększa skalę. Podczas tegorocznego Tango Bia Festival i Mundial do rywalizacji zgłosiło się około 800 par reprezentujących 47 krajów. Zawodnicy walczą w dwóch głównych kategoriach – tangu salonowym i scenicznym, a do finałów przechodzi zaledwie kilkadziesiąt duetów. Cały festiwal obejmuje ponad 2000 artystów i dziesiątki miejsc rozsianych po mieście. Najlepsze jest jednak to, jak bardzo lokalny symbol stał się międzynarodowy. Taniec narodzony nad Rio de la Plata sprowadza teraz do Argentyny ludzi z niemal wszystkich stron globu, którzy przyjeżdżają udowodnić gospodarzom, że również potrafią zrobić ten jeden idealny krok.

0: Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator. Cedria.

0: Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

Na drogach jest więcej jednośladów i nie jest to wyłącznie wrażenie po wakacyjnej prasie. Dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego pokazują, że w pierwszych 20 dniach sierpnia liczba rejestracji nowych motocykli była o niemal 46% większa niż rok wcześniej. Motorowery zanotowały wzrost o ponad 22%. Dla porównania samochody osobowe urosły w tym samym zestawieniu o niespełna 12%. Oczywiście to fragment miesiąca, więc na pełne podsumowanie trzeba poczekać, ale kierunek jest wyjątkowo mocny. Polacy najwyraźniej coraz częściej uznają, że do dwóch pedałów albo czterech kół warto dołożyć jeszcze trzecią możliwość. Dwa koła, silnik i zdecydowanie mniej miejsca potrzebnego do parkowania.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

Jeszcze niedawno trzeba było przypominać, które butelki i puszki podlegają systemowi kaucyjnemu. Teraz powoli robi się z tego zwyczajna część zakupowej rutyny. Do końca czerwca Polacy zwrócili 2 miliardy 300 milionów opakowań. Tylko w drugim kwartale do systemu wracało średnio od 600 do 700 milionów sztuk miesięcznie. Dużą część przyjmują automaty stojące przy sklepach, ale działają też punkty obsługiwane ręcznie. Ministerstwo zastrzega, że pełną skuteczność systemu będzie można sensownie ocenić dopiero po całym roku, bo część opakowań nadal krąży między producentem, sklepem i naszymi lodówkami. Jedno jednak już widać. Zgniatanie butelki przed wyrzuceniem przestało być automatycznym odruchem. Najpierw człowiek sprawdza etykietę.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.

0: FM.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września.

0: najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama. Okno na kulturę.
2: Wampiry, dom seniora i odrobina czarnego humoru, a wszystko to podczas filmowego popołudnia. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska na antenie Radio Nord FM. Rozpoczynamy serwis kulturalny. Jesień jeszcze na dobre się nie rozgościła, ale Morskie Centrum Kultury Fregata już zaprasza na kolejne spotkanie dla miłośników kina. Tym razem będzie nietypowo, bo na ekranie pojawią się wampiry. I choć brzmi groźnie, widzowie mogą liczyć przede wszystkim na sporą dawkę humoru. W czwartek 3 września o godzinie 12 rozpocznie się kolejne spotkanie z cyklu Fregata dla seniorów. Raz w miesiącu Lęborskie Kino przygotowuje specjalny seans w samo południe skierowany przede wszystkim do dojrzałych widzów, lecz organizatorzy podkreślają, że zaproszenie jest otwarte dla wszystkich, którzy czują się młodzi duchem i po prostu kochają kino. Tym razem na ekranie zobaczymy polską komedię Życie dla początkujących. Wrześniowy film to polska 80-minutowa komedia przeznaczona dla widzów od 15 roku życia. Główną bohaterką jest Monia, introwertyczna wampirzyca, która prowadzi spokojne życie w domu seniora. Jej codzienność zostaje jednak wywrócona do góry nogami, gdy odkrywa ją Czarek. Na tym problemy Moni jednak się nie kończą. Wkrótce pojawia się drugi wampir, Mirek, którego sama przemieniła. Bohaterka staje przed poważnym dylematem. Musi zdecydować, czy zabić Mirka, aby zapewnić bezpieczeństwo pensjonariuszom domu seniora, czy pozwolić mu odkryć, że nocne życie może mieć także swoje jasne strony. Film zapowiada się więc jako przewrotna opowieść o nowych początkach, relacjach i poszukiwaniu swojego miejsca, podana oczywiście z dużą dawką humoru i wampirzej natury. Seans Fregata dla seniorów odbędzie się w czwartek 3 września o godzinie 12, a film jest przeznaczony dla widzów od 15 roku życia. I jak informują organizatorzy, jest to propozycja dla tych, którzy lubią kino z przymrużeniem oka i nie boją się spojrzeć na historię o wampirach z nieco innej strony. A ja zapraszam Was serdecznie na następne informacje kulturalne o 16:45 na antenie Radio Nord FM. Do usłyszenia, cześć!

Do stworzenia hitu na Steamie nie zawsze potrzeba kilkusetosobowego studia. Iron Nest Heavy Turret Simulator stworzyli Nick Newwood i Polak Dominik Latos. Gra zadebiutowała 6 sierpnia i po zaledwie tygodniu przekroczyła 400 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Gracze wcielają się w operatora ogromnej diesel-punkowej artylerii. Trzeba wybierać amunicję, ustawiać parametry i obsługiwać całą machinę właściwie ręcznie. Sama produkcja zebrała przy tym niezwykle wysokie oceny użytkowników. Na Steamie pozytywnych jest około 98% polskojęzycznych recenzji. To fajny przykład zmiany na rynku gier. Mały zespół może nie mieć wielkiej kampanii reklamowej, ale jeśli gracze podchwycą pomysł, internet potrafi wykonać marketingową robotę za całą agencję.

0: Polscy nauczyciele nadal w ogonie Europy pod względem zarobków. Iga i Hubert grają dalej za chwilę o turnieju tenisowym w Nowym Jorku. Najpierw jednak wrócimy do śledztwa w sprawie pożaru hali w Lublinie. Marcin Krzemiński. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie niedzielnego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Straty oszacowano na 5 milionów euro. Firma zajmowała się produkcją komponentów dla przemysłu lotniczego. Śledczy sprawdzają m.in. udział obcego wywiadu, ale nie wykluczają żadnej wersji zdarzeń.
1: No ale to wymaga zgromadzenia szczegółowej dokumentacji, przesłuchania świadków, dokonania oględzin miejsca zdarzenia i dopiero wtedy biegły będzie mógł wydać kategoryczną opinię co do tego, z jakiego rodzaju pożarem mamy do czynienia i czy powstanie tego pożaru wiąże się z celowym podpaleniem.
0: Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów w postaci pożaru. Sąd rodzinny zajmie się 13-latkiem, który uciekał motocyklem minicross przed policjantami w Uniejowie w Łódzkiem. Młody pirat drogowy nie zatrzymał się do kontroli. Gdy policjanci go zatrzymali, okazało się, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, który nie był dopuszczony.

0: zmuszony do ruchu, bo nie był nawet zarejestrowany. Nauczyciele w Polsce zarabiają lepiej niż jeszcze kilka lat temu, ale wciąż dużo mniej niż ich koledzy z zachodu Europy. W Polsce zależnie od stopnia awansu zawodowego od niespełna 7 do około 10 tysięcy złotych brutto, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
1: Te największe różnice są widoczne w porównaniu z Niemcami. Tam nauczyciel potrafi zarobić te 21 do nawet 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
0: W Szwecji początkujący nauczyciel zarobi 17 tysięcy złotych brutto, a w Wielkiej Brytanii około 14 tysięcy. Przez miesiąc zebrano 67 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna rozpoczęła zbieranie podpisów 30 lipca. Akcja potrwa do 28 września. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. Iga Świątek i Hubert Hurkacz z pewnym awansem do drugiej rundy US Open. Debiut w głównej drabince nowojorskiego turnieju nie był za to zbyt udany dla Mai Chwalińskiej. Michał Waszkiewicz.
2: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszlemowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Z 12 ostatnich meczów Świątek wygrała 11. Forma jest. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura.
0: A dziś o drugą rundę zagrają Magdalena Fręch i Magdalinet.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Urzędzie Miasta w Pucku podpisano umowę na budowę repliki średniowiecznej łodzi słowiańskiej. Jednostka ma w przyszłości pływać po Zatoce Puckiej. Inwestycja realizowana jest w ramach międzynarodowego projektu Boatman. Jej pomysł nawiązuje do jednego z najcenniejszych archeologicznych odkryć związanych z historią Pucka, pozostałości średniowiecznego portu znajdującego się na dnie Zatoki Puckiej.
4: Dzisiaj jakby ta podpisana umowa ma sięgnąć do najstarszych udokumentowanych dziejów miasta, czyli do zatopionego portu na dnie Zatoki Puckiej oczywiście, gdzie znaleziono ślady właśnie takiego portu i osady od IX do XIII wieku. Jest to dobrze udokumentowane, odnalezione przez płetwonurków związanych z Muzeum Ziemi Puckiej około 50 lat temu. Potem bardzo dobrze przebadane przez głównie płetwonurków z Narodowego Muzeum Morskiego. Również inni płetwonurkowie, na przykład z UMK, z Torunia, też się tym zagadnieniem zajmowali.
3: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Za budowę jednostki odpowiada firma Sebastiana Kulinga. Jak wyjaśnia jej właściciel, projekt będzie bazował na historycznych znaleziskach oraz dokumentacji przygotowanej przez projektantów z Gdańska we współpracy z Muzeum Narodowym Morskim.
5: Łódź średniowieczna, która została znaleziona w Zatoce Puckiej, mniej więcej w rejonie na wysokości dawnych zakładów puckich, mechanicznych. Ta łódka jest średniowieczna, nawiązuje trochę do wyglądu, kształtem oraz zastosowaniem jej było pływanie z towarem i nawiązuje trochę do łodzi wikingowej. Większość ludzi bardziej kojarzyć będzie łódź wikingową, więc tak mniej więcej taki drakar to będzie wyglądać.
3: Tłumaczy Kuling. Nie będzie to jednak wyłącznie historyczna rekonstrukcja. Łódź ma regularnie pływać z turystami po Zatoce Puckiej, dlatego podczas budowy trzeba będzie pogodzić historyczny charakter jednostki ze współczesnymi wymogami bezpieczeństwa. W Urzędzie Miejskim w Łebie podziękowano osobom, które przez lata były związane z miejscową szkołą podstawową. Spotkanie było okazją do podsumowania wieloletniej pracy na rzecz uczniów oraz łebskiej oświaty. Zakończenie pełnionych funkcji stało się momentem, by oficjalnie wyrazić wdzięczność za zaangażowanie i codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą. Podziękowanie otrzymał Maciej Barański, który przez 10 lat pełnił funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Łebie. Wyróżniono również Elżbietę Frączek, wicedyrektor szkoły, która przez 20 lat pracowała na rzecz placówki. Władze miasta podkreśliły ich wkład w funkcjonowanie i rozwój łebskiej oświaty oraz zaangażowanie w sprawy uczniów. Spotkanie było także okazją do złożenia życzeń na kolejne etapy zawodowego i osobistego życia. Maciejowi Barańskiemu i Elżbiecie Frączyk życzono powodzenia w realizacji nowych planów, wielu sukcesów oraz satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Miasto podziękowało również za lata pracy, troski o szkołę i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Od 8 do 11 września szkołę policji w Słupsku po raz 30

0: będzie gospodarzem finału ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji turnieju par patrolowych Patrol Roku. Do jubileuszowej edycji zakwalifikują się najlepsze dwuosobowe patrole reprezentujące wszystkie garnizony policji w kraju. Funkcjonariusze będą rywalizować w konkurencjach opartych na sytuacjach, z którymi spotykają się podczas codziennej służby. Policjanci sprawdzą m.in. umiejętności przeprowadzania interwencji z elementami udzielania pierwszej pomocy, technik obezwładniania osób oraz strzelania sytuacyjnego. Czeka ich również bieg pościgowy i test wiedzy zawodowej. Turniej ma być jednak przede wszystkim okazją do doskonalenia umiejętności, wymiany doświadczeń i sprawdzenia się w realistycznych, wymagających warunkach. Jubileuszowa 30. edycja ma również przypomnieć historię zawodów, które od lat promują profesjonalizm, sprawność, opanowanie i umiejętność podejmowania szybkich decyzji, czyli kluczowe cechy w codziennej służbie patrolowej. Dobijamy do najwyższych wartości temperaturowych dla dzisiejszego dnia. To 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 19 w Grimputsku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewnie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1010 hektopaskali, na niebie zachmurzenie od samego rana utrzymuje się naprawdę intensywne, a z tych chmur już od samego rana występują przelotne opady deszczu i póki co raczej przez jakiś czas z nami pozostaną. I ja nie mówię tutaj o paru godzinach, ja mówię tutaj o przynajmniej paru dniach. Wiatr cały czas mamy słaby i umiarkowany.
1: Norda.

Jedna z bardziej praktycznych zmian na polskim rynku pracy dzieje się już na etapie przeglądania ogłoszeń. W pierwszym półroczu 32% ofert opublikowanych na znanym portalu ogłoszeniowym zawierało widełki wynagrodzenia. Rok wcześniej było to 27%. Nadal więc 2/3 ofert nie pokazuje konkretnej kwoty, ale kierunek jest bardzo wyraźny. Jednocześnie 65% najnowszych ogłoszeń analizowanych przez serwis używało neutralnych płciowo nazw stanowisk. Na zmianę wpływają nowe regulacje, ale też oczekiwania samych kandydatów. Rynek pracy powoli dochodzi więc do dość prostego wniosku. Zanim ktoś poświęci czas na CV, rozmowę i zadanie rekrutacyjne, chciałby przynajmniej wiedzieć,

0: Reklama.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691 420 54.

0: 4-6. Śnieżka Perlino, twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

Zbigniew Staszczyk otwiera kolejny muzyczny rozdział, ale tym razem Szyld T-Love zostaje na chwilę z boku. Razem z Maciejem Maślikowskim stworzył duet Muniek plus Macio i przygotował album Mama. Panowie znają się jeszcze z lat 80., kiedy grali razem w punkowym Szambuł, więc jest tu trochę historii zataczającej koło. Płyta będzie miała 13 utworów, w tym nową wersję Wychowania oraz kompozycję poświęconą Januszowi Grudzińskiemu z Kultu. Pierwszy singiel nosi tytuł Kochanie, czas się podnieść. Wygląda więc na to, że Muniek nie próbuje udawać kogoś nowego, raczej zagląda do własnej muzycznej szuflady i sprawdza, co jeszcze można z niej wyjąć.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja

0: wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fan Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Reklama.

Poznańska Malta przyniosła polskim kajakarzom bardzo konkretny dorobek mistrzostw świata. Aleks Borucki wywalczył brąz w konkurencji K1 na 500 metrów, przegrywając jedynie z Australijczykiem Tomasem Greenem i Węgrem Adamem Wargą. I nie był to samotny polski akcent. Złoto w C1 na 200 metrów zdobył Oleksii Koliadych, a po brąz w K1 na 500 metrów sięgnęła Anna Puławska. W sumie 3 krążki i każdy w konkurencji indywidualnej. Kajakarstwo nie zawsze dostaje tyle antenowego miejsca, co piłka czy tenis, ale kiedy nasi zawodnicy wracają z mistrzostw świata, z takim zestawem trudno przejść.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
6: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
5: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj.

Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej.

Walizka, klapki, ręcznik, ładowarka i najwyraźniej także ulubiona aplikacja do zamawiania jedzenia. Dane pyszne.pl pokazują, że w wakacje Polacy masowo przenoszą swoje zwyczaje dostawowe do kurortów. W Postominie liczba zamówień wzrosła aż o 771%, w Łebie o 688%, a w Ustroniu Morskim o 587%. Co 16 użytkownik aktywny przed wakacjami zamówił latem jedzenie z zupełnie innej miejscowości. Urlop może więc zmienić widok za oknem i adres noclegu, ale najwyraźniej nie zawsze zmienia pytanie wieczoru: pizza czy kebab?

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
3: Niepokojący przyrost tragicznych wypadków na hulajnogach. Po powodzi w Nepalu wciąż poszukiwane tysiące osób. Prezes PiS ponownie kontra rząd. Tym razem chodzi o ceny paliw. Marcin Krzemiński. 312 śmiertelnych ofiar wypadków i ponad 5,5 tysiąca rannych. To wakacje na drogach w policyjnych statystykach. Policjanci mówią, że z roku na rok jest coraz bezpieczniej. Niepokoi jednak fakt, że rośnie liczba śmiertelnych ofiar wypadków na hulajnogach elektrycznych. W tym roku było ich już 14, mówi podinspektor Robert Opas.
4: Jest to jedyna kategoria pojazdów, gdzie faktycznie odnotowaliśmy wzrosty. Dlatego też tych kontroli jest bardzo dużo, nie tylko prowadzonych przez policję, ale też przez inne służby.
3: Samodzielnie hulajnogą można jeździć po skończeniu 13 roku życia. Do 16 obowiązkowy jest kask. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał pielęgniarz z wrocławskiego szpitala, który miał dusić pacjenta poduszką. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na oddziale neurologii. Z oświadczenia wydanego przez szpital wynika, że Piotr P. został przez innych pracowników zatrzymany na gorącym uczynku i przekazany wezwanej policji. Sąd aresztował mężczyznę tymczasowo na 3 miesiące. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
5: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Udzielenie pomocy obszarom dotkniętym katastrofą w Nepalu, współpraca międzynarodowa w zakresie pomocy to nasza ważna decyzja polityczna, która świadczy o przyjaźni wobec Nepalu. Mówił rzecznik chińskiego resortu dyplomacji.

0: Indonezji. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
1: Są wszelkie przesłanki do tego, żeby paliwo było teraz tańsze niż za końcówki naszych rządów, uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński. No, o północy zakończył się rządowy program CPN, który wprowadzał niższe ceny paliw poprzez obniżkę podatku VAT, co miało ulżyć m.in. Polakom wracającym z wakacji. Zdaniem prezesa Kaczyńskiego obecne ceny paliw są zbyt wysokie.
2: To jest po prostu dowód na to, że rząd, który doprowadził do ciężkiego kryzysu finansów publicznych, po prostu w ten sposób kosztem ludzi, kosztem Polaków, bo dzisiaj prawie każdy ma samochód, próbuje się ratować.
1: Po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach wzrosły nawet o ponad złotówkę za litr. Z nowym rokiem nowości w szkołach. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oddano do użytku halę dla logistyków oraz pracownię reklamy, mówi dyrektor szkoły Paweł Hurbańczyk.
3: Mamy dwa pomieszczenia. Jedno pomieszczenie jest to reżyserka, drugie właściwe studio nagrań. Mamy sprzęt w postaci mikrofonów, instrumentów muzycznych, przynajmniej części instrumentów muzycznych, gdzie będzie nagrywany dźwięk. Oprócz reklamy wizualnej będziemy tutaj nagrywać reklamy audio.
1: Nic tylko pozazdrościć.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W Pucku powstanie budynek z myślą o ochronie ludności cywilnej. W tej sprawie podpisano już umowę. Mowa tutaj inwestycji pod nazwą budowa budynku magazynowego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
5: Gdzieś tam w głowie oczywiście mamy ciągle wojnę i mam nadzieję, że tego nigdy nie dojdzie, ale też i inne kryzysy są możliwe, w tej wojnie hybrydowej zwłaszcza, kiedy myślimy o pożarach, no, o powodzie, czy inne jakieś ulewne, tragiczne deszcze, to już związane są bardziej z klimatem oczywiście, ale tych kryzysów może być wiele przeróżnych i no, staramy się do nich przygotować również w ten sposób.
4: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia lokalnego systemu ochrony ludności oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Pucka. Nowy budynek magazynowy zapewni odpowiednią przestrzeń do przechowywania i zabezpieczenia sprzętu, materiałów oraz wyposażenia wykorzystywanego w działaniach z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
5: To była druga edycja programu ochrony ludności i obrony cywilnej i muszę powiedzieć, że po raz kolejny udało się nam pozyskać, dzięki oczywiście temu, co przekazuje nam pani wojewoda, jakieś środki rządowe, 100% dofinansowania. To 100% dofinansowania już się właściwie kończy w kolejnych edycjach, które będą za chwilę. To była taka ostatnia szansa, żeby właśnie móc wykonać, zakupić taką dużą halę magazynową, czy budynek magazynowy, jak to się pewnie fachowo bardziej nazywa, żeby móc pomieścić to, co już dostaliśmy w pierwszej edycji, to, co pozyskamy w kolejnych pewnie zakupach. No, gdzieś trzeba to wszystko ulokować.
4: Dodaje Pruchniewska. Wartość umowy wynosi 4 443 990 zł. Inwestycja zostanie w całości sfinansowana ze środków programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Słowiński Park Narodowy pożegnał wakacje razem z mieszkańcami powiatu lęborskiego. Podczas niedzielnego wydarzenia pożegnanie wakacji na dziedzińcu starostwa powiatowego nie zabrakło atrakcji dla dzieci, a jednym z organizatorów przygotowanych aktywności było stoisko parku. Podczas spotkania najmłodsi mogli nie tylko spędzić czas na kreatywnej zabawie, ale również dowiedzieć się więcej o przyrodzie Pobrzeża Słowińskiego. Przy stoisku Słowińskiego Parku Narodowego dzieci poznawały charakterystyczne dla tego obszaru gatunki roślin i zwierząt oraz miejsca, które warto odwiedzić. Dużym zainteresowaniem cieszyło się samodzielne tworzenie przypinek wykonujące własne wzory. Uczestnicy mogli jednocześnie zdobywać informacje o przyrodniczych walorach parku. Wydarzenie było okazją do wspólnego zakończenia wakacji i połączenia edukacji przyrodniczej z zabawą. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie stoiskiem pokazuje, iż wiedzę o przyrodzie można przekazywać najmłodszym również w atrakcyjnej, angażującej formie. Wraz z początkiem roku szkolnego Słowiński Park Narodowy życzę uczniom udanego startu i wielu nowych przyrodniczych przygód. W Głobinie w gminie Recikowo oficjalnie otwarto żłobek gminny Promyczek. Nowa placówka od września zapewni opiekę 70 dwojgu najmłodszych mieszkańców gminy Recikowo. W uroczystym otwarciu uczestniczył m.in. wicewojewoda pomorski Emil Rojek. Nowy żłobek ma być wsparciem dla rodzin i ułatwić rodzicom powrót do pracy oraz łączenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym. Budynek został zaprojektowany z myślą o potrzebach najmłodszych. Są w nim przestronne sale, szatnie, łazienki, zaplecze gastronomiczne oraz pomieszczenia dla personelu. Wokół powstały m.in. plac zabaw, parking, chodniki i tereny zielone. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zastosowano również rozwiązania energooszczędne, w tym pompę

0: ciepła i instalację fotowoltaiczną. Inwestycja wraz z wyposażeniem kosztowała prawie 7 milionów złotych. Ponad 5 milionów stanowiło dofinansowanie z programu Aktywny Maluch 2022-2029 realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dużo cieplej niż jest teraz, to już dzisiaj nie będzie, a i teraz nie jest specjalnie upalnie. 18 stopni max mamy w Dębkach, w Włodysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumichniewie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No, widać, że rok szkolny się rozpoczął, nawet pogoda nam o tym przypomina. Przez cały dzień dzisiaj mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a w południowej części województwa może nam nawet zagrzmieć. Póki co na powrót upałów się nie zanosi, ale przynajmniej w drugą stronę też na ochłodzenie póki co nie zanosi się.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: A za chwilę w naszym studiu radiowym gość dnia. Rozmowa na temat aktualnych wyzwań i wydarzeń z naszego regionu. Nie przegapcie!
1: Bardzo szybko upłynęło mi to dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się nisko i rzecz jasna zapraszam na jutro. Wiecie, gdzie i kiedy mnie znaleźć. Sonia Polewska, do następnego.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
0: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej

0: emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fan Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę. Reklama.
1: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest Piotr Klecha, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Gostrich Luzino, powiedzmy sobie szczerze, cały czas na fali, jak wiemy, jeżeli chodzi o sport w gminie Luzino, ale dzisiaj spotykamy się przed niezwykle ważnym dniem, chyba jednym z najważniejszych w historii sportu, a przynajmniej piłki nożnej, jeżeli chodzi o Luzino. No jutro wielkie święto piłkarskie, nie da się ukryć.
2: Tak, wielkie święto, wielka przygoda. Weekend Luzino na naszym stadionie. Rozgrywać będzie mecz Pucharu Polski już na poziomie centralnym z ekstraklasową Wisłą Płock. To jest coś, co jeszcze się u nas nie wydarzyło. No i śmiało mogę powiedzieć, pracując tutaj 20 lat i wiedząc, co się działo wcześniej, tak ważnego meczu dla tak ważnego wydarzenia dla luzińskiego sportu jeszcze nie było.
1: 14:30, dziwna pora jak na mecz.
2: No, to są wymogi telewizji. Będzie transmisja w telewizji publicznej. To też jest kolejna przygoda, no bo trzeba dostosować nasz obiekt, który jeszcze nie musiał się dostosować do takiej sytuacji. Mamy dużo pracy, czeka nas jeszcze dużo pracy, ale no wszyscy czekamy na ten mecz, który no będzie tym świętem, czy z happy endem, to się okaże. No ale Puchar Polski ma to do siebie, że przygoda Gryfa Wychrowa też to pokazuje, że nie takie rzeczy w piłce się zdarzały.
1: No tak, tym bardziej, że weekend, powiedzmy sobie szczerze, wiele potrafi. Silna, mocna drużyna, która no może nie jest teraz, nawet tak jak tutaj jeszcze przed wejściem wspominaliśmy, na jakiejś wielkiej fali wznoszącej, ale tak to jest, że gdzieś cały czas jednak pcha się do przodu. No i powiedzmy sobie też szczerze, no to by było chyba jeszcze bardziej historyczne wydarzenie, jakby jednak jutro udało się tą brameczkę tak drugą, trzecią.
2: Oczywiście. No, przykład, nawet popatrzmy dzisiaj na to, jak gra w rozgrywkach drugiej ligi Zawisza Bydgoszcz, z którą rywalizowaliśmy awans do drugiej ligi. No, oni pokazują, że niewielka, przynajmniej z ich perspektywy, jest różnica w grze między trzecią a drugą ligą, no, ale to już jest ekstraklasa. Trochę szczęśliwie, że z klubem, który też ma swoje problemy.
1: No to się okaże oczywiście jutro na boisku. Szanse, jak wiemy, są. No to wspomniany Gryf Wejherowo przecież już pokazywał, że się da i to niejednokrotnie. Czy jeszcze można się dostać na stadion? Czy w ogóle są jakieś bilety? Jak to wygląda? Bo przecież tu nie mówimy o wielkim stadionie, tylko tu się nie zmieniło nic, jeżeli chodzi o luzińską infrastrukturę, przynajmniej jeszcze.
2: Nie no, trochę dorzuciliśmy tam miejsc siedzących, no po to, żeby można było zaprosić więcej kibiców. Bilety cały czas są do dostania za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeżeli zostaną jeszcze bilety, będziemy je sprzedawać w dniu meczu. No już mamy ponad 400 biletów sprzedanych, dlatego jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę zobaczyć ten mecz na żywo, trzeba się śpieszyć, zapraszamy serdecznie. Nam też zależy, żeby jak najwięcej kibiców zobaczyło to wydarzenie.
1: No to trzymamy jutro kciuki, proszę Państwa, 14:30. No jakby się udało wygrać, to dopiero się historia zacznie pisać. To też dla zawodników na pewno będzie taki power do dalszego grania i myślę, że i te mecze ligowe się wtedy też będą jeszcze lepiej układać. No ale tym żyjemy teraz, no nie da się ukryć, ale jeżeli chodzi o sport, to przecież wakacje nam się dosłownie skończyły, no i przez cały czas, także w wakacje, jeżeli chodzi o sport, było bardzo dużo roboty po prostu, jeżeli chodzi o gminę Luzina.
2: No tak, no dla nas jako ludzi sportu wakacje nie są tym okresem, w którym odpoczywamy. Mieliśmy bardzo dużo akcji zorganizowanych w tym czasie. Najważniejsza z nich to taka nasza tradycyjna wakacyjna Liga Piłki Nożnej dla dzikich drużyn, która odbywa się na boisku w Kębłowie. Paweł Chińc z kilkoma jeszcze młodymi trenerami organizował to wydarzenie. Świetna sprawa, takie jakby impreza, cykl turniejów, w którym nie wyłaniamy tylko zwycięzców na ścieżce sportowej, ale młodzi ludzie dostają punkty też za pomaganie przy turnieju, za sędziowanie, za sprzątanie i to jest taka nasza idea fix, która cały czas ma kontynuację i patrząc po frekwencji, to jest kilkaset dzieciaków, dalej to się dzieje. Mamy też cykl wydarzeń na Orliku w Luzinie, tutaj jest Rafał Frejtak, można powiedzieć animator roku, nie tylko w Luzinie, który zawsze proponuje coś nowego, coś atrakcyjnego dla młodych ludzi i to też się wydarzyło, tych jakby wydarzeń też było kilkadziesiąt przez całe wakacje. No i kilkaset dzieciaków, którzy już systematycznie trenują w różnych grupach sportowych, wyjechało na obozy sportowe. No mam poczucie, że wypełniliśmy swoją rolę i zagospodarowaliśmy tutaj czas jako środowisko sportowe bardzo wielu dzieciakom.
1: Ja muszę zapytać, czy ta tendencja jest rosnąca, stała, malejąca, bo jak to wiadomo, wszędzie bywa. Gdzieś te dzieciaki nam się wypalają i chociaż można dwoić się, troić propozycji im zbierać, no to jednak pewne rzeczy, kwestie elektroniczne i tak dalej przeważają, a w gminie ludzi no cały czas jednak, tak jak wspominaliśmy, no to są setki, nawet tysiące dzieciaków, które jednak dążą do tego sportu w ten czy inny sposób.
2: Tak jest, no u nas jest cały czas moda na sport. Naszą rolą jest to, żeby podtrzymywać tę modę. No 1400 dzieciaków dzisiaj systematycznie uprawia.

0: uprawia różne dyscypliny sportu. Wiadomo,
1: systematycznie, czy oprócz każdej grupie, tak na przykład tej ligi.
0: Tak, w każdej grupie, jak mówimy, która uczestniczy w jakiejś grupie sportowej. Mamy oczywiście klub Weekend Luzino, to są seniorzy w trzech grupach wiekowych, ale też mamy pięć grup juniorskich w Gosset Weekend Luzino, jest Akademia Piłkarska Karol Piątek, jest nowy klub, nowy już od dwóch lat, LZS Kębłowo, który też już ponad setkę dzieci zagospodarowuje, ale też co ważne, my jako Gosset Luzino organizujemy zajęcia sportowe praktycznie na każdym boisku sołeckim. Stąd te drużyny dzikie tworzą, które później uczestniczą w naszych turniejach, czy tej wakacyjnej lidze. Mamy sekcję kickboxingu, która i w Luzinie, i w Kębłowie funkcjonuje. To też jest 200 dzieci. Jest sekcja Kolux Styl. Mamy też już wśród biegaczy dzieciaki, które też systematycznie uczestniczą w treningach i bawią się na naszych pięknych terenach na ścieżce zdrowia. Czyli jakby tej, no i jeszcze tenis stołowy. Oj, no na samym końcu, ale to niekoniecznie na samym końcu. Też jest tenis stołowy, który oprócz tego, że mamy dziewczyny, które rywalizują na poziomie ligowym, czy mężczyzn, które rywalizują na poziomie ligowym, to też coraz większa grupa dzieciaków zbiera się w tej sekcji i uczestniczą, oprócz treningów, uczestniczą w licznych turniejach organizowanych przez Związek Tenisowy.
1: No to piękna sprawa, tym bardziej, że najważniejsze jest to, że jest komu to robić po prostu.
0: No to na razie nam się to udaje. Fakt faktem, że coraz trudniej pozyskać trenerów. Kiedyś wydaje mi się, że było łatwiej. Sami ich wyhodowaliśmy. Ja sam pamiętam, jak rozpocząłem pracę w Luzinie, to organizowałem na naszym terenie kursy instruktora piłki nożnej. Jeśli dobrze pamiętam, to około 40 mieszkańców naszej gminy skorzystało z tych kursów, czyli jakby ten zasób był większy. No dzisiaj nie da się ukryć, że trzeba też trochę więcej zapłacić temu trenerowi. Dlatego wiem, że takie jest to jedno z wyzwań przed nami, no bo to jednak zaczynają się kosztowne rzeczy, ale tak jak powiedziałem, jak na razie to się udaje, na gali sportu, jak sobie dobrze przypomnę, to ponad 40 trenerów dostało jakiś upominek, czyli tych 40 pracuje z jakąś grupą sportową.
1: Piękne wyniki. W takim wypadku, proszę Państwa, zróbmy sobie krótką przerwę i za chwilę odpowiemy, bo tak podsumowaliśmy, co się dzieje, ale to przecież wszystko jeszcze przed nami. Nowy rok szkolny się zaczyna, więc zaraz ja opowiem o tym, co nas czeka w tym jesienno-zimowym sezonie, jeżeli chodzi o sport w gminie Luzino.

0: Nasz antenie. Wracamy do sportu w gminie Luzina, proszę państwa, bo wiele się dzieje. Tak już podsumowaliśmy sobie to, co się działo przez te wakacje, oczywiście w skrócie, bo ciężko powiedzieć ogólnie o wszystkim. No to rozpoczyna się nowy sezon. Jakby nie patrzeć, wrzesień to jest zawsze powrót dzieciaków do szkół, ale wrzesień to jest także powrót wielu różnego rodzaju zawodów. No w przypadku piłki nożnej to już trochę wcześniej, ale oczywiście co w takim wypadku szykuje się nam, jeżeli chodzi o te propozycje sportowe w gminie Luzino?
1: No już, no wróćmy jeszcze do piłki. Rozpoczynają się rozgrywki ligowe w różnych kategoriach wiekowych. U nas na boiskach Gosyt Luzino odbywa się blisko 300 meczy piłkarskich w roku. No to już jest taka skala, ale jeśli chodzi o imprezy, które przed nami, jedno z wydarzeń już całkiem blisko. 13 września mamy imprezę rowerową MTB Pomerania. To jest ze stajni Baromino startują sportowcy. Podsumowanie całego cyklu imprez, który odbywa się przez cały rok na terenie całego województwa. Duże wydarzenie, kilkuset zawodników, dużo partnerów, dużo sponsorów i to jest taka akcja, która bardzo się cieszę, że odbywa się na naszym terenie, ponieważ no mamy piękne tereny, to od tego zacznijmy i gdzieś ona w ogóle zaczynała się od naszej gminy. Jeszcze pamiętam, jak to jechaliśmy od hali w Luzinie, ale no trochę trudno, jedzie się przez główną drogę, teraz mamy piękną tereny Nadleśnictwa Strzebielino. Później również korzystając z tych naszych pięknych leśnych terenów mamy biegi Pomerania Trail, to jest 17 października i tam już czeka na biegaczy kilkanaście dystansów z koronnym dystansem na 100 km. To już tak dla no, tych najbardziej wytrwałych, którzy rozpoczynają ten bieg jeszcze kiedy jest ciemno z latarkami na głowie. Zawsze podziwiam tych zawodników, bo no, dla mnie są niesamowici. Krótko się prześpią i jeszcze biegną z sali, na której śpią u nas w Luzinie na start biegu. Skąd te 100 kilometrów muszą pokonać. No w grudniu czekają nas Mistrzostwa Polskie LZS w kickboxingu, też już cykliczna impreza, w tamtym roku chyba 400 czy 500 uczestników tych zawodów, połączone z różnymi jeszcze wewnętrznymi, jeśli chodzi o kickboxing, zawodami, no to tu flagowa impreza u nas trenera Rafała Karcza, wychowanka, cały czas medalistek Mistrzostw Polski i świata, jeśli dobrze pamiętam, no to z 12 medali Mistrzostw Polski już w tym roku udało się zdobyć naszym kickboxerom.
0: A chyba teraz też gdzieś byli, tak? Jakichś mistrzostwach znowu Polskiej Europy, czy oni co chwilę gdzieś po
1: no, prostu. Oprócz tego trener Kacz jest trenerem kadry narodowej, w związku z tym jest dosyć aktywny, ale to bardzo się cieszę, że trener Kacz pracuje u nas i też już mieszka na terenie gminy Luzino, z czego się bardzo cieszę, bo to też ma dla nas znaczenie, że my jako środowisko sportowe, nawet jeśli ktoś rozpoczyna u nas pracę, wielu tych trenerów, czy sportowców, czy piłkarzy, ostatecznie ląduje na terenie naszej gminy i chce mieszkać u nas, czyli znaczy, że nasza gmina jest atrakcyjna nie tylko pod względem sportowym, ale też pod względem, że można fajnie u nas mieszkać. I wiadomo, zima to są nasze turnieje Kaszub Cup, one też się rozpoczynają jak zawsze w listopadzie, cykl turniejów dla najmłodszych adeptów futbolu. No i dla nas, jeśli chodzi o grudzień, to podsumowanie roku Gala Sportu, rokrocznie kilkaset, czasami tysiąc osób zgromadzić na naszej hali, gdzie mamy okazję podziękować wszystkim, którzy ten sport tworzą, w tym naszych sponsorów, których nam nie brakuje i tutaj też wielkie ukłony dla tych partnerów biznesowych, bez którego sportu by nie było. Na przykład weekendu jest jak najbardziej na miejscu, bo no sport kosztuje, samorząd stwarza warunki, też nas wspiera, ale możemy liczyć na bardzo wielu partnerów i to jest wielka sprawa. I taka trochę nauka też dla innych środowisk wiejskich, bo patrzę też szerzej na sport pomorski jako prezes Pomorskiego Rzeszenia LZS, że właśnie to partnerstwo w różnych konfiguracjach buduje ten sport lokalny i też powoduje, że ten sport

0: jest ważnym elementem życia społecznego.
1: No właśnie, to społeczeństwo buduje. Po LZS-ach widać dobrze, tak? Że ci ludzie chcą się spotykać, chcą się bawić. No a tutaj nawet po tej młodzieży, o której wspominaliśmy, to jest dla nich jednak no nie tylko, powiedzmy sobie, gdzieś rozrywka, ale oni naprawdę wchodzą w ten świat sportu i ten sport z nimi zostaje.
0: Tak jest, no to ta, jakby ta ścieżka, jeśli chodzi o młodzież, też jest bardzo ważna, ale też nam się udaje zaktywizować i tych starszych. Oprócz tego, że mamy cały czas Ligę Sołecką na naszym terenie, to też przy okazji choćby wojewódzkich zawodów w LZS-ach, igrzyska były w linii, no to ponad setka mieszkańców chciało uczestniczyć w różnych aktywnościach, z których niedawno były ogólnopolskie igrzyska LZS w Spale. Trzy drużyny miały okazję pojechać do Spały na wielkie wydarzenie, gdzie 2000 sportowców LZS-ów z całego kraju się gromadzi. Piłkarze z Kochanowa reprezentowali właśnie naszą gminę, koszykarze, koszykarki z Luzina, plus jeszcze w Odważniku też mieliśmy swojego reprezentanta, czyli to też pokazuje, że możemy zaktywizować kolejne grupy, a tą dla mnie najwartościowszą obecnie, no to jest grupa Aktywny Senior. I tu dla nich też mamy zawody. 30 października mamy takie podsumowanie różnych zmagań wojewódzkich, jeśli chodzi o grupę Aktywny Senior LZS z całego województwa. Będzie u nas 30 października na naszej hali Olimpiada Senioralna. To też takie wydarzenie, które gromadzi 400-500 najwcześniej urodzonych sportowców.
1: Piękna sprawa w takim wypadku. Gdzie wy znajdujecie na to wszystko miejsce i możliwości? Bo tyle rzeczy się dzieje, że no powiedzmy sobie szczerze, bogata jest ta infrastruktura, jeżeli chodzi o sport w gminie Luzina, ale ona też nie jest z gumy.
0: Nie no, my pracujemy tak naprawdę 7 dni w tygodniu, od 6 do 22, bo wiadomo, że w godzinach lekcyjnych z naszych obiektów korzysta szkoła. Każdą ilość obiektów dzisiaj, które udałoby się gminie zbudować, jesteśmy w stanie zagospodarować.
1: Czyli się będzie jeszcze działo, miejmy nadzieję.
0: Mam nadzieję.
1: Jeżeli chodzi o jakieś nowe propozycje, coś się jeszcze też szykuje w najbliższym czasie?
0: No to jest, no, warto uwagi jest to, że Klub Weekend buduje swój stadion, tak? Czyli to też powiększy infrastrukturę na naszym terenie. To też jest wielka sprawa, bo tych boisk, zwłaszcza tych boisk piłkarskich, nam mocno brakuje. Mamy boisko, 2,5 boiska w Luzinie. Jeśli popatrzymy na to, że trenuje na nich około 20 drużyn, no to naprawdę tam trzeba mocno kombinować, żeby się zmieścić. Niedługo przed nami remont Orlika w Luzinie. To też jest bardzo ważny element, nie tylko dla szkoły podstawowej z ulicy Szkolnej, ale też dla tych sportowców popołudniami, którzy będą mieli lepsze warunki do treningu. Udało się dobrze zagospodarować boisko sołeckie w Kębowie, z którego już dziś korzysta klub, który występuje w rozgrywkach B-klasy i ma chyba 10 czy 12 drużyn młodzieżowych. Też nasze boiska w Kochanowie i w Zelewie tętnią życiem, nie tylko w rozgrywkach sołeckich, ale tam się gromadzi kilkadziesiąt młodych adeptów futbolu, którzy też mogą sobie trenować. I to są takie rzeczy, które bardzo cieszą, zwłaszcza te, które odbywają się poza tymi dwoma dużymi wioskami. W Sychowie też jest boisko, na którym też organizujemy zajęcia, nie tylko my, ale też Akademia Piłkarska Karol Piątek. Mamy boisko sołeckie w Robakowie, w Wyszecinie. I to są te place, które jesteśmy też od tego, żeby zagospodarować jakąś sensowną ofertą.
1: No to tej oferty, jak słyszeliśmy, jest bardzo dużo. Cieszymy się, że tak się dzieje. Trzymamy kciuki jutro, proszę Państwa, przede wszystkim, bo jak jutro się uda, to już
0: ta przygoda będzie trwała naprawdę, dłużej.
1: Tak, będzie przygoda trwała dłużej i będzie jeszcze wiele okazji do kibicowania Weekendowi. A tymczasem, tak jak wspominam, jutro 14:30. Trzymamy kciuki, zapraszamy, bo jeszcze, jak słyszeliśmy, ostatnie bilety są. My tam będziemy na pewno i zdamy Państwu relację z tego, jak mecz wyglądał. A teraz dziękuję ślicznie. Mieszko Wetrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem był dzisiaj Piotr Klecha, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji.

0: trafia. Pomiar cukru i ciśnienia. Konsultacje ze specjalistami. Nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
4: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
3: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
5: Reklama.

0: 7 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam ciekawego się w regionie dzieje. Wakacje się skończyły, rok szkolny rozpoczynamy i o tym, co się dzieje właśnie, o tym roku szkolnym, o tych wakacjach, które już minęły, będę opowiadał nie ja, tylko Tomasz Smugę z portalu nadmorski24.pl. Oddaję głos.
1: Witam serdecznie, tak jak panie Michale, dobrze mówisz. Tak, przede wszystkim 1 września, czyli inauguracja nowego roku szkolnego. Dzięki twojej telewizji morskiej zajrzeliśmy do gminy Szemud, Redy, czy do Wejherowa, gdzie w powiatowym zespole szkół numer 3 odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2026-2027. W Redzie i w gminie Szemud także pochwalono się nowymi obiektami budynków szkolnych, także warto już zobaczyć zdjęcia i przeczytać informacje. 1 września to także obchody upamiętniające rozpoczęcie II wojny światowej. W tym roku obchodzimy 87. rocznicę. Tradycyjnie uroczystości odbyły się na Westerplatte. Tam przemówienia wygłosili i prezydent RP Karol Nawrocki oraz premier RP Donald Tusk. Możecie oczywiście przeczytać, co oni tam mówili do zebranych. Piszemy także o niskoczynszowych mieszkaniach, które czekają na nowych lokatorów w gminie Szemud. Możecie także przeczytać o zbliżającym się pierwszym memoriale Huberta Skrzypczaka w Wejherowie. Tylko przypomnę, że to jest jak do tej pory jedyny medalista igrzysk olimpijski właśnie pochodzący z grodu Wejhera. Walczył to w 1968 roku, mam nadzieję, że teraz nie pomyliłem, za tą w Meksyku. A jeżeli mówimy o sporcie, no to wrzesień, czyli nowa edycja z podcastu Sportowa Fala. W najbliższy poniedziałek po godzinie 20 w Radiu Nord FM możecie wysłuchać rozmowy z wiceprezes Karate Klubu Wejherowo Sensei Małgorzatą Zabrocką.
0: A jeżeli wy będziecie wciąż jeszcze spragnieni najświeższych informacji, to ja tylko dorzucę, że na antenie Nord FM o każdej pełnej godzinie pojawia się serwis informacyjny.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.
3: Tragedia na Jedynce. Policja ustala, jak doszło do śmiertelnego wypadku. Rząd planuje zmiany w ulgach podatkowych. Ucieszą się krwiodawcy. Nasze siatkarki coraz bliżej medalu Mistrzostw Europy. Marcin Krzamiński. Cztery osoby zginęły, cztery zostały ciężko ranne w wypadku, do którego doszło rano na autostradzie A1 koło Mykanowa na Śląsku. Ofiary to mężczyźni w wieku od 20 do 63 lat, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
3: 32-letni kierowca z województwa łódzkiego został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Utrudnienia na jedynce w stronę Katowic mogą potrwać do wieczora. Pozostajemy na drogach. Rusza remont nawierzchni na autostradzie A6 w rejonie węzła Klucz. Od jutra ruch w obu kierunkach będzie tam odbywać się jedną jezdnią. Prace potrwają około 3 tygodni. Prawo i Sprawiedliwość proponuje powołanie Komisji Zaufania Publicznego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Złożenie projektu ustawy w tej sprawie zapowiedział lider PiSu Jarosław Kaczyński. Według niego powołanie Komisji Zaufania Publicznego jest dużo lepszym rozwiązaniem niż przedstawione dotychczas propozycje, czyli na przykład utworzenie Komisji Śledczej, co zaproponował lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć, niektóre się zmienić. Wojciech Kowalik.
5: Zupełnie zniknąć ma ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
6: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł.
5: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Teraz to 130 zł za litr oddanej krwi.
6: Ta kwota nie była podnoszona też prawie od 20 lat. W związku z tym rząd teraz proponuje, że jeden litr krwi, który będziemy mogli sobie wartość tego litra odliczyć, to będzie 260 zł.
5: Zniknąć miałaby też tak zwana ulga na ekspansję dla firm. Korzysta z niej ułamek przedsiębiorców.
3: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa ma od dziś patrona. Został nim Jacek Magiera. Były piłkarz, ostatnio trener związany przez lata ze stołecznym klubem i jego akademią. Zmarł nagle w kwietniu we Wrocławiu.

0: wieku 49 lat. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie. Od strefy medalowej dzieli je ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż wczorajszy mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. Michał Waszkiewicz.
1: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
2: Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się.
1: To głównie problemy z koncentracją, dodaje rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
3: Gdzieś tam myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie jest.
1: Na pewno z Holandią w ćwierćfinale trzeba będzie zagrać lepiej.
0: Mecz o półfinał Mistrzostw Europy już w czwartek.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Park miejski w Wejherowie zamienił się w dużą scenę hip-hopową. Podczas Wejherowo Hip-Hop Fest wystąpili zarówno artyści dobrze znani fanom gatunku, jak i reprezentanci lokalnej sceny. Impreza rozpoczęła się w sobotę na polanie piknikowej w parku miejskim. Wstęp był bezpłatny, a organizatorzy od początku podkreślali, że zależy im nie tylko na dużych nazwiskach, ale również na pokazaniu różnorodności współczesnego hip-hopu.
5: Aktualnie trwają koncerty lokalnych zespołów. Zaprosiliśmy w tym roku 7 zespołów z Wejherowa i okolic. A to jest rozgrzewka przed headlinerami wieczoru, którymi są zespół Beska, raper Bonson i raper Kali.
4: Mówi współorganizator wydarzenia DJ NDNDZ. Zanim na scenie pojawiły się największe nazwiska wieczoru, publiczność mogła wysłuchać artystów związanych z Wejherowem i regionem.
5: Staramy się pokazywać różne oblicza tego hip-hopu, zarówno to klasyczne wydanie, boom-bapowe, też nowoczesne, bardziej melodyjne, bardziej popowe, ale też inspirowane takimi brytyjskimi brzmieniami elektronicznymi, więc bardzo różne oblicza tego hip-hopu.
4: Dodaje DJ NDNDZ. Jedną z największych gwiazd festiwalu był Kali, od lat obecny na polskiej scenie hip-hopowej, zarówno jako artysta solowy, jak i współtwórca licznych projektów. Na scenie pojawił się także Bonson, znany z osobistego stylu, charakterystycznej narracji i mocno emocjonalnych tekstów. Trzecim z głównych wykonawców był zespół BSK. Dorośli mieszkańcy Cewic mogą nauczyć się rzeźbienia w drewnie. Nadleśnictwo Cewice prowadzi zapisy na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach ogólnopolskiej akcji Drewno, materiał przyszłości. Zajęcia odbędą się w Centrum Edukacji Leśnej imienia Czewuje i Świętopełka w Cewicach. Warsztaty poprowadzi Jarosław Kustusz, który pokaże uczestnikom podstawy ręcznej obróbki drewna i pracy z dłutem. Podczas zajęć będzie można poznać właściwości i strukturę tego surowca, a następnie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Organizatorzy zaplanowali łącznie 6 godzin zajęć podzielonych na 2 spotkania 15 i 22 września w godzinach od 15:30 do 18:30. Liczba miejsc jest ograniczona, a udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są telefonicznie lub mailowo. Warsztaty są skierowane do osób dorosłych zainteresowanych poznaniem drewna i tradycyjnych technik jego obróbki. W Słupsku rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące planowanej rozbudowy ulicy Gdańskiej. Chodzi o budowę drogi rowerowej i przebudowę chodnika na odcinku od ulicy Lota do ulicy Wiejskiej. Konsultacje potrwają do 23 września. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 10 września o 16 w sali 212 Słupskiego Urzędu Miejskiego. Dodatkowo 7 i 21 września w godzinach od 8 do 14:30 zaplanowano dyżury konsultacyjne w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej. Na miejscu będzie można zapoznać się z koncepcją projektu i złożyć swoje uwagi. Dokumentacja oraz formularz konsultacyjny są dostępne również w internecie, m.in. na stronie Zarządu Infrastruktury Miejskiej i Miejskiej Platformie Konsultacyjnej. Choć lato trwa do 22 września, no to my upałów dzisiaj mieć nie będziemy, takich letnich, chyba że mówimy o letniej temperaturze, czyli nie takiej zbyt wysokiej. 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce to dziś max, 19 w Dębku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Rumignie, Mieluźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu od samego rana się pojawiają, a padać z czego ma. Zachmurzenie utrzymuje się nam umiarkowane i dosyć duże i póki co raczej przez jakiś czas takie pozostanie, na zmiany pogodowe się nie zanosi.
6: Norda.

0: niczym nie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No i stało się, nareszcie. Pierwszy dzwonek po wakacjach już zabrzmiał. Mamy pierwszy dzień września, wtorek i oficjalnie rozpoczynamy nowy rok szkolny na antenie Radia Norda FM i w programie...
2: Norda na fali.
1: Robert Jastrzębski. No nie będzie dzisiaj jeszcze sprawdzianów u mnie, bez kartkówek i bez pytania. No ale musiałem o tym powiedzieć, bo przecież powrót do szkoły to spotkania z kolegami, nowe klasy, nowi nauczyciele i trochę emocji, szczególnie u tych, którzy szkolną przygodę zaczynają po raz pierwszy. Wszystkim uczniom życzymy dobrego startu, fajnych ludzi obok siebie i jak najwięcej powodów, żeby do szkoły chodziło się z uśmiechem, prawda? No a nauczycielom oczywiście cierpliwości, a rodzicom sprawnych poranków. Do 18 Norda na fali, zapraszam.
2: Norda na fali. Reklama.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
6: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy

0: tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

0: Jeszcze wczoraj bym powiedział, że to wakacyjne granie, ale niestety. Fun Factory za nami. Pierwszy dzień września, tu Radio Norda. No to sprawdźmy, jak ten pierwszy dzień nowego roku szkolnego wyglądał w naszym regionie. Zaglądamy do Redy, gdzie dzisiejsza inauguracja była wyjątkowa, bo połączono ją z uroczystym otwarciem nowej filii szkoły podstawowej numer 3 przy ulicy Trzcinowej. Bo to mi się teraz wyświetla w nadmorskim 24.pl. I od dzisiaj uczą się tam 4 oddziały klas pierwszych i drugich. Są nowe sale lekcyjne, świetlica, stołówka, sala gimnastyczna, kącik biblioteczny i sala komputerowa. No a w całej Redzie ponad 3600 dzieci i młodzieży rozpoczęło dzisiaj naukę, w tym około 600 przedszkolaków. Można powiedzieć, że pierwszy dzwonek już za nami, nowe sale pachną jeszcze nowością. No to korzystajcie z tego, uczniowie, bo to prawdopodobnie jedyny dzień roku szkolnego, kiedy nikt was nie zapyta, a kto jest dzisiaj nieprzygotowany? Do 18 to jest Norda na fali, za chwilę u nas popołudniowy raport drogowy, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: studio i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Reklama.
5: Piętnasta 35 sekund na naszych radiowych zegarach wybiło. Przy mikrofonie Agata Andryskowska Was wita, a my czym prędzej wsiadamy za kierownicę i wyruszamy na lokalne drogi sprawdzić, co się na nich dzieje. Zaczynamy nasz przegląd od Gdyni, gdzie niestety popołudniowy ruch już kierowcom daje siwe znaki. Więcej samochodów mamy na Północnej, Puckiej, Morskiej, Hutniczej, a także na Dąbka. Tutaj na Derdowskiego trwają prace drogowe, ciasno również na Wielkopolskiej i Sopockiej. Gęsto też na trasie w kierunku Rumi, ale już w samej Rumi w zasadzie bezproblemowo. W Redzie kierowcy stoją na Gdańskiej. Wejherowie postoimy przed przejazdami kolejowymi, a jeszcze na 3 maja trwają roboty drogowe, co może powodować utrudnienia w ruchu. Tłocznie jest też na Zamostnej w stronę Bolszewa. Na drodze 216 do Pucka pojedziemy raczej bez spowolnień. W samym Pucku wolniej przejedziemy ulicą Wejherowską. We Władysławowie więcej samochodów jedynie na Starowiejskiej, ale już na Hel dojedziemy bez większych problemów. Na obwodnicy Trójmiasta pojedyncze spowolnienia, ale naprawdę bardzo symboliczne. Sama S6 pozostaje natomiast przejezdna i tutaj kierowcy mogą liczyć na taką znacznie płynniejszą, przyjemniejszą jazdę. Przenosimy się do Lęborka i tu sytuacja jest zdecydowanie, no bym powiedziała, delikatnie trudniejsza. Czerwono m.in. na Zwycięstwa, Krzywoustego, Alei Niepodległości, Alei Wolności i Kossaka. Jeśli jedziecie dalej jednak nad morze, to w Łebie bez większych utrudnień. Na koniec przenosimy się do Słupska, gdzie również już jest ten popołudniowy szczyt widoczny, tłoczniej na Garncarskiej, Jaracza, Kościuszki, Kopernika i Kaszubskiej. Do Kobylnicy dojedziemy z pewnym opóźnieniem, a w samej miejscowości korek nam się tworzy na ulicy Głównej w Ustce, natomiast więcej samochodów na Dworcowej i Darłowskiej. I jeśli chodzi o przegląd drogowy, to z mojej strony to tyle. Jeśli możecie, oczywiście omijajcie najbardziej zatłoczone odcinki, a jeśli nie, no to spokojnie, bez nerwów i bez pośpiechu. Szerokiej drogi, samych zielonych świateł, a następny raport drogowy już za godzinę. A teraz zapraszam na prognozę pogody. Jeśli macie taką możliwość, to warto dziś mieć ze sobą jakiś parasol lub coś przeciwdeszczowego. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże przelotne opady deszczu, a jeśli chodzi o wiatr, może być umiarkowany, nawet porywisty. Podczas burz porywy wiatru mogą sięgnąć do 60 km na godzinę, ciśnienie 1012 hektopaskali. A jeśli chodzi o temperaturę,

0: Chciałoby się tej piosenki słuchać w nieskończoność. Endless Summer, Yoshiana za nami, czyli niekończące się lato. No cóż, kalendarz ma na ten temat trochę inne zdanie. Jakby nie było, mamy pierwszy dzień września, dzieciaki wróciły do szkoły, sezon wakacyjny oficjalnie za nami, ale my w Nordzie na Fali nie zapominamy o raporcie z Nadbałtyku. Zaglądamy na nadmorski24.pl, zakładka nasze kamery, sprawdzamy co w dębkach. No i jeszcze niedawno plaża pełna ludzi, ręczników i parawanów. A tu proszę bardzo, nieco spokojniej i powiem wam, że Bałtyk po sezonie ma swój urok. Może więc Oceana miała rację, wakacje się skończyły, a Endless Summer nad morzem może jeszcze trochę potrwać. Sprawdźcie sami, nadmorski24.pl i zakładka nasze kamery. Chociaż powiem szczerze, że jak patrzę na ten obrazek, no to pogoda dzisiaj słaba nad morzem. A za chwilę u nas fala ciekawostek.
1: Norda na fali. Reklama.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia. Konsultacje ze specjalistami. Nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
5: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Natasza Urbańska była jedną z gwiazd pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival 2026. Wokalistka sięgnęła po jeden z największych przebojów Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, oddając w ten sposób hołd zmarłej w lipcu artystce. Pierwszy wieczór w Operze Leśnej dostarczył publiczności wielu muzycznych emocji i wzruszeń. Inauguracyjny koncert poświęcono pamięci Stanisława Sojki oraz największym polskim przebojom, które zaprezentowano w nowych tanecznych aranżacjach. Na scenie pojawili się m.in. Kaja, Kaśka Sochacka, Dawid Kwiatkowski i Zalia. Podczas koncertu wystąpiła również Natasza Urbańska. Artystka sięgnęła po legendarny hit Bonnie Tyler Holding Out for a Hero, oddając hołd zmarłej w lipcu walijskiej wokalistce. Utwór, który powstał na potrzeby ścieżki dźwiękowej filmu Footloose z 1984 roku, szybko stał się międzynarodowym przebojem i do dziś uznawany jest za jeden z największych hitów lat 80. Natasza Urbańska postawiła na nowoczesną taneczną aranżację kultowego przeboju. Jej dynamiczna interpretacja połączona z mocnym wokalem, energią i sceniczną prezencją natychmiast porwała publiczność zgromadzoną w Operze Leśnej. Po występie w mediach społecznościowych pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. To była petarda! Brawo Natasza! Miałam ciary! Napisała jedna z komentujących osób.

0: Sam raz na pierwszy dzień września. Bibi Rexa i Faithless w Radiu Nordo FM. Tu Robert Jastrzębski. No, początek roku szkolnego przynosi nam sporo nowych tematów w regionie, a my oczywiście trzymamy rękę na pulsie w Radiu Norda. Za chwilę zajrzymy m.in. do Lęborka, gdzie w ratuszu spotkali się burmistrz Jarosław Litwin i wojewoda pomorski Emil Rojek. Rozmawiali o pieniądzach na rozwój miasta, kolejnych inwestycjach, współpracy z administracją rządową, ale pojawił się też temat powstającej metropolii. Co konkretnie może na tej współpracy zyskać Lęborg? O tym powiemy Wam po 16 w serwisie regionalnym Radia Norda. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15. edycję Jesieni w Ogrodzie.

0: Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Reklama.
5: Remont był dobrze zabezpieczony, mówią drogowcy. Po tragedii na jedynce wrócimy do ustaleń śledczych w sprawie pożaru w Skarżysku Kamiennej. Spytamy też uczniów, co myślą o smartfonowym zakazie. Marcin Krzemiński. Prace były odpowiednio zabezpieczone, zapewniają drogowcy, a chodzi o tragedię, do której doszło dziś rano koło Mykanowa pod Częstochową. Na autostradzie A1 w robotników uderzyła rozpędzona ciężarówka. Na miejscu zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali.
6: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Dzisiaj, gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
5: Mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W chwili wypadku na miejscu pracowało 12 robotników. Zatrzymano 32-letniego kierowcę ciężarówki, był trzeźwy, pobrano mu krew na obecność narkotyków. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak i dlaczego doszło do wypadku. Na kilkanaście milionów złotych wycenia się straty po pożarze zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledczy chcą zakwalifikować podpalenie zakładu jako czyn o charakterze terrorystycznym. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Szymon Kępka.
7: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a potem, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
8: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
7: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
8: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
7: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
5: Tymczasem nadeszły właśnie niepokojące informacje z Niemiec. Jak podaje dziennik Bild, w Brandenburgii w pobliżu elektrowni Jenschewalde znaleziono dziś improwizowane urządzenia określane przez policję jako wybuchowe i zapalające. Według niemieckich służb doszło tam także do ingerencji w rejon linii energetycznej. Tankuj, płać i płacz, mówią niektórzy. Skończył się rządowy program CPN, wrócił wyższy VAT, a wraz z nim znacznie zdrożały paliwa.
9: O ile tankujemy dzisiaj?
10: 8,39.
9: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
10: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
11: Za stówkę.
9: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
11: Bardzo drogo.
5: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. Z nowym rokiem szkolnym nowe zasady, także te, które niekoniecznie podobają się uczniom, czyli zakaz używania smartfonów w szkołach.
12: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje, ale teraz będą zabierane.
13: Duże oczy?
12: Nie, nie oddajemy smartfonów.
14: Myślimy nad

0: tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
1: To będzie wyzwanie?
0: No, może być.
2: No jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, przekonamy się w najbliższych dniach.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci, przejażdżki quadem i motocyklem, alpaki, rękodzieło, swojskie jedzenie oraz licytacja na rzecz placówki. Tak wyglądał tegoroczny festyn w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie. Festyn odbył się w sobotę 29 sierpnia. Od rana teren wejherowskiego DPS-u wypełniły dekoracje nawiązujące do Dzikiego Zachodu, muzyka i liczne atrakcje przygotowane zarówno dla mieszkańców, jak i zaproszonych gości. W tym roku wydarzenie zyskało szeroką formułę i zostało otwarte także na mieszkańców Wejherowa. Organizatorzy chcieli w ten sposób stworzyć przestrzeń do spotkania, wspólnej zabawy i przede wszystkim integracji podopiecznych domu z osobami spoza placówki.
4: Festyn jest taką tradycją już wpisaną w nasz dom i co roku organizujemy. W tym roku pod hasłem Otwarte oczy, wrażliwe serce, w stylu country, jak to widać tutaj, osoby, które tutaj są obecne z nami. Właśnie chodzi o to, żeby była integracja z osobami z zewnątrz, żeby można było się spotkać, zobaczyć jak funkcjonujemy, żeby pokazać, że Dom Pomocy to jest miejsce radości i takiego wspólnego spotkania się.
3: Mówi dyrektor DPS w Wejherowie siostra Bożena Piotrowska. Jednym z ważniejszych punktów programu była licytacja. Dochód z niej został przeznaczony na potrzeby i działalność statutową placówki.
4: Każdy znajdzie coś dla siebie. Dzieci znajdą kącik z kolorowarkami, z malowaniem twarzy, z zabawami rozszerzającymi. Jest też możliwość zmierzenia sobie ciśnienia, masażu wykonaną przez szkoły. Jest też możliwość licytacji na rzecz naszego domu.
3: Dodaje siostra Piotrowska. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym prezydenta miasta Wejherowa oraz starosty powiatu wejherowskiego. O współpracy samorządu z administracją rządową i ważnych dla Lęborka programach rozmawiali w ratuszu burmistrz Jarosław Litwin oraz wicewojewoda pomorski Emil Rojek. Spotkanie dotyczyło m.in. dostępnych środków i działań, które mogą mieć znaczenie dla rozwoju miasta. Podczas spotkania omówiono także programy realizowane przy udziale administracji wojewódzkiej oraz możliwości pozyskiwania środków na przedsięwzięcia ważne dla lokalnej społeczności. Jednym z poruszonych tematów była również powstająca metropolia. Władze Lęborka podkreślają, że współpraca pomiędzy samorządem a administracją rządową może mieć bezpośrednie przełożenie na realizację kolejnych inwestycji i projektów w mieście. Spotkanie w Lęborskim Ratuszu miało charakter roboczy. Jego uczestnicy wymienili się informacjami dotyczącymi aktualnych działań oraz możliwości dalszej współpracy. Dla samorządu ważne jest wykorzystanie dostępnych programów i funduszy, które mogą wspierać rozwój miasta oraz realizację przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby mieszkańców. Po raz kolejny możemy pomóc zwierzakom ze schroniska. 12 Słupski Bieg Charytatywny na rzecz Zwierząt Pobiegnij Pomożesz i już w tym miesiącu. 27 września Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce z oddziałem w Słupsku już po raz 12 organizuje Słupski Bieg Charytatywny na rzecz Zwierząt pod hasłem Pobiegnij Pomożesz. Jest to inicjatywa sportowa, która integruje miłośników zwierząt oraz propaguje ideę pomocy na rzecz bezdomnych zwierząt. Każdy z uczestników biegu zakupi bilet z cegiełkę, z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc zwierzętom przebywającym w słupskim schronisku. Wśród uczestników biegu zostaną rozlosowane nagrody. Organizatorzy zachęcają do wsparcia akcji poprzez przekazanie upominków dla uczestników biegu. W zamian za wsparcie tej inicjatywy można otrzymać pisemne podziękowanie dla fundatora, podziękowanie wygłoszone w trakcie imprezy, czy też umieszczenie nazwy i logo sponsora w utworzonym na Facebooku wydarzeniu. Osoby, które chciałyby się zaangażować w tą imprezę, proszone są o kontakt z organizatorami. No 18 stopni Celsjusza jak na lato to nie jest specjalnie wysoka temperatura, a ja przypomnę, że do 22 września mamy jeszcze lato. A dziś właśnie maks 18 stopni mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumignie, Mieluźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1010 hektopaskali, wiatry słaby i umiarkowany, zachmurzenie dość intensywne, czyli umiarkowane i duże, a z chmur przelotne opady deszczu na południowej części województwa może pogrzmieć.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: I to już prawie 14 minut po godzinie 16. Słuchamy Radia Norda FM i do 18 Norda na fali. No i proszę Państwa, nie ma już odwrotu. Kartka z kalendarza oficjalnie przewróciła się na wrzesień. Pierwszy dzień września i pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Co u Was? Jak Wam mija ten dzień? Dajcie znać na radiowym czacie. A ja tu widzę w kalendarzu, że z kwiatami idziemy m.in. dzisiaj do Bronisława, do Idziego, do Michała, Anny i Feliksa. Solenizanci, gramy dla Was już niebawem. Pogoda nam też trochę przypomina, że zaczął się wrzesień, zatem jeśli planujecie nadmorski spacer, to może się zastanówcie dwa razy, albo weźcie parasolkę i ciepły sweter. A w naszej ramówce, jak zwykle w tej godzinie, kolejna lekcja Kaszubskiego, będziemy jeszcze na regionalnych drogach. No i oczywiście nasza zagadka dnia, zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
7: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
8: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
0: Audycja powstała.

0: Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja sytme zesunte drege belia.
2: Belia.
3: Łobuz.
2: Łobuz.
3: Zyzdy wciątkłe w zół, zlewicił, belia, co we wce przesnity.
2: Skrzywdził, zniszczył, znów pochulał, łobuz, gałgan, kawał, psuja.
3: Zyzdy wciątkłe w zół, zlewicił, belia, co we wce przesnity.
2: Belia.
3: Łobuz.
2: Belia.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: jeden z nich.
1: Sienicki, Braxton, Kościkiewicz. Takie trio nam przypomina o wielkim przeboju, teraz w nowej wersji w Radiu Norda. Uwaga, nowy rok szkolny to nie tylko plecaki, proszę Państwa, to nie tylko zeszyty i pierwszy dzwonek, ale także zdecydowanie większy ruch na naszych drogach, prawda? Dlatego o 16.30 sprawdzimy, co czeka kierowców i pasażerów komunikacji w regionie. A warto nas słuchać, bo będzie o tym, że w Gdyni szykują się weekendowe utrudnienia związane z Dniem Ulicy Focha, a w Słupsku wraz z powrotem uczniów zmieniają się rozkłady i trasy kilku linii autobusowych. Będą dodatkowe kursy, częstsze autobusy, ale też objazdy. Co, gdzie i kiedy, wszystko to zbieramy dla Was i za chwilę powiemy w raporcie drogowym Radia Nord FM. 16.30 o tej samej porze na Facebooku wypatrujcie zagadki dnia. Zapraszam.
2: Norda na fali.
3: O, jak miło, miło.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.
3: Tu Radio Norda, pierwszy dzień września, 16.30. Zapraszam na ostatnie raporty drogowe. I od razu informacja dla trójmiejskich kierowców, bo w niedzielę 6 września od godziny 12 w związku z organizacją wydarzeń Dzień ulicy Focha wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. W tym czasie zamknięty dla ruchu zostanie odcinek jezdni od ulicy Focha 28 w rejonie skrzyżowania z ulicą Kopernika do ulicy Śniadeckich. W czasie obowiązywania zmian ruch pieszy zostanie utrzymany, a z zamkniętego odcinka będą mogli korzystać rowerzyści. Utrudnienia potrwają do godziny 20.03 tego samego dnia. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Przenosimy się do Słupska, bo tutaj pasażerów Słupskiej Komunikacji Miejskiej czekają zmiany w kursowaniu kilku linii, a korekty obejmą autobusy numer 8, 11 i 28. Do stałego kursowania w dni nauki szkolnej wróci także linia 10. Na linii 8 wydłużone zostaną godziny kursowania. Pojawią się m.in. dodatkowe wieczorne kursy o godzinie 18.45 i 19.45 z Hubalczyków do Parku Wodnego oraz o godzinie 20.30 w kierunku Hubalczyków. Zmieni się także trasa linii 11 w centrum miasta. Autobusy pojadą ulicami Grodzką, Armii Krajowej i Kaszubską zamiast Kilińskiego. Wybrane kursy będą przejeżdżały również ulicą Lota, aby ułatwić uczniom dojazd do szkoły podstawowej nr 11. Więcej autobusów pojedzie linią 28, jej częstotliwość wzrośnie z 60 do 30 minut, a kursy będą realizowane mniej więcej od 6 do 18.30. Na linię 10 wracają wszystkie kursy szkolne, m.in. dla uczniów dojeżdżających z osiedla Bolesławice do szkoły w Kobylnicy. Zmiany czekają również pasażerów linii numer 2. W związku z budową kanalizacji deszczowej zamknięta zostanie część ulicy Spacerowej w Siemianicach. Autobusy pojadą objazdem ulicą Akacjową, Migdałową i Wiśniową, a prace mają zakończyć się 11 września. Jak widać za oknem, pogoda pokazuje, że zaczął się wrzesień. Przelotne opady deszczu i maksymalnie 19 stopni na termometrach. Ogólnie mówiąc, w regionie brzydka pogoda i tak pozostanie wieczorem. Nadal możliwe przelotne opady deszczu, 16 stopni nad morzem, 15 stopni w Gdyni. Jutro będzie podobnie, z tym, że raczej padać nie powinno, a temperatury, jakie zobaczymy w Gdyni, to 19 stopni, w Słupsku 20 stopni, podobnie będzie w Lęborku.

0: Don't Stop i ATB w Radiu Nordea FM. I od razu mam dobrą informację dla fanów ATB, bo właśnie we wrześniu zaczyna się trasa koncertowa ATB w Polsce, którą 25 września rozpocznie w Krakowie, ale ATB będzie też w Gdyni i do Gdyni przyjedzie 7 listopada i zagra w klubie Sfera. Dajcie znać, kto się wybiera. Do 18 Nordo na fali, skoro mamy dzisiaj pierwszy dzień września i rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, to sprawdźmy, jak u Was z matematyką po wakacjach, czyli wraca nasza zagadka dnia, która zostaje w formie rozpracowania trzycyfrowego kodu. Zapraszam, profil facebookowy Radia Nordo FM, tam macie maksymalnie 3 próby, a ja podrzucę Wam dzisiaj wskazówki. I to będą 3 wskazówki, a pierwszą zapiszcie, która mówi, że suma wszystkich cyfr kodu jest liczbą nieparzystą. Suma wszystkich cyfr kodu jest liczbą nieparzystą, w puli nagród 2 bilety do kina i jak zwykle w finale naszej zabawy przed 18 zdradzimy poprawną odpowiedź. Kto razem z nami? Dajcie znać, kto kombinuje. Bawcie się dobrze, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
6: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie.

0: Kancelarowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Na antenie Radio Nord FM rozpoczynamy serwis kulturalny. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a muszę przyznać, że zapowiada się tydzień spotkań muzyki, teatru i pamięci. Od 3 do 9 września Słupsk po raz 24 już stanie się miejscem spotkań z kulturą, historią i współczesnością społeczności żydowskiej. Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny oraz Słupski Ośrodek Kultury zapraszają na Dni Kultury Żydowskiej. Wydarzenie, które od lat łączy sztukę z rozmową o pamięci, tożsamości i doświadczeniach ludzi. Tegoroczna edycja rozpocznie się 3 września w klubu Księgarni Cepelin. O godzinie 18 ze słupską publicznością spotka się Jacek Tacik, a rozmowę poprowadzi dr Grzegorz Piekarski z Uniwersytetu Pomorskiego. Dzień później w Ote Rondo zabrzmi muzyka. Usłyszymy tradycyjne pieśni żydowskie w nowych, współczesnych aranżacjach. W sobotę 5 września program przeniesie się do kina Rejs. O godzinie 16 zaplanowano pokaz dokumentu Ukos Światła Wojciecha Szumowskiego. Wieczorem w rondzie widzowie zobaczą monodram Ginczanka, przepis

Na prostotę życia w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej. Opowieść inspirowana życiem poetki Zuzanny Ginczanki. Niedziela przyniesie spotkanie z Agatą Tuszyńską, autorką książki Arytmia Pamięci. Wieczorem Katarzyna Reichert wystąpi w premierowym monodramie muzycznym

zaplanowano na 9 września w kinie Rejs. Po projekcie filmu Wnuczka Naczelnej w reżyserii Maszy Makarowej odbędzie się rozmowa z reżyserką, którą poprowadzi dr Grzegorz Piekarski. A ja na następne informacje kulturalne na antenie Radia Nord FM zapraszam już jutro o 8.45.

0: salami, baby.
1: Miało nie być dzisiaj u mnie kartkówek, miało nie być sprawdzianów, ale można powiedzieć, że takim lekkim naszym sprawdzianem jest nasza zagadka dnia w Radiu Nordo FM. Jak zwykle o tej porze próbujemy rozpracować kod. Kod jest trzycyfrowy, to wszystko dzieje się na Facebooku. Ja podpowiadam, wy komentujecie, pamiętajcie, że macie trzy próby, a do wygrania dzisiaj dwa bilety do kina. Mamy już pierwszą wskazówkę, która mówi, że suma wszystkich cyfr kodu jest liczbą nieparzystą. No i podpowiedź numer dwa. Kod wygląda tak samo, kiedy czytamy go od lewej i od prawej strony. Trochę logiki, trochę kombinowania na pierwszy dzień września nie zaszkodzi, prawda? Jest z nami pani Kasia, która proponuje 109, jest też prosiaczek Luncia 191 i 196 od Kasi. Nie są to dobre odpowiedzi, no ale fajnie, że jesteście z nami w nowym miesiącu, w nowym roku szkolnym. To jak na razie tyle w temacie kodu, kombinujcie, ja wracam po godzinie 17 z ostatnią wskazówką, a za chwilę u nas 17, czyli kolejny serwis regionalny, zapraszam.
2: Norda na fali.

0: sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Reklama.
3: Ładunki wybuchowe przy elektrowni. Niemieckie służby udaremniły sabotaż. Mniej ofiar na drogach w te wakacje, za to więcej wypadków z udziałem hulajnóg. Okazja dla pasażerów kolei. Z okazji 25-lecia PKP ma specjalną ofertę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyrzutnie rakiet domowej konstrukcji i ładunki wybuchowe znaleziono przy niemieckiej elektrowni. Zakład Jenschwalde położony jest w Brandenburgii, blisko polskiej granicy. Według niemieckich mediów celem mogła być rozległa awaria zasilania. Do blackoutu nie doszło, a niebezpieczne urządzenia zneutralizowali saperzy. Spadła liczba wypadków drogowych i ich ofiar, nieco mniejsza jest także liczba utonięć, za to coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Jakub Medek.
4: W te wakacje na polskich drogach zginęło 50 osób mniej niż w roku ubiegłym i wpisuje się to, jak podkreśla policja, w stały trend. 118 utonięć to też nieco mniej niż w ubiegłym roku, chociaż tu dużej zmiany nie widać, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Andrzej Fiołek.
5: Topią się głównie mężczyźni, jest to około 90%. Mężczyzn gubi brawura, alkohol, chęć popisania się.
4: Mamy mniej wypadków, mniej ofiar, mniej przekroczeń prędkości, podsumowuje statystyki rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji Tomasz Krupa.
6: Natomiast niestety bardzo niepokojąca jest statystyka dotycząca zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych i tutaj mamy dwukrotny wzrost.
4: Od początku roku w wypadkach z udziałem hulajnóg zginęło w Polsce 11 osób, ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
3: Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać umowę sponsorską z upadłą giełdą kryptowalut, która była niekorzystna dla samych sportowców i PKOL-u. Zonda Krypto dostała prawo do korzystania z wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków, a gdyby któryś ze sportowców zażądał pieniędzy, zapłaciłby mu PKOL. Tłumaczy wiceminister sportu Piotr Borys.
7: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie, skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
3: Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. PKP Intercity oferuje duże zniżki na bilety, a to z okazji 25-lecia spółki. Promocja jest dostępna od dziś do czwartku, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
8: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
9: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
8: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
3: Zniżka dotyczy pociągów kategorii Intercity i TLK, które kursują do 3 października oraz składów Pendolino i Express Intercity do 24 października. Jedna z nielicznych w Polsce synagog w stylu neuromauretańskim odzyska dawny blask. Zabytkowy budynek w Radzanowie na Mazowszu przejdzie gruntowny remont. Zamieni się w centrum kultury z wystawami, spotkaniami i koncertami. Muzeum Mazowieckie przejęło obiekt na 75 lat i zapowiada zachowanie unikatowych detali tej niezwykłej architektury.
10: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Puccy artyści mogą liczyć na wsparcie ze strony miasta. Ruszyło składanie kandydatur do Nagrody Artystycznej Burmistrza Miasta Puck za rok 2026. Prawo do zgłaszania kandydatur do Nagrody Artystycznej Miasta Puck oraz do Honorowej Nagrody Artystycznej Miasta Puck za mecenat kultury mają dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej Miasta Puck, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, organy administracji publicznej, radni, szkoły, media, podmioty gospodarcze działające w dziedzinie kultury i osoby

0: fizyczne. Nagrody artystyczne miasta Puck są przyznawane w kategoriach twórczość artystyczna. Przyznawana jest wyróżniającym się twórcom związanym ze środowiskiem miasta Puck bądź prezentującym swoje dokonania twórcze w mieście Puck. Upowszechnienie kultury przyznawane jest animatorom kultury, organizacjom życia kulturalnego ze szczególne osiągnięcia w kreowaniu i promowaniu puckiej kultury. Nagroda w dziedzinie praca zawodowa w dziedzinie kultury przyznawana jest za najbardziej znaczące zaangażowanie w pracę zawodową w dziedzinie kultury. Nagroda w dziedzinie mecenat kultury przyznawana jest jako honorowa doroczna nagroda artystyczna burmistrza miasta Puck za sprawowanie mecenatu za największe i najbardziej znaczące zaangażowanie środków niepublicznych w dziedzinie kultury. Więcej o tych nagrodach dowiecie się z facebookowego profilu miasta Puck. Zmarł Józef Łaba, wieloletni radny Rady Gminy Główczyce. Samorządowiec przez lata angażował się w sprawy lokalnej społeczności i pracował na rzecz mieszkańców. Pełnił mandat radnego w kadencjach 2010-2014 oraz 2018-2024. Józef Łaba przez lata uczestniczył w życiu samorządowym Gminy Główczyce. Jako radny brał udział w pracach Rady Gminy i współtworzył decyzje dotyczące najważniejszych spraw lokalnej społeczności. Przedstawiciele gminy podkreślają jego zaangażowanie w sprawy mieszkańców oraz wieloletnią działalność na rzecz samorządu. W pamięci lokalnej społeczności pozostanie jako osoba życzliwa, odpowiedzialna i oddana sprawom gminy. Po informacji o jego śmierci władze gminy Główczyce przekazały rodzinie, najbliższym przyjaciołom oraz wszystkim osobom, które znały Józefa Łabę, wyrazy głębokiego współczucia. Wspominany jest jako samorządowiec, który przez lata miał swój udział w kształtowaniu lokalnych spraw. Jego działalność pozostanie częścią historii samorządu gminy Główczyce, a pamięć o nim ma towarzyszyć mieszkańcom przez kolejne lata. Kradzież paliwa zakończyła się policyjnym pościgiem ulicami Słupska. Policjanci zatrzymali 18-letniego kierowcę i jego 17-letniego pasażera. Dyżurny słupskiej policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży paliwa na jednej ze stacji w okolicach miasta. Z informacji wynikało, że sprawcy jadą czarnym Audi w kierunku Słupska. Funkcjonariusze zauważyli samochód we Błynkówku i próbowali zatrzymać go do kontroli. Kierowca gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Jechał m.in. pod prąd i łamał kolejne przepisy. W rejonie ulicy Portowej w Słupsku doprowadził do kolizji z Mercedesem, ale mimo uszkodzeń nie przerwał jazdy. Policjanci ostatecznie zablokowali Audi i zatrzymali obu mężczyzn. Jak się okazało, 18-latek nie miał prawa jazdy. Narkotest wykazał, że wcześniej zażywał narkotyki. Samochód, w którym uciekali, był przywłaszczony. Na aucie znajdowały się skradzione wcześniej tablice rejestracyjne. Policjanci znaleźli także kolejne tablice, narkotyki oraz maczetę. Obaj zatrzymani mogą usłyszeć zarzuty m.in. kradzieży tablic i wykorzystanie ich do kradzieży paliwa oraz posiadanie narkotyków. 18-latek dodatkowo odpowie za ucieczkę przed kontrolą, jazdę bez uprawnień i kierowanie pod wpływem środków odurzających. Ucieczka przed policją okazała się nieskuteczna i bezcelowa. Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem trafił do aresztu. Do zdarzenia doszło w Wejherowie w ubiegły wtorek w godzinach wieczornych. Policjanci prowadzili kontrolę prędkości, podczas której zmierzyli prędkość kierującego Fordem. Mężczyzna jechał z prędkością przekraczającą 90 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania kierującego do kontroli. Mężczyzna zignorował wydawane polecenia, ominął policjantów zjeżdżając na lewy pas ruchu, po czym przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Ostatecznie został zatrzymany na stacji benzynowej przy ulicy 12 Marca. Przeprowadzone przez policjantów badanie trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili również, że posiada obowiązujący od 2024 roku zakaz prowadzenia pojazdów w związku z tym, że kierował samochodem po narkotykach. Funkcjonariusze także podczas zatrzymania przeprowadzili test na obecność środków odurzających w organizmie. Okazało się, że znajduje się także pod wpływem amfetaminy, dlatego od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych. W piątek w godzinach popołudniowych sąd rejonowy w Wejherowie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Wieczory z dnia na dzień są coraz wcześniej i coraz chłodniejsze są także. Ten również taki będzie, choć noc generalnie się zapowiada stosunkowo ciepła, ale dzień do najbardziej upalnych nie należy. 18 stopni to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Usta, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieromie, Gniemie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1010 hektopaskali, czyli nieźle, ale raczej już w kierunku niskiego ciśnienia. Do tego wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie intensywne i przelotne opady.
1: Norda FM. na Bałtycki Fach.

0: Bull, a wcześniej Wiktor Dyduła w Radiu Norda FM. Cześć, dzień dobry, wieczór jeszcze raz, Robert Jastrzębski do 18 Norda na fali. No wracamy, słuchajcie, w roku szkolnym Radio Norda FM, regionalna stacja. U nas tak naprawdę niewielkie zmiany ramówkowe, o tym będziemy Was informować. Nadal nadajemy w województwie pomorskim. Mam nadzieję, że zostaniecie razem z nami i będziecie razem z nami w nowym roku szkolnym. W tej godzinie wrócimy do zagadki dnia, będzie trochę sportu, oczywiście zajrzymy do kina, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
6: Główne uroczystości szemuckich dożynek gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
7: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzle?
6: No jasne, w sobotę stadion w Szemudzie oddajemy młodym.
7: 5 stycznia, gmina Szemud do młodych.
6: O 18 na scenie

0: Stadion w Szemudzie. Na koncerty wstęp wolny. Zapraszamy. Wójt gminy Szemud, Ryszard Kielkowski.
1: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
2: Reklama.

I to już wrześniowe granie w Nordzie na fali, tu Robert Jastrzębski. Słuchajcie, no 1 września to start nowego sezonu szkolnego, ale nie tylko uczniowie wracają do gry, bo rusza również nowy sezon sportowy w naszym regionie. Za chwilę wiadomości sportowe, a tam powiemy wam o tym, że do rywalizacji w pierwszej lidze wracają piłkarze ręczni Tytanów Wejherowo. No a właśnie wrzesień od razu przyniesie 3 spotkania. Nowe zeszyty otwarte, nowe sezony rozpoczęte, teraz czas zacząć zbierać punkty, proszę państwa. A ja za chwilę wrócę do komentarzy w naszej zagadce dnia.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów. Wykwalifikowanie.

0: Kwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Poznaliśmy nazwiska pierwszych kobiet, które zawalczą w memoriale Huberta Skrzypczaka we Wejherowie. Na ringu rękawice skrzyżują wychowanka Wejherskiego Klubu Bokserskiego Gryf Oliwia Wasiakowska oraz Julia Jerzewska. Panie zmierzą się w wadze 57 kg. Wcześniej organizatorzy zdradzili parę jednego z głównych pojedynków wśród panów. W wadze 75 kg zmierzą się Kasper Mańko i Walera Griszczenko. Zawody odbędą się w najbliższą sobotę o godzinie 18 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy Śmiechowskiej.
4: Wspaniałe walki, świetne widowisko, 6 walk eliminacyjnych do Mistrzostw Polski Juniorów. Chłopacy po 18 lat na pewno dadzą z siebie wszystko. 2 walki w wadze ciężkiej seniorów, walka pokazowa Oliwii Wasiakowskiej, trzykrotnej mistrzyni Polski, trzykrotnej medalistki Mistrzostw Europy. Jednak najważniejsze w tym wszystkim jest pamięć o panu Hubercie, wspaniałym człowieku, wspaniałym zawodniku, wspaniałym sportowcu, więc nie może nikogo tutaj zabraknąć. Chciałbym, żebyśmy wszyscy pochylili się ku pamięci i wspominali pana Huberta w ten sposób, jaki on by sobie wymarzył, czyli wielkim świętem bokserskim. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.
3: Mówi organizator memoriału Wojciech Wasiakowski. Hubert Skrzypczak urodził się 29 września 1943 roku w Wejherowie. Był wybitnym polskim bokserem. Na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku zdobył brązowy medal w wadze papierowej po 3 zwycięskich walkach i porażce w półfinale z Koreańczykiem. W kolejnych latach rywalizował głównie w wadze muszej, odnosząc liczne sukcesy na krajowych i międzynarodowych ringach. Był mistrzem Europy z Rzymu 1967 i wicemistrzem z Berlina 1965. Wielokrotnie stawał także na podium Mistrzostw Polski. Zdobył tytuł mistrza kraju w 1970 roku oraz 5-krotnie sięgał po wicemistrzostwo. W trakcie swojej imponującej kariery stoczył 243 walki, z czego 208 wygrał, 3 zremisował i 32 przegrał. Przez miesięcznik boks został uznany najwybitniejszym polskim pięściarzem w wadze papierowej w historii. Hubert Skrzypczak zmarł w listopadzie 2025 roku w wieku 82 lat. Legenda polskiego boksu rozpoczęła na cmentarzu przy ulicy Roszczynialskiego w Wejherowie. Z boksu przechodzimy do piłki ręcznej. Szczypiorniści Tytanów Wejherowo wracają do rywalizacji w pierwszej lidze. We wrześniu zespół rozegra 3 spotkania, w tym 2 przed własną publicznością. Inauguracja sezonu 2026-2027 w Wejherowie zapowiada się emocjonująco. 13 września Tytani podejmą SMS ZPRP Kwidzyn. Tydzień później również na własnym parkiecie zmierzą się z MKS Alba Sphinx Grudziądz. Na zakończenie wrześniowych zmagań Wejherowian czeka wyjazdowe spotkanie z Aqua Instal Jeziorakiem i Ława. Mecz zaplanowano na weekend 26-27 września, a dokładna godzina rozpoczęcia nie jest jeszcze ustalona. Tytani liczą na wsparcie kibiców podczas domowych pojedynków. Pierwsza okazja do zobaczenia zespołu w nowym sezonie już 13 września w hali powiatowego zespołu szkół nr 4, czyli popularnej samochodówce we Wejherowie.
5: Wieczory i noce są już coraz chłodniejsze i ta nie będzie się tutaj wyróżniała, choć tym razem jakoś bardzo zimno nie będzie. 15 stopni to minimalna temperatura, która w nocy będzie nam towarzyszyła w Dębkach, Władysławowie, Łebieżce, 14 w Gnipusku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Radzierumi, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. No, całkiem niezła pogoda jak na zakończenie wakacji. Co prawda przelotne opady deszczu i burze mogą się pojawiać, a zachmurzenie umiarkowane i duże się będzie utrzymywać.

0: Tu Radio Norda i za nami Sonic. Do 18 jeszcze Nordo na fali. Próbujemy złamać kod. No jak się okazuje, łatwo dzisiaj nie jest. Pierwszy dzień szkoły, powtórka z matematyki. I trochę chyba was przetrzymaliśmy przy tablicy. Po drugiej wskazówce pojawiły się kolejne propozycje. Karolina stawia na 858, Natalia próbuje 919, a później 818. Kasia proponuje 151, a Paweł idzie w 555, a potem 333. Jeszcze Adriana próbowała z kodem 101. Słuchajcie, nie są to dobre odpowiedzi. Suma wszystkich cyfr kodu jest liczbą nieparzystą. Kod wygląda tak samo, kiedy go czytamy od lewej, prawej strony, a suma wszystkich cyfr kodu wynosi 1. Bilety do kina czekają. Jeszcze ostatnie chwile na to, żeby spróbować swoich sił. Kombinujcie na Facebooku. Za chwilę finał i wszystko tam się wyjaśni. Zapraszam.
1: Norda na fali.
2: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiego.

0: polskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.
4: Súbeme la radio.

0: Alan Walker zamyka dzisiejsze wtorkowe spotkanie w programie
1: Norda na fali.
0: Zaczęliśmy rok szkolny, więc wypadałoby wystawić pierwszą ocenę. Była matematyka, było trochę kombinowania. Momentami cała tablica była zapisana różnymi kodami, a tak naprawdę chodziło o jeden konkretny trzycyfrowy kod i w ostatniej wskazówce wspomniałem, że suma wszystkich cyfr kodu wynosi 1. No to sprawdzamy pracę domową. Pierwsza cyfra to 0, druga 1 i trzecia 0, co daje nam kod 010, proszę Państwa, 010. I pierwsza osoba, która podała dokładnie taki kod w komentarzach, była dzisiaj pani Anastazja Gruszka. Pięknie, brawo. Pani Anastazja, pierwsza szóstka w tym roku szkolnym leci właśnie do pani Anastazji i jeszcze do tego dokrzucam 2 bilety do kina. Gratulacje! No a wszystkim bardzo dziękuję za udział. Dzisiaj jedynek nie stawiamy. Jutro możecie się poprawić. Zapraszam ponownie o tej samej porze. Robert Jastrzębski. Do jutra, cześć, a za chwilę Norda Party.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Gdy dopadnie Cię frasunek, obierz szem.

0: kierunek.
1: To kierunek, ale wsiemu za te łaźniki na ile błąd oderowałe?
0: 3 dni.
1: To zaczynamy już w piątek?
0: W Donimierzu. Od ziarna do chleba i otwarcia centrum artystycznego.
1: A w sobotę?
0: Gmina Szemud dla młodych.
1: Niecela.
0: Msza, korowód dożynkowy, koncerty.
1: I Golec Orkiestra.
0: 4, 5 i 6 września.
1: Błe.
2: Ciętko je, a mało nie ma. Takoje się Małcko gmina.
0: Zapraszamy na dożynki gminne w Szemudzie.
3: Reklama.
4: Koniec taniego tankowania. Paliwa zdrożały nawet o złotówkę za litr. Jak na dzikim zachodzie, szajka złodziei bydła przed sądem na Podlasiu. Koniec scrollowania na lekcjach.
5: Będą zabierane.
6: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
4: W nowym roku szkolnym zabronione będzie korzystanie ze smartfonów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. O blisko 1 zł za litr zdrożała dziś benzyna, podobnie olej napędowy. Wygasły rządowe limity cen na stacjach, wrócił wyższy VAT na paliwo, a do tego ropa na światowych rynkach jest droga, bo nie widać końca wojny USA z Iranem. Cena benzyny to na niektórych stacjach już 7 zł 65 groszy. Diesel dochodzi do ceny 8,40 za litr. Za nami uroczyste apele, jutro pierwsze zajęcia, rozpoczął się nowy rok szkolny. W tym roku będzie dużo zmian, jedna z nich to zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Co na to uczniowie?
7: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje,
8: ale teraz będą zabierane.
9: Duże oczy?
10: Nie oddajemy smartfonów.
11: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
6: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
9: To będzie wyzwanie?
6: No, może być.
4: Wiele szkół już wcześniej wprowadziło taki zakaz na własną rękę. Teraz szkoły nie muszą już się z tego tłumaczyć. Zakaz jest narzucony przez prawo. W te wakacje utonęło 118 osób, trochę mniej niż w ubiegłym roku, ale trudno mówić o satysfakcji, mówi policja. Według raportu z wakacji najczęściej tonęli mężczyźni wchodzący do wody po alkoholu.
12: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jezioro na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
4: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek. Wśród ofiar wody w tym roku było też 6 dzieci. Wydłużone godziny zakazu sprzedaży alkoholu obowiązują od dzisiaj w Krakowie. Wieczorem w życie wchodzi uchwała radnych zaostrzająca dotychczasowe przepisy w sprawie tzw. nocnej prohibicji. Zakaz obowiązuje od 22 do 6 rano, a nie jak było dotąd, od północy do 5.30. Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta.
13: Naruszenie przepisów jest przestępstwem, tutaj już grożą kary i grzywny. No i jest to przesłanka do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
4: Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych. Szajka oskarżona o kradzież bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni wywozili busem krowy, byki i jałówki prosto z pastwisk, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W jednym z przypadków 72-letni rolnik, który próbował powstrzymać złodziei, został pobity. Działo się to jesienią ubiegłego roku, niedaleko pod Białostockich Łap. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Do rowerowej przejażdżki po największym sadzie Europy zachęcają członkowie stowarzyszenia Warka. Przygotowali oni 10 tras, które wiodą po południu Mazowsza. To nie są zwyczajne trasy. Dowiemy się z nich, co z południem Mazowsza ma wspólnego królowa Bona i gdzie zjeść najlepszą szarlotkę. Mówi Tymon Tkaczuk ze stowarzyszenia Warka.
14: Dla tych, którzy chcą pojechać samodzielnie na rowery i dla grup przyjaciół i dla tych, którzy chcą trochę wyczynowo pojeździć, bo są też dłuższe szlaki, żeby poznali to południowe Mazowsze. Słyszy się, że są Warka, sadownicy. Z czym to się kojarzy, jakie postacie historyczne wiążą się z tym regionem, jak dzisiaj wygląda nowoczesne sadownictwo.
4: A dokładny opis tych tras znajdziemy na stronie internetowej szlakjabłkowy.eu.
15: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. 20-letni kierowca Mercedesa, mając ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie, przewoził pasażerów. W Błądzikowie stracił panowanie nad samochodem, uszkodził ogrodzenie i wjechał na prywatną posesję. 30 sierpnia około 6.30 policjanci zostali skierowani do Błądzikowa, gdzie doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 20-letni kierujący Mercedesem stracił panowanie nad samochodem, uszkodził ogrodzenie, następnie wjechał na teren prywatnej posesji. Mężczyzna przewoził pasażerów. Badanie wykazało ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie kierowcy. 20-latek został zatrzymany i pobrano od niego krew do dalszych badań. Na miejscu policjanci wykonali niezbędne czynności. Pracował tam również technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady i sporządził dokumentację. Funkcjonariusze przesłuchali świadków zdarzenia. Kierującemu zatrzymano elektroniczne prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny samochodu. 20-latek za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwo

0: wolności grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Nastolatek trafił do szpitala po zderzeniu hulajnogi elektrycznej z samochodem w Lęborku. Do wypadku doszło na ulicy Krzywoustego w rejonie skrzyżowania z ulicą Toruńską. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia. Do kolizji doszło w poniedziałek po godzinie 17. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 20-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego kierujący Fiatem wyjeżdżał z drogi podporządkowanej i włączał się do ruchu. Wtedy zderzył się z 16-latkiem z powiatu lęborskiego, który poruszał się hulajnogą elektryczną. Nastolatek doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala. Jak ustalili funkcjonariusze, kierowca samochodu był trzeźwy. Na miejscu pracowali policjanci oraz technik kryminalistyki. Zabezpieczono ślady i wykonano dokumentację, która ma pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia. Policjanci przypominają również o zasadach bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych. Szczególną uwagę zwracają na konieczność zachowania ostrożności oraz stosowania kasków ochronnych. W przypadku upadku kask może ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń głowy. Funkcjonariusze apelują zarówno do użytkowników hulajnóg, jak i pozostałych uczestników ruchu o zachowanie uwagi, szczególnie w rejonie skrzyżowań i podczas włączania się do ruchu. W Słupsku przypomniano wydarzenia, które 46 lat temu otworzyły drogę do powstania niezależnych związków zawodowych w Polsce. Obchody rocznicy podpisania porozumień sierpniowych odbyły się przy ulicy Jedności Narodowej pod tablicą upamiętniającą wydarzenia z sierpnia 1980 roku. 31 sierpnia obchodzony jest w Polsce Dzień Solidarności i Wolności. To święto państwowe ustanowione dla upamiętnienia zrywu Polaków z 1980 roku. Wtedy w Stoczni Gdańskiej przedstawiciele strajkujących i władz podpisali porozumienie, które otworzyło drogę do powstania niezależnych od władz związków zawodowych. W słupskich uroczystościach uczestniczyli m.in. świadkowie tamtych wydarzeń, przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych i związkowych oraz Poczty Sztandarowe Solidarności z zakładów pracy Słupska i regionu. Nie zabrakło również przedstawicieli słupskiej policji. Kwiaty pod pamiątkową tablicą złożyli reprezentanci Szkoły Policji i Komendy Miejskiej Policji w Słupsku wspólnie z przedstawicielami Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Rocznica była okazją nie tylko do przypomnienia historii Solidarności, ale także do oddania hołdu osobom, które uczestniczyły w wydarzeniach sierpnia 80. Gdyńska komunikacja publiczna się zmienia. Wraz z początkiem września na trasach ZKM Gdynia pojawiły się zmiany. Głównym celem tych zmian jest zapewnienie kursów do szpitala w Redłowie linią o podstawowym standardzie częstotliwości. To 15 minut w szczytach przewozowych, 20 minut poza szczytami w soboty, a także 30 minut w niedzielę oraz w godzinach wieczornych we wszystkie dni tygodnia. Trolejbusy linii 28, tak jak do tej pory, będą startować z Pustek Cisowskich i jechać ulicą Chabrową, Jaskółczą, Kartuską, Chylońską, Morską oraz 10 lutego. Natomiast zamiast dalej kierować się w stronę Świętojańskiej i Placu Kaszubskiego, trolejbus pojedzie ulicą Władysława IV, Aleją Zwycięstwa i ulicą Legionów do pętli przy szpitalu. Natomiast pojazdy linii 105 od wzgórza Świętego Maksymiliana nie pojadą już Aleją Zwycięstwa. Teraz z ulicy Władysława IV skręcą w Aleję Marszałka Piłsudskiego, a następnie w ulicę Legionów i dalej do szpitala w Redłowie. W związku z tym pojawią się przystanki na Piłsudskiego, wzgórze Świętego Maksymiliana, Syrokomli oraz Halera. Ulica Legionów będzie dla autobusów miejscem, gdzie pojadą w obu kierunkach. Dzięki temu mieszkańcy Redłowa i okolic ulicy Legionów dostaną możliwość bezpośredniego połączenia z centrum Gdyni i ulicą Morską. O pozostałych zmianach przeczytacie na stronie gdynia.pl. Z dnia na dzień coraz wcześniej robi się ciemno, a wieczory są coraz chłodniejsze. Przypomnijmy sobie, dzisiaj maksymalna temperatura to 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, a 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumiknie, Ruzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. W nocy temperatura spadnie tak do 16, 15, może 14 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, zachmurzenie duże i umiarkowane, z chmur przelotne opady deszczu. Na barometrach utrzymuje się umiarkowane w sumie ciśnienie około 1010 hektopaskali.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party.
4: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand new

0: Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama.
2: Fala ciekawostek.
3: Lionel Richie trafił do szpitala. Wcześniej muzyk zmagał się z problemami zdrowotnymi, a teraz zagraniczne media podają, że gwiazdor musiał skorzystać z pomocy medycznej. W fali ciekawostek sprawdzamy, co dokładnie się wydarzyło. Artysta trafił do szpitala po tym, jak podczas ostatniego koncertu źle się poczuł. Jak czytamy w sieci, 77-letni artysta zgłosił się do placówki w St. Louis w stanie Missouri, a lekarze skierowali go na oddział intensywnej terapii. Wcześniej wykonawca takich hitów jak m.in. Hello, Endless Love, All Night Long i wielu innych występował przed publicznością, ale podczas koncertu musiał m.in. poprosić o krzesło, by zaśpiewać ostatnią piosenkę na siedząco. To nie pierwszy raz, kiedy Lionel Richie mierzy się z problemami zdrowotnymi. W czerwcu muzyk również trafił pod opiekę lekarzy po tym, jak miał trudności z dokończeniem koncertu. Spotkanie zostało nagle przerwane, a wcześniej wokalista wykonywał jeden z utworów siedząc na platformie scenicznej. Po krótkiej przerwie Richie nie pojawił się już na scenie. Następnie przełożył dwa koncerty, a później powrócił do koncertowania. Dziękuję za każdą wiadomość, każde miłe słowo i za całą waszą miłość. Mam się dobrze, jestem wam wszystkim wdzięczny. Tymi słowami na początku lipca zwrócił się do fanów na Instagramie. Teraz w stronę artysty ponownie napływają życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.
0: Norda Party! Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych.

0: Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Główne uroczystości Przemódzkich dożynek gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
2: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzielę?
1: No jasne. W sobotę stadion w Przemudzie oddajemy młodym.
2: 5 stycznika, gmina Przemód do młodych.
1: O 18 na scenie

0: Świętego Sewnika.
1: Stadion w Szemudzie. Na koncerty wstęp wolny.
2: Zapraszamy.
1: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kielkowski.
3: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
4: Reklama.
5: Norda Party.
6: Norda Party.

0: Pytania, nagrania, wywiady.
1: Czas na dobrą nockę z Nordą.
2: Agnieszka Usakiewicz, kolekcjoner. Chomik miał drewnianą skrzynkę, a w niej mnóstwo skarbów. Kolorowe kapsle, oszlifowane szkiełka, koraliki, pierścionek z czerwonym oczkiem, kawałek złotej wstążeczki i dużo kolorowych papierków od cukierków. Któregoś dnia zbierał w ogródku wyjątkowo ładne kamyki, kiedy zbliżył się do niego szczur. Siemasz! Rzucił niedbale.
3: Nazywam się Wicio, odpowiedział trochę onieśmielony chomik.
4: Niech ci będzie Wicio, zarechotał szczur. Ja jestem Robert, dla przyjaciół Robi. No dobra, teraz pokaż, co tam masz.
2: I Robi zgrabnym kopnięciem przewrócił skrzynkę tak, że cała jej zawartość rozsypała się na ścieżce.
4: Niezły.
2: Podniósł kapsel, wytarł o futerko i schował do kieszeni. To samo zrobił z pierścionkiem.
4: A teraz uważaj!
2: Mocnym stryknięciem wystrzelił w górę koralik, który zaraz zniknął w trawie.
4: Umie się pstrykać, no nie? A to co? Śmieciarz jesteś? Zbierasz głupie papierki? Mówię ci, stary, jak chcesz się ze mną kolegować, wyrzuć to wszystko. No, na mnie już czas.
2: I odszedł niedbale, strzykając śliną. Wicio popatrzył na porozrzucane skarby i odwrócił się na pięcie. Jakoś przestały mu się podobać. Wrócił do domu, ciągnąc za sobą pustą skrzynkę. Nazajutrz na parapecie okiennym przysiadła zaprzyjaźniona sroka Jaćka.
5: Wiciu, Wiciu! Wołała uradowana. Ile pięknych rzeczy znalazłam. Koralik, szkiełka, o jakie cudnie błyszczące papierki. Pokażę ci przy okazji, muszę już lecieć.
2: Sroka zniknęła, a Wicio przypomniał sobie wszystkie wspaniałości, które porzucił w ogrodzie. Dobrze chociaż, że zabrała je Jaćka. Ona przynajmniej niczego nie zmarnuje. Nieco pocieszony poszedł do mamy poprosić o cukierek. Czerwony papierek starannie złożył i schował do skrzynki. Będzie początkiem nowej kolekcji.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.
4: Niemcy odpowiadają Moskwie za atak dronowy.

0: Zamykają rosyjski konsulat. Polską fabrykę dronów też podpalił obcy wywiad, mówi prokurator. Zaczęły się wypłaty czternastek już. W tym tygodniu idą przelewy na konto. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja stoi za sierpniowym incydentem na lotnisku w Lipsku. Znaleziono wtedy drona z materiałem wybuchowym przy ukraińskim samolocie transportowym. Niemieckie władze poinformowały, że to był element działań sabotażowych wymierzonych w strategiczny port lotniczy, wykorzystywany także przez NATO i do transportów dla Ukrainy. W reakcji na to niemiecki MSZ zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn oraz rosyjskiego domu w Berlinie, promującego w Niemczech rosyjską kulturę. Dziś znaleziono też materiały wybuchowe przy niemieckiej elektrowni. O sabotażu mówią także polskie władze w związku z podpaleniem fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy wciąż nie zatrzymano. Szczegóły zna Szymon Kępka.
1: Zamaskowany sprawca miał dostać się na teren zakładu i wzniecić ogień przy użyciu łatwopalnej cieczy. Kiedy został zauważony, uciekł. Śledczy sprawdzają teraz, kto stał za podpaleniem i jaki był jego motyw. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
2: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
1: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej to nie jedyna taka sytuacja w ostatnich dniach. W Lublinie także doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. W Skarżysku straty to co najmniej 15 milionów złotych, w Lublinie ponad 20.
0: Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył o 2 miesiące areszt dla Polaka, który zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje. Przypomnijmy, pod koniec lipca mężczyzna zniszczył figurę Matki Boskiej i podpalił ołtarz. Przyznał się do tego, twierdzi, że objawienia w Medjugorje to oszustwo. Koniec laby, uczniowie wrócili do nauki, a policja w wielu miastach ruszyła z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Tak jest na Śląsku, przy placówkach będą wzmożone patrole policji, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
3: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy po pierwsze dzieci w sposób właściwy są odprowadzane, czy właściwy sposób udają się do szkoły, jak również czy w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły. Czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci, policjanci nie będą mieć żadnej taryfy ulgowej.
0: Dzisiaj były uroczyste apele, a lekcje zaczynają się jutro. A gdyby potrzebne były korepetycje, w tym roku znowu zapłacimy więcej. Jak szacuje GUS, może być drożej nawet o 10%. Z uczniami jednego z liceów w Łodzi rozmawiał Bartosz Kądziołka.
4: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
5: A ty?
4: Matematyka i chemia.
5: Jakie są widełki?
4: No, ja znam od 50 zł do 200.
5: To chyba dużo 200.
4: Bardzo.
6: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
4: Korzystałyśmy. I ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów. Z angielskiego dobra nie jestem, więc uznałam, że sobie go zostawię.
0: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w ciągu 4 lat korepetycje podrożały o 60%, a rocznie to wydatek średnio 3000 zł. ZUS tymczasem rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi niecałe 2000 zł brutto, przy czym im wyższa emerytura, tym niższa 14.
7: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Rumia zachęca do udziału w trzeciej i zarazem ostatniej w tym roku miejskiej akcji honorowego krwiodawstwa. Życiodajnym płynem będziemy mogli podzielić się 19 września. Akcji towarzyszy hasło Bądź patriotą w czasie pokoju. Każdy, kto odda krew, otrzyma standardowy zestaw podarunkowy od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku oraz miejskie gadżety. Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby od 18 do 65. roku życia, które ważą co najmniej 50 kg. Stan zdrowia krwiodawcy powinien być dobry, pobranie krwi nie powinno wywołać ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy. Jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi. Samo pobranie trwa zwykle około 15 minut. Należy do tego doliczyć czas konieczny na wypełnienie ankiety, badania i wywiad lekarski. Omawiana zbiórka rozpocznie się w sobotę 19 września o 9 na terenie szkoły podstawowej numer 9. Pierwszy sezon funkcjonowania kąpieliska Nowa Plaża nad Jeziorem Lubowickim w gminie Nowa Wiślęborska dobiegł końca. Przez całe wakacje nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą czuwali ratownicy WOPR z Gniewina. Gmina podsumowała sezon, zwracając uwagę nie tylko na codzienną pracę służb, ale również na sytuację, w której szybka reakcja ratowników mogła mieć kluczowe znaczenie. Do zdarzenia doszło, gdy rodzice stracili kontakt wzrokowy z dwiema córkami, które wypłynęły na jezioro na deskach SUP. Ratownicy widzące zaniepokojenie rodziny, natychmiast zwodowali łódź i rozpoczęli poszukiwania. Rodzicom udostępnili również lornetkę. Na szczęście dziewczynki bezpiecznie wyszły z wody w innym miejscu. Ich mama później podziękowała ratownikom za czujność.

0: opanowanie i szybką reakcję. Paula Szymańska i Filip Ściesiński otrzymali od gminy upominki i podziękowania za wzorowe przeprowadzenie akcji. Gmina Nowa Wieś Lęborska podziękowała całemu zespołowi WOPR Gniewino za pracę podczas pierwszego sezonu nowej plaży. Władze samorządowe podkreślają również znaczenie współpracy z nowowiejską spółką komunalną, która wspierała funkcjonowanie kąpieliska. Pierwszy sezon nad Jeziorem Lubowickim jest już historią, a gmina zapowiada, że doświadczenia z tegorocznego lata będą przydatne przy przygotowaniach do kolejnego sezonu. Zakończyła się rozbudowa żłobka przy ulicy Andersa 4 w Słupsku. Nowa część placówki jest już gotowa i zapewni 72 dodatkowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3. Powstał nowoczesny i energooszczędny obiekt. Budynek wyposażono m.in. w instalację fotowoltaiczną, ogrzewanie podłogowe oraz wentylację mechaniczną. Zagospodarowano także teren wokół żłobka. Placówka została kompleksowo wyposażona, są tam m.in. nowe meble, leżaczki, wyposażenie kuchni, szatń i łazienek oraz niezbędne urządzenia. Inwestycja kosztowała około 6 milionów złotych, z czego ponad 5 milionów stanowiło dofinansowanie. Prace prowadzone były w latach 2024-2026 w ramach programu Maluch Plus 2022-2029, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki rozbudowie liczba dostępnych miejsc opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Słupska została zwiększona o kolejne 72. Uwaga, trójmiejscy kierowcy! W niedzielę 6 września od godziny 12 w związku z organizacją wydarzenia Dzień ulicy Focha wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. W tym czasie zamknięty dla ruchu zostanie odcinek jezdni od ulicy Focha 28 w rejonie skrzyżowania z ulicą Kopernika do ulicy Śniadeckich. W czasie obowiązywania zmian ruch pieszy zostanie utrzymany, a z zamkniętego odcinka będą mogli korzystać rowerzyści. Utrudnienia potrwają do godziny 23 tego samego dnia. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na internetowej stronie zdm-gdynia.pl. Dzisiaj zachód słońca będziemy mieli o godzinie 19.39 na termometrach. Całkiem solidne wartości. W ciągu dnia mieliśmy nawet 20 stopni, a w nocy minimalnie będziemy mieli 16 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Radzierumi, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1010 hektopaskali na niebie umiarkowane i dość duże zachmurzenie możliwe cały czas, są w naszym regionie prawie wszędzie przelotne opady deszczu.
1: Norda FM.

0: Reklama. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w RENK. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. RENK, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie! Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama. Reklama. Nord.

0: Reklama.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Lęborku, witamy.
1: Witam pana redaktora, witam państwa.
0: Okres wypoczynku od nauki dla uczniów już się zakończył, kolejny rok szkolny zaczynamy, ale to także czas tego podsumowania, jak te ostatnie dwa miesiące prezentowały się z perspektywy szkoły, bo wiadomo, uczniowie to wypoczywają, a czy szkoła, czy kadra nauczycielska też wypoczywa, czy są jakieś rzeczy, które trzeba przez te wakacje zrobić?
1: Oczywiście czas wakacyjny to jest czas remontowy i my tutaj w szkole jesteśmy bardzo, bardzo zajęci tym, żeby dostosować wszystkie pomieszczenia, wszystkie możliwości, które szkoła może w przyszłości uczniom uświadczyć, bo to wiadomo, że my chcemy jak najlepiej, aby uczeń czuł się i bezpiecznie, i było większa oferta edukacyjna, i ten okres wakacyjny właśnie temu służy. No, czy nauczyciele się włączają? Oczywiście tak. Oczywiście nikt nie odciąga ich od odpoczynku, bo należy im się ten odpoczynek i jest jak najbardziej wskazany, żeby troszkę z głowy wyrzucić te wszystkie relacje i emocje. Ważne jest to, żeby w przyszłym roku przyszli wypoczęci i gotowi do pracy. Ten okres wakacyjny oczywiście był bardzo naszpikowany tymi remontami i myślę, że jesteśmy przygotowani organizacyjnie i kadrowo do następnego roku szkolnego.
0: To skoro już jesteśmy właśnie na kwestii remontów, jakie prace zostały wykonane ostatnio w szkole?
1: Wykonaliśmy modernizację małej sali parkietu oraz malowania na małej sali gimnastycznej. Również dokończyliśmy salę sensoryczną, która jest dedykowana uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest to duża pomoc i wsparcie dla nauczycieli, ale i rozszerzenie tej właśnie tych wszystkich zmagań, które mamy z uczniami, a oni oczekują od nas, że to będzie jak na najwyższym poziomie, dlatego ta sala sensoryczna. Również w tym roku szkolnym, przez te wakacje na przyszły rok szkolny zostało wymienione i znaczy jeszcze jest w trakcie wymiany okna, które już pamiętają zaszłe czasy i myślę, że to również będzie większy komfort dla ucznia w salach lekcyjnych. Jest dużo takich spraw drobnych. Przygotowujemy się również do budowy ścieżki rowerowej przy szkole, czy rozbudowy infrastruktury sportowej, która jest przy szkole. Będzie więcej atrakcji i takich miejsc do rekreacji sportowej.
0: No to skoro już zaczynamy kolejny rok szkolny, to zacznijmy tutaj temat uczniów samych. W jakich liczbach w tym roku szkoła rozpoczyna rok szkolny? Ilu uczniów zaczyna naukę? No i przede wszystkim ilu małych pierwszaków po raz pierwszy przekroczyło mury szkolne?
1: To jest dosyć ważne. Dla nich nie dość, że stresujące i mają duże oczekiwania, a może i duże obawy. W tym roku szkolnym rozpoczyna rok szkolny 382 uczniów, w pierwszej klasie 48. Oczywiście chcemy, aby ci najmłodsi byli jak najbardziej zadowoleni, bo to przeżycie związane z pierwszymi krokami w szkole generuje u nich dużo emocji, dużo niepewności. Chcemy też, żeby rodzice, nawet i dziadkowie byli i mieli poczucie, że te pierwsze kroki dziecka w szkole są jak najpewniejsze. I my chcemy to zagwarantować. Oczywiście zmiana w edukacji trzecioklasistów na czwartoklasistów jest też istotna, gdyż oni troszkę w innym systemie teraz będą przychodzić do szkoły. Już nie do pani, która uczy ich edukacji wczesnoszkolnej, ale mają inne przedmioty, oraz ósmoklasiści, którzy zaczynają ostatni rok przed egzaminem, co też bardzo istotne, będą musieli więcej uwagi poświęcić przyszłemu egzaminowi ósmoklasisty.
0: Jak ten rok szkolny będzie się prezentował, jeśli chodzi o nowości? Może zacznijmy od tych nowości, które konkretnie dotyczą szkoły podstawowej nr 7. Pojawiają się pewne rzeczy, które dotyczą tak naprawdę całej edukacji w naszym kraju. Pewnie potem sobie jeszcze o tym parę słów zamienimy, ale z perspektywy konkretnie szkoły podstawowej nr 7, co nowego uczniowie znajdą w tym roku w murach?
1: Może zacznę trochę z innej strony, powiem odnośnie telefonów komórkowych, gdyż to jest dosyć powszechny aktualnie temat. Troszkę wyprzedziliśmy system. Jesteśmy już po konsultacjach i z rodzicami, i z Radą Rodziców, i z samorządem uczniowskim. Uregulowaliśmy to już w grudniu. Doszliśmy do wniosku i to jednym głosem i rodzice, i uczniowie stwierdzili, że takie ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych oraz urządzeń

0: informatyczny w szkole jest jak najbardziej zasadne. Nie zabieramy im tego. Oczywiście jest możliwość korzystania do edukacyjnych przestrzeni i do wykorzystania edukacyjnego, ale oczywiście za zgodą nauczyciela. Uregulowane to zostało w statucie szkoły i myślę, że ten okres od grudnia do początku roku następnego szkolnego jest, wypadł bardzo pozytywnie. Nikt nie narzekał, nikt nie wnosił żadnych sprzeciwów. Myślę, że w jakim stopniu zostało to uregulowane i ta kwestia ekranowa, że tak powiem kolokwialnie, myślę, że wyjdzie na zdrowie. Bo rodzą się z tego, jak wiemy wszyscy, różne perypetie związane i z hejtem, i z mową nienawiści, i z różnymi innymi rzeczami, które odciągają i dzieci, i uczniów od nauki, od takich zdrowych relacji, komunikowania się. Myślę, że to duży pożytek.
1: No właśnie, skoro już zdecydowaliście się wcześniej ten temat poruszyć, niż to było konieczne, niż to było wymagane odgórnie, to znaczy, że ten temat był w jakiś sposób ważny i dostrzegacie jako wspólnota szkoły, bo nie mówię tylko o tym, że dorośli narzucają dzieciom coś i one mają się słuchać, tylko też ten wspólny dialog, co tutaj podkreśliliśmy, że nie było jakichś wielkich zgrzytów i wielkiego buntu.
0: Stąd te konsultacje właśnie. Te konsultacje nie chcieliśmy sami decydować, chcieliśmy, żeby to wyszło od środowiska szkolnego i myślę, że tu jest duży plus, że wszyscy jednym głosem mówimy to samo.
1: Zwłaszcza też można podkreślić, że w tym momencie szkoła podstawowa to jest bardzo szeroki zakres wiekowy tak naprawdę, bo od bardzo małych dzieci, które teoretycznie kiedyś jeszcze by nawet telefonów komórkowych nie miały, teraz one często też już mają telefony, po już tak naprawdę nastolatków, którzy wchodzą w ten wiek takiego buntu, dużego korzystania z mediów społecznościowych i tak, wydaje się, że dla nich to jest bardzo taki gdzieś element ważny.
0: Oczywiście dostępność tych urządzeń jest bardzo powszechna i praktycznie każdy te urządzenie posiada. I tak jak pan redaktor mówi, że i różne problemy w różnym wieku. I temu też próbujemy sprostać. Tu duża pomoc ze strony pomocy psychologiczno-pedagogicznej, żeby to wszystko na właściwych torach utrzymać, żeby się to po prostu gdzieś nie wykoleiło i nie wygenerowało jakichś problemów, które by potem trzeba ratować i w jakiś sposób sankcjonować, żeby po prostu zabezpieczyć te działania, które są niepożądane, z krzywdą dla dzieci. Muszą to też zrozumieć, bo to kwestia mentalna, żeby rozumieć, po co są te uregulowania, a w gruncie rzeczy to jest dla ich zdrowia psychicznego.
1: Skoro właśnie mówimy już o zdrowiu psychicznym, o tej sferze emocjonalnej, coraz tak naprawdę z roku na rok coraz bardziej dostrzega się te zagadnienia, coraz bardziej dojrzale się podchodzi także do tych kwestii wśród najmłodszych. I jak wygląda rozwiązywanie tego zagadnienia w szkole podstawowej numer 7?
0: Oczywiście my chcemy i dążymy do tego, aby dobrostan ucznia był jak na najwyższym poziomie. I ten dobrostan ucznia objawia się w różny sposób. Niektórzy potrzebują więcej fizyczności, czyli rozwiązujemy to w sposób na przykład zajęć sportowych, gdzie jest to u nas rozwinięte dosyć mocno. Mamy sekcję lekkoatletyczną, która daje możliwość wyładowania się i to jest, myślę, że dobry kierunek. Infrastruktura jest odpowiednia. Nauczyciele i kadra jest przygotowana również odpowiednio, ale również inne zajęcia, które nie generują i złych relacji, i jakichś napięć.
1: A jeśli chodzi o technologię, od niej już sobie troszkę wyszliśmy tutaj, dużo już o niej powiedzieliśmy, no ale jeszcze przy niej zostańmy. Sztuczna inteligencja to jest zagadnienie, które jest w ostatnich latach właściwie niesamowicie mocne. W edukacji też ona odgrywa swoją rolę. I czy to jest bardziej pożyteczna rzecz, czy to jest bardziej szansa, czy to jest bardziej w tym momencie zagrożenie, jak do tego podchodzi przede wszystkim grono nauczycielskie szkoły podstawowej numer 7?
0: Myślę, że ma to takie same znaczenie jak korzystanie z telefonów. Oczywiście mądre wykorzystanie technologii jest jak najbardziej pożądane, ale oczywiście musimy wiedzieć, jakie są zagrożenia, czekają na nas w sieci i wykorzystanie tej nowej technologii, ja myślę, że jest bardzo pożądane, tylko oczywiście w pożytecznym tego słowa znaczeniu. Nadmienię też, że od przyszłego roku będziemy, czyli już od dzisiaj będziemy mieli pracownię AI, także tu taki krok w tym kierunku i z tym się oczywiście wiąże pewna pewne dotarcie do uczniów czy do młodzieży, jak korzystać, jakie są zagrożenia, do czego wykorzystywać, w

0: Czym to może nam pomóc? No po prostu musimy iść do przodu, ale w pozytywnym słowa tego znaczeniu.
1: To są takie wyzwania, które dostrzega praktycznie każdy z nas, bo nawet nie będąc na tym etapie edukacyjnym mamy do czynienia właśnie czy to ze sztuczną inteligencją, czy z telefonami komórkowymi, ale już z perspektywy do

0: wiązać, aby cały czas się rozwijać?
1: Tak, myślę, że to w gruncie rzeczy należy określić wyzwaniem. Ten wymiar przejścia z teorii do praktyki, o czym mówi Kompas Jutra, ten wymiar praktycznie jest bardzo istotny i myślę, że również odpowiednio przedstawiany czy zaaplikowany uczniom w odpowiedni sposób będzie dużo bardziej korzystny, ale oczywiście w powiązaniu z teorią. Tu ten balans musi być zachowany i musimy mądrze do tego podchodzić. Przede wszystkim to jest zmiana, której nie da się zrobić w jedne wakacje, ani wszystkiego dopiąć na ostatni guzik, przygotować pracownię i może inne pomysły się w czasie roku szkolnego jeszcze pojawią. Myślę, że te pomysły będziemy przekuwali w praktykę i te działania praktyczne naprawdę przyniosą duży efekt i skutek tego, że będziemy potrafili przystosować się jeszcze bardziej do życia, a nie tylko rozmawiać przez telefon czy przez komunikatory.
0: No i na koniec już naszej rozmowy, bo widzę, że czas już powolutku dobiega końca. Co pan dyrektor powiedziałby uczniom, którzy przychodzą do szkoły? Wiadomo, wielu z nich, nie oszukujmy się, tak niespecjalnie chętnie kończy wypoczynek szkolny. Każdy z nas był kiedyś tym uczniem i każdy z nas musiał wrócić w końcu do nauki. No to co pan dyrektor by im powiedział, kiedy oni muszą wrócić do tych sal szkolnych?
1: Tak, nasuwa mi się taka anegdota, że każdy przychodzi do dentysty i siada w kolejce, chociaż nie musiałby tam siedzieć i nie chce tam siedzieć, ale zabieg jest konieczny. I myślę, że uczniowie naszej szkoły przyjdą i będą chodzili w tym roku szkolnym z ochotą do szkoły. Niech pytają, niech przedstawiają zagadnienia, niech nie boją się tego, że ktoś ich tutaj zignoruje. Niech nawet się mylą, bo to na pewno tworzy taką atmosferę i taki klimat nauki i dążenia do celu.
0: No i z tą, myślę, już zakończymy naszą rozmowę. Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem był dzisiaj Andrzej Kurzydło, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Lęborku. Dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
2: Norda Party.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Gdy dopadnie cię frasunek, obierz Szemut ten kierunek.
3: To kierunek, ale Szemut za tę łaźniwinę ile bondoderowałe?
2: 3 dni.
3: To zaczynamy już w piątek?
2: W Donimierzu, od ziarna do chleba i otwarcia centrum artystycznego.
3: A w sobotę?
2: Gmina Szemut dla młodych.
3: Niecela.
2: Msza, korowód dożynkowy, koncerty.
3: I Golec Orkiestra.
2: 4, 5 i 6 września.
3: Błe?
4: Siedko je, a mało nie ma, tako je się, małcko gmina.
2: Zapraszamy na dożynki gminy.
0: Reklama.
5: Po tragedii na A1 policja zatrzymała kierowcę ciężarówki. Kolejny rosyjski sabotaż w Niemczech. Berlin zamyka rosyjski konsulat. Iga Świątek już w drugiej rundzie US Open. Dziś wieczorem zagrają Magdalena Fręch i Magdalinet. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Zginęły 4 osoby, a kolejne 4 są w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
6: Kierujący

0: samochodem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
1: Pracownicy prawidłowo zabezpieczyli miejsce remontu, podkreśla rzecznik oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Marcin Twardysko.
2: Mamy również tutaj potwierdzenia i zapewnienia od firmy, która wykonywała te prace, że wszystko było poprawnie zabezpieczone. Już kilkaset metrów wcześniej była informacja o tych robotach.
1: Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w organizmie kierowcy ciężarówki. Śledczy badają jeszcze, czy nie był pod wpływem innych środków odurzających. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć zupełnie, niektóre się zmienić. Wśród tych pierwszych jest ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
3: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
1: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Podłożenie ładunków wybuchowych koło elektrowni węglowej Jenschwelde na wschodzie Niemiec było aktem sabotażu, oświadczył minister spraw wewnętrznych Brandenburgii. Incydent spowodował samoczynne wyłączenie się jednego bloku elektrowni. Dziś także niemieckie władze ogłosiły, że Rosja stoi za próbą eksplozji z udziałem dronów na lotnisku w Lipsku w lipcu. W odpowiedzi Berlin zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i rosyjskiego domu kultury w Berlinie. Rosja eskaluje napięcie w całym regionie, ale nie damy się zastraszyć, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Rosja nie wygra tej wojny. W podobnym tonie skomentowała ostatnie rosyjskie ataki w Europie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Magdalinet i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek. Za to niestety już po pierwszym meczu z nowojorskiego turnieju odpadła Maja Chwalińska. Zawody na kortach Flushing Meadows śledzi Michał Waszkiewicz.
4: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszymowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Byłam solidna i dobrze czułam piłkę. Po prostu się cieszę. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura, a dziś o drugą rundę Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinet z Brytyjką Franceską Jones.
1: Mecze Polek najwcześniej około w 10:30 wieczorem.
5: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Licytacje, dmuchańce, przejażdżki kładem i wiele innych atrakcji towarzyszyło festynowi sołectwa Pętkowice. Najważniejszy był jednak charytatywny cel wydarzenia. Drugi festyn sołectwa Pętkowice odbył się przy szkole podstawowej w Gowinie w sobotnie popołudnie.
6: Gotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla mieszkańców, ale też osób przyjezdnych spoza terenu naszej gminy. Festyn oprócz dmuchańców, kina 9D, straży pożarnej, byli funkcjonariusze policji z Wejherowa Wydziału Ruchu Drogowego, jest food truck z pizzą, są atrakcje w postaci gier i zabaw dla dzieci.
5: Mówi sołtys sołectwa Pętkowice Dawid Witzling. Oprócz tego gra terenowa dla najmłodszych czy domowe jedzenie. Najważniejszy był jednak charytatywny cel.
6: Głównym celem jest wsparcie leczenia i rehabilitacji małej Kasi, która mieszka u nas w sołectwie. Pomysł zrodził się generalnie rok temu, jak robiliśmy pierwszy festyn sołecki w troszkę mniejszej, że tak powiem, inicjatywie. W tym roku przerosło to nasze oczekiwania.
5: Dodaje Witzling. Dużym zainteresowaniem cieszyły się licytacje oraz przejażdżki limuzyną czy kładem. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację mieszkanki sołectwa. Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzymała ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Pomorza na inwestycje związane z bezpieczeństwem i gospodarką wodną. W ramach projektu za blisko 3 900 000 zł powstanie nowa infrastruktura wodociągowa. Zakupione zostaną agregaty prądotwórcze, a mieszkańcy będą mogli skorzystać z działań edukacyjnych dotyczących oszczędzania wody. Największą część inwestycji stanowi budowa 3 odcinków sieci wodociągowej, 2 w Czarnówku i 1 w Lubowidzu. Łącznie powstanie ponad 4,3 km sieci. Gmina kupi również 3 agregaty prądotwórcze, które mają zapewnić ciągłość dostaw wody w przypadku awarii zasilania. Projekt obejmuje także kampanię Woda Nasze Wspólne Dobro skierowaną do dzieci, młodzieży i mieszkańców, a także utworzenie ogrodu deszczowego, który będzie przykładem rozwiązania wspierającego retencję wód opadowych. Samorząd zakłada, że inwestycja poprawi niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę, ograniczy jej straty i zwiększy odporność infrastruktury na

0: awarii oraz skutki zmian klimatu. Wartość całego projektu to 3 870 477 zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 2 558 032 zł. Zadanie realizowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Pasażerów słupskiej komunikacji miejskiej czekają zmiany w kursowaniu kilku linii. Korekty obejmą autobusy numer 8, 11 i 28. Do stałego kursowania w dni nauki szkolnej wróci także linia 10. Na linii 8 wydłużone zostaną godziny kursowania. Pojawią się m.in. dodatkowe wieczorne kursy o 18.45 i 19.45 z Hubalczyków do Parku Wodnego oraz o 20.13 w kierunku Hubalczyków. Zmieni się także trasa linii 11 w centrum miasta. Autobusy pojadą ulicami Grodzką, Armii Krajowej i Kaszubską zamiast Kilińskiego. Wybrane kursy będą przejeżdżały również ulicą Lota, aby ułatwić uczniom dojazd do szkoły podstawowej numer 11. Więcej autobusów pojedzie linią 28 i częstotliwość wzrośnie z 60 do 30 minut, a kursy będą realizowane mniej więcej od 6 do 18.30. Na linię 10 wracają wszystkie kursy szkolne, m.in. dla uczniów dojeżdżających z osiedla Bolesławice do szkoły w Kobylnicy. Zmiany czekają również pasażerów linii 2. W związku z budową kanalizacji deszczowej zamknięta zostanie część ulicy Spacerowej w Siemianicach. Autobusy pojadą objazdem ulicami Akacjową, Migdałową i Wiśniową. Prace mają zakończyć się 11 września. Noc do specjalnie zimnych należeć nie będzie, nawet zaryzykuję stwierdzenie, że będzie stosunkowo ciepła. 16 stopni będziemy dzisiaj mieli w Dębkach, Wody, Słowowie, Łebie, Ustce, 15 w Dnipucku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 13 w Luzinie. Na barometrach wciąż około 1010 hektopaskali, wiatry słaby i umiarkowane, zachmurzenie dosyć intensywne, a z tych chmur w praktycznie całym regionie mogą wciąż pojawiać się jeszcze przelotne opady deszczu, zresztą jutro w ciągu dnia też może popadać.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM

0: zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama. Norda Party.

0: Młodzi kierowcy pod specjalnym nadzorem, wchodzą surowsze przepisy, nie tylko symboliczny głaz. Berlin zapowiada budowę pomnika polskich ofiar wojny. Koniec podziemnego strajku w kopalni Wujek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbliża się duża zmiana przepisów dla młodych kierowców. 3 września zostaną oni objęci 2- lub 3-letnim okresem próbnym. To oznacza większe ograniczenia. Młodych kierowców będzie też obowiązywać bezwzględny zerowy limit alkoholu, a nie jak resztę 0,2. Będą oni także karani dodatkowym płatnym szkoleniem po zdobyciu 12 punktów karnych, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
1: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych. Po prostu będą cofnięte uprawnienia.
0: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. Władze Berlina oświadczyły, że w miejsce tymczasowego chcą zbudować stały pomnik Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej. W uroczystościach rocznicowych przemawiał burmistrz Berlina. Przypomniał, że to ze stolicy Niemiec wyszły

0: rozkazy mordów milionów ludzi w Polsce. Obecnie formę pomnika pełni kamienny głaz leżący 300 metrów od niemieckiego parlamentu. Zaczął się nowy rok szkolny, po raz pierwszy z obowiązkowymi zajęciami z edukacji zdrowotnej, ale bez części o edukacji seksualnej, która nadal zostaje dobrowolna. To duży błąd, komentuje Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej.
1: To będzie przedmiot z wyciętym sercem. Cieszymy się oczywiście, że edukacja zdrowotna wchodzi do polskich szkół. Jest to zmiana tak naprawdę w 100% dobra, ale nie cieszymy się, że pewne fragmenty, pewne segmenty zostały usunięte tylko i wyłącznie dlatego, że był strach polityczny przed tym, co może zadziać się w prawicowych mediach, wśród prawicowych polityków, czy chociażby przy episkopacie.
0: Krytyczny wobec wyłączenia edukacji seksualnej z obowiązkowego przedmiotu jest lider Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Górnicy zakończyli swój podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie, ale strona społeczna nie chce informować o jego treści. Związkowcy informowali za to, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą być zaangażowane firmy zewnętrzne. Koniec wakacji w Zakopanem to dla wielu osób obowiązkowa wizyta na Krupówkach. Dopiero po zakupie oscypków i pamiątek można z poczuciem spełnienia wracać do domu. Mówili o tym naszemu reporterowi ostatni wyjeżdżający ze stolicy Podhala turyści.
2: Kończycie wakacje, zaczynacie?
3: Kończymy dzisiaj.
2: Jak było?
3: My uwielbiam góry. Dużo chodziliśmy, nogi bolą, ale naprawdę warto było.
4: Udała się pogoda, tłum nam nie przeszkadzał.
2: Podobało się, dziewczyny?
5: Tak, bardzo fajnie było.
2: Do szkoły trzeba iść, co?
5: Tak, niestety trzeba.
4: A tu niechętnie.
2: Góry, ale Krupówki. Też może być.
3: A to tak już, żeby tradycji stało się zadość.
0: Sezon turystyczny na Podhalu nadal trwa. We wrześniu do Zakopanego zjeżdżają studenci i seniorzy. Sport. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka w roli trenera występujących w Ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 6 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Urzędzie Miasta w Pucku podpisano umowę na budowę repliki średniowiecznej łodzi słowiańskiej. Jednostka ma w przyszłości pływać po Zatoce Puckiej. Inwestycja realizowana jest w ramach międzynarodowego projektu Boatman. Jej pomysł nawiązuje do jednego z najcenniejszych archeologicznych odkryć związanych z historią Pucka, pozostałości średniowiecznego portu znajdującego się na dnie Zatoki Puckiej.
7: Dzisiaj jakby ta podpisana umowa ma sięgnąć do najstarszych udokumentowanych dziejów miasta, czyli do zatopionego portu na dnie Zatoki Puckiej oczywiście, gdzie znaleziono ślady właśnie takiego portu i osady od IX do XIII wieku. Jest to dobrze udokumentowane, odnalezione przez płetwonurków związanych z Muzeum Ziemi Puckiej około 50 lat temu. Potem bardzo dobrze przebadane przez głównie płetwonurków z Narodowego Muzeum Morskiego. Również inni płetwonurkowie, na przykład z UMK, z Torunia, też się tym zagadnieniem zajmowali.
6: Mówi burmistrz Puckę Hanna Pruchniewska. Za budowę jednostki odpowiada firma Sebastiana Kulinga. Jak wyjaśnia jej właściciel, projekt będzie bazował na historycznych znaleziskach oraz dokumentacji przygotowanej przez projektantów z Gdańska we współpracy z Muzeum Narodowym Morskim.
8: Łódź średniowieczna, która została znaleziona w Zatoce Puckiej, mniej więcej w rejonie na wysokości dawnych zakładów puckich mechanicznych. Ta łódka jest średniowieczna, nawiązuje trochę do wyglądu, kształtem oraz zastosowaniem jej było pływanie z towarem i nawiązuje trochę do łodzi wikingowej. Większość ludzi bardziej kojarzyć będzie łódź wikingową, więc tak mniej więcej taki drakar to będzie wyglądać.
6: Tłumaczy Kuling. Nie będzie to jednak wyłącznie historyczna rekonstrukcja. Łódź ma regularnie pływać z turystami po Zatoce Puckiej, dlatego podczas budowy trzeba będzie pogodzić historyczny charakter jednostki ze współczesnymi wymogami bezpieczeństwa. W Urzędzie Miejskim w Łebie podziękowano osobom, które przez lata były związane z miejscową szkołą podstawową. Spotkanie było okazją do podsumowania wieloletniej pracy na rzecz uczniów oraz łebskiej oświaty. Zakończenie pełnionych funkcji stało się momentem, by oficjalnie wyrazić wdzięczność za zaangażowanie i codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą. Podziękowanie otrzymał Maciej Barański, który przez 10 lat pełnił funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Łebie. Wyróżniono również Elżbietę Frączek, wicedyrektor szkoły, która przez 20 lat pracowała na rzecz placówki. Władze miasta podkreśliły ich wkład w funkcjonowanie i rozwój łebskiej oświaty oraz zaangażowanie w sprawy uczniów. Spotkanie było także okazją do złożenia życzeń na kolejne etapy zawodowego i osobistego życia. Maciejowi Barańskiemu i Elżbiecie Frączek życzono powodzenia w realizacji nowych planów, wielu sukcesów oraz satysfakcji z podejmowania.

0: wyzwań. Miasto podziękowało również za lata pracy, troski o szkołę i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Od 8 do 11 września Szkołę Policji w Słupsku po raz 30 będzie gospodarzem finału ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji turnieju par patrolowych Patrol Roku. Do jubileuszowej edycji zakwalifikują się najlepsze dwuosobowe patrole reprezentujące wszystkie garnizony policji w kraju. Funkcjonariusze będą rywalizować w konkurencjach opartych na sytuacjach, z którymi spotykają się podczas codziennej służby. Policjanci sprawdzą m.in. umiejętności przeprowadzania interwencji z elementami udzielania pierwszej pomocy, technik obezwładniania osób oraz strzelania sytuacyjnego. Czeka ich również bieg pościgowy i test wiedzy zawodowej. Turniej ma być jednak przede wszystkim okazją do doskonalenia umiejętności, wymiany doświadczeń i sprawdzenia się w realistycznych, wymagających warunkach. Jubileuszowa 30. edycja ma również przypomnieć historię zawodów, które od lat promują profesjonalizm, sprawność, opanowanie i umiejętność podejmowania szybkich decyzji, czyli kluczowe cechy w codziennej służbie patrolowej. Jutro wschód słońca przypadnie na godzinę 5:55. Szczerze, pogoda się jutro niespecjalnie zmieni, będzie prawie identyczna do tej dzisiejszej. Na termometrach max oglądać będziemy jutro 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Dnipusku, Kosakowie, Gniewinie, 20 w Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż umiarkowane wartości i póki co na zmiany pogodowe się nie zanosi. Ani nie będzie zimno, ani upały w najbliższym czasie nie powrócą.
1: Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Puccy artyści mogą liczyć na wsparcie ze strony miasta. Ruszyło składanie kandydatur do Nagrody Artystycznej Burmistrza Miasta Puck za rok 2026. Prawo do zgłaszania kandydatur do Nagrody Artystycznej Miasta Puck oraz do Honorowej Nagrody Artystycznej Miasta Puck za mecenat kultury mają dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej Miasta Puck, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, organy administracji publicznej, radni, szkoły, media, podmioty gospodarcze działające w dziedzinie kultury i osoby fizyczne. Nagrody Artystyczne Miasta Puck są przyznawane w kategoriach twórczość artystyczna. Przyznawana jest wyróżniającym się twórcom związanym ze środowiskiem Miasta Puck bądź prezentującym swoje dokonania twórcze w mieście Puck. Upowszechnienie kultury przyznawane jest animatorom kultury, organizacjom życia kulturalnego ze szczególne osiągnięcia w kreowaniu i promowaniu puckiej kultury. Nagroda w dziedzinie praca zawodowa w dziedzinie kultury przyznawana jest za najbardziej znaczące zaangażowanie w pracę zawodową w dziedzinie kultury. Nagroda w dziedzinie mecenat kultury przyznawana jest jako honorowa doroczna Nagroda Artystyczna Burmistrza Miasta Puck za sprawowanie mecenatu za największe i najbardziej znaczące zaangażowanie środków niepublicznych w dziedzinie kultury. Więcej o tych nagrodach dowiecie się z facebookowego profilu Miasta Puck. Ucieczka przed policją okazała się nieskuteczna i bezcelowa. Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem trafił do aresztu.

Do zdarzenia doszło w Wejherowie w ubiegły wtorek w godzinach wieczornych. Policjanci prowadzili kontrolę prędkości, podczas której zmierzyli prędkość kierującego Fordem. Mężczyzna jechał z prędkością przekraczającą 90 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywał ograniczenie do 50. Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania kierującego do kontroli. Mężczyzna zignorował wydawane polecenia, ominął policjantów, zjeżdżając na lewy pas ruchu, po czym przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Ostatecznie został zatrzymany na stacji benzynowej przy ulicy 12 Marca. Przeprowadzone przez policjantów badanie trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili również, że posiada obowiązujący od 2024 roku zakaz prowadzenia pojazdów w związku z tym, że kierował samochodem po narkotykach. Funkcjonariusze także podczas zatrzymania przeprowadzili test na obecność środków odurzających w organizmie. Okazało się, że znajduje się także pod wpływem amfetaminy, dlatego od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych. W piątek w godzinach popołudniowych sąd rejonowy w Wejherowie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. 20-letni kierowca Mercedesa, mając ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie, przewoził pasażerów. W Błądzikowie stracił panowanie nad samochodem, uszkodził ogrodzenie i wjechał na prywatną posesję. 30 sierpnia około 6:30 policjanci zostali skierowani do Błądzikowa, gdzie doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 20-letni kierujący Mercedesem stracił panowanie nad samochodem, uszkodził ogrodzenie, następnie wjechał na teren prywatnej posesji. Mężczyzna przewoził pasażerów. Badanie wykazało ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie kierowcy. 20-latek został zatrzymany i pobrano od niego krew do dalszych badań. Na miejscu policjanci wykonali niezbędne czynności. Pracował tam również technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady i sporządził dokumentację. Funkcjonariusze przesłuchali świadków zdarzenia. Kierującemu zatrzymano elektroniczne prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny samochodu. 20-latek za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Gdyńska komunikacja publiczna się zmienia. Wraz z początkiem września na trasach ZKM Gdynia pojawiły się zmiany. Głównym celem tych zmian jest zapewnienie kursów do szpitala w Redłowie linią o podstawowym standardzie częstotliwości. To 15 minut w szczytach przewozowych, 20 minut poza szczytami w soboty, a także 30 minut w niedzielę oraz w godzinach wieczornych we wszystkie dni tygodnia. Trolejbusy linii 28, tak jak do tej pory, będą startować z Pustek Cisowskich i jechać ulicą Chabrową, Jaskółczą, Kartuską, Chylońską, Morską oraz 10 lutego. Natomiast zamiast dalej kierować się w stronę Świętojańskiej i Placu Kaszubskiego, trolejbus pojedzie ulicą Władysława IV, Aleją Zwycięstwa i ulicą Legionów do pętli przy szpitalu. Natomiast pojazdy linii 105 od wzgórza Świętego Maksymiliana nie pojadą już Aleją Zwycięstwa. Teraz z ulicy Władysława IV skręcą w Aleję Marszałka Piłsudskiego.

0: Piłsudskiego, a następnie w ulicę Legionów i dalej do szpitala w Redłowie. W związku z tym pojawią się przystanki na Piłsudskiego, wzgórze Świętego Maksymiliana Syrokomli oraz Hellera. Ulica Legionów będzie dla autobusów miejscem, gdzie pojadą w obu kierunkach. Dzięki temu mieszkańcy Redłowa i okolic ulicy Legionów dostaną możliwość bezpośredniego połączenia z centrum Gdyni i ulicą Morską. O pozostałych zmianach przeczytacie na stronie gdynia.pl. Torunia zachęca do udziału w trzeciej i zarazem ostatniej w tym roku miejskiej akcji honorowego krwiodawstwa. Życiodajnym płynem będziemy mogli podzielić się 19 września. Akcji towarzyszy hasło Bądź patriotą w czasie pokoju. Każdy, kto odda krew, otrzyma standardowy zestaw podarunkowy od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku oraz miejskie gadżety. Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kg. Stan zdrowia krwiodawcy powinien być dobry, pobranie krwi nie powinno wywołać ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy. Jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi. Samo pobranie trwa zwykle około 15 minut. Należy do tego doliczyć czas konieczny na wypełnienie ankiety, badania i wywiad lekarski. Omawiana zbiórka rozpocznie się w sobotę 19 września o 9 na terenie szkoły podstawowej nr 9. Uwaga, trójmiejscy kierowcy! W niedzielę 6 września od godziny 12 w związku z organizacją wydarzenia Dzień ulicy Focha wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. W tym czasie zamknięty dla ruchu zostanie odcinek jezdni od ulicy Focha 28 w rejonie skrzyżowania z ulicą Kopernika do ulicy Śniadeckich. W czasie obowiązywania zmian ruch pieszy zostanie utrzymany, a z zamkniętego odcinka będą mogli korzystać rowerzyści. Utrudnienia potrwają do godziny 23 tego samego dnia. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na internetowej stronie zdm-gdynia.pl. Licytacje, dmuchańce, przejażdżki kładem i wiele innych atrakcji towarzyszyło festynowi sołectwa Pętkowice. Najważniejszy był jednak charytatywny cel wydarzenia. Drugi festyn sołectwa Pętkowice odbył się przy szkole podstawowej w Gowinie w sobotnie popołudnie.
1: Gotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla mieszkańców, ale też osób przyjezdnych spoza terenu naszej gminy. Festyn oprócz dmuchańców, kina 9D, straży pożarnej, byli funkcjonariusze policji z Wejherowa Wydziału Ruchu Drogowego. Jest food truck z pizzą, są atrakcje w postaci gier i zabaw dla dzieci.
0: Mówi sołtys sołectwa Pętkowice Dawid Witzling. Oprócz tego gra terenowa dla najmłodszych czy domowe jedzenie. Najważniejszy był jednak charytatywny cel.
1: Głównym celem jest wsparcie leczenia i rehabilitacji małej Kasi, która mieszka u nas w sołectwie. Pomysł zrodził się generalnie rok temu, jak robiliśmy pierwszy festyn sołecki w troszkę mniejszej, że tak powiem, inicjatywie. W tym roku przerosło to nasze oczekiwania.
0: Dodaje Witzling. Dużym zainteresowaniem cieszyły się licytacje oraz przejażdżki limuzyną czy kładem. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację mieszkanki sołectwa.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Poznaliśmy nazwiska pierwszych kobiet, które zawalczą w memoriale Huberta Skrzypczaka we Wejherowie. Na ringu rękawice skrzyżują wychowanka Wejherskiego Klubu Bokserskiego Gryf Oliwia Wasiakowska oraz Julia Jerzewska. Panie zmierzą się w wadze 57 kg. Wcześniej organizatorzy zdradzili parę jednego z głównych pojedynków wśród panów. W wadze 75 kg zmierzą się Kasper Mańko i Walera Griszczenko. Zawody odbędą się w najbliższą sobotę o godzinie 18 w hali sportowej przy szkole podstawowej nr 6 przy ulicy Śmiechowskiej.
3: Wspaniałe walki, świetne widowisko, 6 walk eliminacyjnych do Mistrzostw Polski Juniorów. Chłopacy po 18 lat na pewno dadzą z siebie wszystko. 2 walki w wadze ciężkiej seniorów, walka pokazowa Oliwii Wasiakowskiej, trzykrotnej mistrzyni Polski, trzykrotnej medalistki Mistrzostw Europy. Jednak najważniejsze

0: Lili się ku pamięci i wspominali pana Huberta w ten sposób, jaki on by sobie wymarzył, czyli wielkim świętem bokserskim. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.
1: Mówi organizator memoriału Wojciech Wasiakowski. Hubert Skrzypczak urodził się 29 września 1943 roku w Wejherowie. Był wybitnym polskim bokserem. Na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku zdobył brązowy medal w wadze papierowej po trzech zwycięskich walkach i porażce w półfinale z Koreańczykiem. W kolejnych latach rywalizował głównie w wadze muszej, odnosząc liczne sukcesy na krajowych i międzynarodowych ringach. Był mistrzem Europy z Rzymu 1967 i wicemistrzem z Berlina 1965. Wielokrotnie stawał także na podium mistrzostw Polski. Zdobył tytuł mistrza kraju w 1970 roku oraz pięciokrotnie sięgał po wicemistrzostwo. W trakcie swojej imponującej kariery stoczył 243 walki, z czego 208 wygrał, 3 zremisował i 32 przegrał. Przez miesięcznik boks został uznany najwybitniejszym polskim pięściarzem w wadze papierowej w historii. Hubert Skrzypczak zmarł w listopadzie 2025 roku w wieku 82 lat. Legenda polskiego boksu rozpoczęła na cmentarzu przy ulicy Roszczynialskiego w Wejherowie. Z boksu przechodzimy do piłki ręcznej. Szczypiorniści Tytanów Wejherowo wracają do rywalizacji w pierwszej lidze. We wrześniu zespół rozegra 3 spotkania, w tym 2 przed własną publicznością. Inauguracja sezonu 2026-2027 w Wejherowie zapowiada się emocjonująco. 13 września Tytani podejmą SMS ZPRP Kwidzyn. Tydzień później również na własnym parkiecie zmierzą się z MKS Alba Sphinx Grudziądz. Na zakończenie wrześniowych zmagań Wejherowian czeka wyjazdowe spotkanie z Aqua Instal Jeziorakiem i Ława. Mecz zaplanowano na weekend 26-27 września, a dokładna godzina rozpoczęcia nie jest jeszcze ustalona. Tytani liczą na wsparcie kibiców podczas domowych pojedynków. Pierwsza okazja do zobaczenia zespołu w nowym sezonie już 13 września w hali powiatowego zespołu szkół nr 4, czyli popularnej samochodówce we Wejherowie. Dębki ponownie staną się miejscem spotkania miłośników zabytkowych motocykli. Od 17 do 20 września odbędzie się 8 bałtycki rajd, będący rundą mistrzostw Polski motocykli zabytkowych. Uczestników czeka trasa w kierunku Helu, rajdowe zadania, a także widowiskowy wyścig klasycznych motocykli po plaży. Bazą czterodniowej imprezy będzie po raz kolejny ośrodek Dębki Plaża, a za organizację odpowiada Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych Lemborg. Tegoroczny rajd odbędzie się pod hasłem nawiązującym do Highway to Hell zespołu AC/DC. Organizatorzy zapowiadają wymagającą trasę, podczas której zawodnicy zmierzą się z kolejnymi zadaniami. Kierunek wyprawy to Hell, a na uczestników czekać będą nadmorskie drogi, piasek i wiatr. Jedną z największych atrakcji będzie tradycyjny wyścig zabytkowych motocykli po plaży. Klasyczne maszyny zmierzą się na piasku, zapewniając kibicom widowiskową rywalizację. Rajd rozpocznie w czwartek 17 września o godzinie 16. Wtedy zaplanowano rejestrację uczestników i rozpoczęcie imprezy. W piątek zawodnicy ruszą na trasę, natomiast sobota będzie kulminacją rywalizacji. Wtedy odbędzie się m.in. wyścig plażowy oraz ceremonia wręczenia nagród. Impreza zakończy się w niedzielę. Wpisowe wynosi 220 zł dla kierowcy, 180 zł dla kierowcy poniżej 18 roku życia oraz 200 zł dla pilota. Szczegół szukajcie na stronie organizatora. Zmieniamy dyscyplinę. W najbliższą sobotę 5 września nad Jeziorem Leśnym w Sewicach odbędzie się trzecia edycja rodzinnego duatlonu. W programie rajd pieszy i rowerowy, a także konkursy i zabawy dla uczestników w każdym wieku. Organizatorzy chcą połączyć aktywność fizyczną z rodziną, integracją i wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Wydarzenie będzie miało także wymiar charytatywny. Podczas duatlonu prowadzona będzie zbiórka na rzecz dzieci poszkodowanych w tragedii nad Jeziorem Salińskim. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem platformy zrzutka.pl lub kodu dostępnego na materiałach wydarzenia. Zapisy rozpoczną się o godzinie 11, a start zaplanowano na południe. Trasa została przygotowana z myślą o rodzinach. Hasło tegorocznej imprezy to razem aktywnie blisko natury. Wchodzimy teraz na wodę. Załoga Harum Racing Yacht pod wodzą Michała Krasnodomskiego zwyciężyła w trzeciej rundzie pierwszej ligi polskiej Ligi Żeglarskiej w Gdyni. Drugie miejsce zajęła olsztyńska grupa regatowa, a trzecie Karzet Hals Gostynin. Zmienił się również lider klasyfikacji generalnej. Na pierwsze miejsce wskoczył MKZ Mikołajki. Rywalizacja w Gdyni była wyjątkowo wymagająca. Pierwszego dnia zawodnikom mocno dało siebie znaki słaby i zmienny wiatr. Rozegrano zaledwie 10 wyścigów, a czołowe załogi często przeplatały dobre wyniki słabszymi. Drugiego dnia warunki zdecydowanie się zmieniły. Wiatr przybrał na sile, a na wodzie pojawiły się wysokie, strome fale. W takich warunkach świetnie poradziła sobie załoga Harum Racing Yacht, która wygrała dwa wyścigi i trzymała wysoką, równą formę. O zwycięstwie przesądził również wyścig finałowy. Przy wietrze przekraczającym 20 węzłów, czyli około 40 km na godzinę, Harum skutecznie kontrolował rywali i obronił pierwsze miejsce w klasyfikacji rundy. Pierwsza liga to bezpośrednie zaplecze ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej. Po zakończeniu sezonu 4 najlepsze zespoły awansują do najwyższej klasy rozgrywkowej, a 5 najsłabszych pożegna się z ligą. Za nami druga kolejka piątej ligi w grupach Gdańsk 1 oraz Słupskiej. W grupie Gdańsk 1 Bałtyk Gdynia rozbił na wyjeździe Orła Trąbki Wielkie 6-1. Pewne zwycięstwo odniosły również Orlen Tarada, które aż 5 do Mazera pokonał Osieczankę Łosice. 3 punkty wywalczył także Stalos Rumia, który wygrał u siebie z Jaguarem 2 Gdańskie 2-1. JKS Kolbudy pokonał Latarnika Choczewo 1-0, a tylko Lechia Gdańsk wygrała z KS Chwaszczyno 4-2. Gdania 2 Gdańsk okazała się lepsza od MKS-u Władysławowo, zwyciężając 1-0. Bez punktów z drugiej kolejki wyszedł

0: Weekend dwa luźno rezerwy zespołu z Luźna przegrały u siebie z Orłem Straszyn 0-2. W ostatnim spotkaniu Amator Kiepino uległ APGKS Kowale 0-1. W Słupskiej grupie efektowne zwycięstwo odniósł Piast Człuchów, który rozgromił Słupię Kobylnica aż 7-0. Bytów wygrała na wyjeździe z Pomorzem potęgowo 7-3. Stal Jeżyce pokonała Lech Lęborg 2-1, a KAZ Wunkówko wygrał ze Startem Łeba 1-0. Remisem 2-2 zakończyło się spotkanie Jantara Ustka z Sokołem Wyczechy. Z kolei gry w 2 Słupsk podzielił się punktami z Kaszubią Studzienice po remisie 1-1. Spotkanie Startu Miastko z Myśliwcem Tuchomi oraz mecz z Kotawidem Nica Kaszubska z Granitem Kończewo zostały przełożone na 31 października. Zmieniamy dyscyplinę. Karate Klub Wejherowo prowadzi nabór na treningi dla osób w różnym wieku, od dzieci po seniorów. To propozycja zarówno dla tych, którzy chcą poprawić swoją kondycję i sprawność fizyczną, jak i dla osób zainteresowanych nauką sztuki samoobrony.
1: Każdy może przyjść, sprawdzić, zobaczyć co, bo to nie jest, pierwsze zajęcia zawsze są bezpłatne. Można przyjść, zobaczyć co to jest. Nie lubimy, żeby człowiek kupował kota w worku, tylko po prostu zobaczył, że ma do czynienia z poważnym, ponad 30-letnim klubem, który naprawdę wie, czym się zajmuje i wie, gdzie dąży i że daje bardzo dobry produkt.
0: Mówi wiceprezes klubu Małgorzata Zabrocka. Trening karate to jednak nie tylko aktywność fizyczna. Uczestnicy pracują również nad koncentracją, dyscypliną i charakterem. Ważnym elementem zajęć są zasady dojo-kun, czyli z gór wartości i zasad, które mają pomagać w kształtowaniu właściwej postawy także poza salą treningową.
1: Generalnie my w klubie wszystkich, którzy zaczynają trenować, uczymy 5 zasad. To są zasady dojo-kun, które trzeba zdać na egzaminie, ale nie tylko je zdać i znać, ale przede wszystkim je wykonywać. Czyli wiecie, to nie chodzi o to tylko, że trzymasz te zasady, etykiety na sali, trzymasz etykiety, wszystkie zasady. Nie tylko zajmujesz się nimi na sali, ale przede wszystkim wdrażasz je w życie, czyli przede wszystkim charakter, praca nad charakterem, żeby każdego dnia stawać się coraz lepszym. Pracujemy nad etykietą, czyli nad odpowiednim sposobem zachowania się, ale nie tylko na sali, ale i poza salą. Pracujemy nad tym, żeby człowiek był odważny, ale nie pyszałkowaty, nie żeby, wiecie, udawał tego, kim nie jest, tylko żeby określała go odwaga też. Żeby pracować nad wysiłkiem, czyli krzewić ducha wysiłku, nie być leniwym, tylko żeby do tego, co robimy, żeby się przykładać w 100%. No i prawda, czyli ważne jest to, żeby karateka nie kłamał, walczył też o prawdę, bronił tej ścieżek prawdy. To właśnie 5 zasad dojo-kun.
0: Klub zaprasza zarówno osoby, które miały już kontakt z karate, jak i tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z tą sztuką walki. Cały wywiad o filozofii karate i treningach posłuchajcie w najbliższy poniedziałek po godzinie 20 na antenie Radia Nord FM w podcaście Sportowa Fala.
2: Słuchajcie Radia Nord FM.